za słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalni.

Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

0: Piękny czarny kot to moja nimfa. Kocham go też 4 lipca. Bang!
1: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

przechodzą ci od smutku dreszcze. W łóżku zwijasz się w kuleczkę, żeby poczuć się bezpiecznie. Pijesz którąś z rzędu kawę, żeby tylko nie zasnąć i nie myśleć, że znowu nie będzie ci się chciało podnieść rano. Każdy ci mówi, będzie lepiej, weź ty z kimś pogadaj. Siedzisz któryś wieczór sam,

Takie gadanie nie pomaga, z autopsji wiem. Lepiej się zapytaj, jak się ktoś czuje, albo co dzisiaj zje. Czy jest mu dobrze, czy za kimś nie tęskni, że go kochasz i że zawsze się przytulić może i będzie dobrze.

Wiesz, że zawsze się przytulić możesz i będzie dobrze.

Przypinanie metek jest moją wielką trwogą. Wstaję z łóżka i już pytają, którą nogą. I nieważne dla nich na co, ważniejsze jest na kogo. A teraz mój przyjaciel patrzy na mnie jakoś wrogo.

bardziej może. Niby coraz lepiej, ale ze stresem trochę gorzej. Byłem dobrej myśli, a nie dostałem się na zorze. Już dawno wszyscy wyszli, ale lubię to, co robię. Ciężko spojrzeć im na gościa i mu przyznać, to jest świeże. Gdy z miliona pustych krzeseł wybudował sobie wieżę, sam nie wierzę. Ale tam go już nie zobaczycie, teraz leży gdzieś na trawie i rozkminia swoje życie, a na szczycie zostawił kartkę z życzeniami: żyjcie dobrze, IRL, nie przejmujcie się głupcami, to był tylko kiepski dzień, a nie złe życie.

oczu, boję się co zastanę. Południe, wieczór, ranek, może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce.

te, ale na razie ja cierpię, ty cierpisz. On, ona, ono też cierpi. Na drugie mam grzesznik domową. To handlarz śmierci na śmieci stercie, gdzie dusza więdnie, przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krok jest ciężkich uzależnie. Chwila, to rybniesz, no pewnie. Po krząskim gruncie dekady biegłem, dziś stoję na suchym lądzie. Wreszcie

Przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie, kłamstwa i debet kart. Przez zapaść, odwyk i czysty czas mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę prosta. Dawno snu ilo drej

od miesięcy czysty. Prysły zejścia i pomysły, by wyświetlili już mi końcowe napisy. Wizje pełne lipy. I tak nie było odwagi we mnie, tylko lęki w ciszy. Bo nie prosiliby mnie tu o bicy. Dziś przejrzysty mam obraz, jak na kliszy. Prawdziwe uczucia i jasne myśli. Chłopaki

Boję się, że gdy przed tobą stanę pod żebrami, będę miał już tylko kamień. Męczą mnie pokusy, ale chyba jeszcze bardziej ludzie i ich zakłamanie. Patrzę w twoje oczy krótką chwilę, no a już zapalił się we mnie czerwony alert.

czas i materia. To teoria, jak ostrym to membrana. Ja tu muzyka, swerwis, bohemia. Tu latuję jak sen, jak eteria. Chwiej na historii, na fakach klimatu. Chciałbym zostać tu, chwycić

Joty. Flip flopa wymioty, jęczące cioty. Pseudointelektualne, miernoty fekalne. Rockowi weterani bez publiki sami. Kopaty ze słuchem na gitarze palą duchę. Ja lubię heavy. Ja lubię heavy.

się otwiera się w kieszeni. Jazzu nie słuchają już nawet jazzmeni. Ja lubię heavy. Ja lubię heavy. Ja lubię heavy.

Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Ogniem!

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Jeszcze raz. Spróbuję ci to przewinąć na... Jeszcze raz.

Wszystko co piszę, piszę na piasku, czas to zabierze jak fala. Wszystko co tworzę, choć wkładam w to całego siebie, to tylko mandala. Choć się nie godzę z tym, że muszę odejść, to daje mi siłę i gwarant, że najbardziej cenne są chwile, bo życie to płomień, a płomień się

krok z pół, 10 przód, taniec, życie mi nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją, rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum i długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im, praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm, kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię, sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnię. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień, wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z niejakości, popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości, chociaż...

Zawieszony między wygrać życie albo przegrać. Ciągle miesza mi się prawda i kłamstwo. Mamo, całe życie byłem loyal, całe życie wiesz ma. Dylematy, czy odchodzić, czy zostać. Mamo, oni teraz chcieliby mnie tylko wykorzystać. One by chciały mieć tego na miastkę. Mamo, ja nigdy nie byłem zły i tego się trzymam. Demony widzę, gdy idę na miasto. Mamo, widziałem ból, jak wielu ludzi to ciągnie na dno. Chcieliśmy prowadzić życie jak król, nie wiedząc jaki poniesiemy koszt. Kiedyś paliliśmy dychę na pół, dzisiaj nie palę, bo mam tego dość. Wieczorem wylewam łycha na bruk, za brata, który nie wpadnie na blok. Cioci to złamało serce na pół. Ja byłem za młody, by rozumieć, ale pamiętam jak się modliłem wtedy, żeby mi oddali brata. Ale mnie łaskawie zabrali ku górze, no i co? Jako gnój, robiłem tak wiele bejów, panych chorych akcji. Ale się śmiejemy z ziomalami, kiedy sobie wspominamy te wizyty na komendzie podczas niejednych wakacji.

już kolejne wakacje, kiedy ziomale na tripach, ja nagrywam, gdy mi wysyłają fotki. Znasz mnie, muszę ponarzekać, kiedy znowu jadę przez połowę Polski. Jedyne co mnie cieszy, to te wielkie uśmiechy nad płytami, które czekają na podpis. Ty się nadal o mnie martwisz, mimo że jestem dorosły. Dla nich raper muzyk z pasji, w twoich oczach mały chłopczyk. Zawsze się staram uśmiechać, nawet kiedy wszystko się wali. Nie chciałabyś widzieć świata moimi oczami.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Thank you.

ха, ха ха ха, fresh air, fresh air, yo. Академические

Nazywałem, szukałem, brałem ciebie do ręki. Jak to się ciało twarde, tak w piasek albo glinę zamienia w moich dłoniach pragnienie każde.

Jak ktoś, kiedy dotknę, kwiat przeobraża w ciemność, a po szum drzew w głuchotę, a chmury w grzmot nade mną. Jak to ja, nieobaczny, mijam sam sobie błahy i rzeźbię, zanim zacznę marmur, wypełniam strachem. Jak to ja, nasłuchuję błyskawic w niebie trwogi. Jakże to ja nazywam każde czynienie Bogiem? Odtąd strzęp oderwany od drzewa wielkich pogód, sam swym oczom nieznany, obcy swojemu Bogu. Oto słyszę, jak w popiół przemieniam się i kruszę, i coraz mniejszy ciałem wierzę we własną duchę.

Pance w dymie? W przegrzanej głowie i w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie.

0: Jak się bawicie?
1: Wybiła 7 rano.
0: Dla niektórych. A proszę, proszę,
1: jeśli
0: proszę.
1: Jeśli jeszcze nie położyliście się spać, to tego nie róbcie, co najmniej do godziny 10.
0: A wiesz, że to samo chciałem powiedzieć, że gdzieś na świecie są ludzie, którzy w takich rytmach jeszcze nie położyli się spać.
1: Za dużo ze sobą czasu spędzamy, Filip. Myślimy o tych samych rzeczach.
0: Coś pięknego.
2: Kapitan Poranek.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Filip Folczak.
1: A ja Maciek Kopytowski. Gdybyśmy ogłosili konkurs, kto prowadzi dzisiejszą audycję? Bez przedstawiania się. I podpowiedzią byłaby godzina, o której zaczynamy. Wydaje mi się, że dość łatwo byłoby
0: nie.
1: Kogo dzisiaj brakuje?
0: Właśnie. Kto nie prowadzi dzisiejszej audycji?
1: Tak, powinien nazywać się
0: ten konkurs.
1: Moglibyśmy być wszystkimi ludźmi na świecie, ale tej jednej by zabrakło.
0: Jest taki teleturniej. Uważam, że to jest bardzo trudny teleturniej. Trzeba odpowiednio mieć mózg przestawiony, żeby brać w nim udział, a w zasadzie wytrenowany, w którym dostajesz odpowiedź na pytanie, a to ty musisz
1: ułożyć
0: pytanie do tej odpowiedzi. Tak. I gdybyś miał odpowiedź godzina 7 rano, początek programu w kampusie porannego...
1: Nie, poczekaj. Nie, widzisz i nie widzisz nawet
0: już
1: tutaj poległeś.
0: Już na etapie układania tej zabawy. Kamil Kuć, to jest odpowiedź.
1: Nie, to tak kategoria powinna być, kto nie prowadzi.
0: Tak.
1: I za 500 zł powinno być, nawet premia, niech będzie, że to jest premia.
0: 500 zł to jest już premia.
1: Tak, 500 zł premia. Nie, premia chodzi o to, że możesz chyba obstawić tyle, ile chcesz w tym teleturnieju. Tak to
0: swoich
1: wygląda.
0: Swoich pieniędzy, które masz już uciułane.
1: Tak. I wtedy jest tak. 7:00, czwartek. I wtedy robisz tak. Kamil Kuć. I wygrywasz 500 zł.
0: Nie rozumiem.
1: Czemu tak się patrzysz niepokojąco za moje plecy? Ja się muszę odwracać
0: ktoś za mną stoi.
1: Nie,
0: Maćku, w tym konkursie chodzi o to, żeby ułożyć pytanie.
1: A, rzeczywiście.
0: Tak. Będzie już tylko lepiej. 22 827 72 05. Tutaj możecie dzwonić, jeśli tylko macie na to ochotę. To jest telefon bezpośredni do naszego studia i czasem ten telefon odbieramy. 886 971 971. Tutaj piszecie SMS-y i wiadomości na WhatsAppie. Maćku, komu możemy dzisiaj życzyć?
1: Życzyć to możemy wszystkim. Ale zwłaszcza dzisiaj wszystkiego najlepszego dla Apolinarego, Apolinarii, dla Bogny, dla Brygidy, dla Kasjana, Liboriusza, Olimpiusza, Romula. Romula to taki, wiesz, taki luźny Romek. Dla Romula i dla Żelisława.
0: Wyobraź sobie, że masz syna i nazywasz go Romula Olimpiusz.
1: Ale powiem ci więcej.
0: To jest kobieta. Romula to jest kobieta, mówię ci.
1: Łacińskie imię żeńskie. Ta Romula. No to jest żona Romka. Romualda. Właśnie. A co do Żelisława, jest taki dziennikarz sportowy, Żelisław Żyżyński, człowiek, który jest na końcu książki telefonicznej, on mówił, że to sprawdzał, który swojego syna nazwał, żeby tradycja w rodzinie nie ginęła, Żywisław.
0: Czyli sam doświadczał trudnych sytuacji w szkole i stwierdził, że jego syn równie będzie miał twardą kopułę i skorupę na swojej psychice.
1: Niech niesie ten sztandar.

0: Także amen. Wszystkiego najlepszego, ale dzisiaj bardzo mało imienin w ogóle. 23 lipca jest ubogi imieniny.
1: Czyli jeśli nazywać dziecko, to tylko tymi imionami z tej puli, jakby oryginał.
0: Tak, ale Olimpiusz, no piękne jest. Liboriusz? Kurczę.
1: Liboriusz to jest dopiero oznacza natchniony.
0: No.
1: Z języka hebrajskiego.
0: Ale Romula?
1: Romula skąd?
0: A, to od Romulusa.
1: No
0: to jest proste.
1: To wycofujemy się z tej propozycji. Żadnej Romuli dzisiaj tutaj nie będzie. Drodzy Państwo, gramy dla Was do godziny 10. Już za chwilę rzeczy ważne, które działy się w przeszłości, ale warto o nich również powiedzieć, mimo że mogą nie mieć do końca znaczenia w teraźniejszości. Czy jakieś SMS-y i wiadomości przyszły?
0: Odpowiedź na pytanie, kogo dzisiaj z nami nie ma? Kucia Kabra.
1: To nie jest odpowiedź.
0: To mi się... To co to jest?
1: Bo no. To jest znak zapytania, to jest też pytanie.
0: Ale w teleturnieju odpowiadamy przez pytanie, no.
1: Ale nie odpowiada się pytaniem na... Właśnie! Wiesz, jaka jest, wiesz, jak zagiąć w tym teleturnieju prowadzącego? On czyta kategorię i jakby pyta cię jednocześnie, jakie jest pytanie. A ty pytasz, ale to on cię zagina.
0: A nie no, chodzi o to, puentę powiem, bo nie dojdziemy do tej puenty.
1: Proszę.
0: Puenta jest taka, że odpowiadasz, nie odpowiada się pytaniem na pytanie, bo to jest niegrzeczne.
1: Czyli to jest teleturniej dla ludzi niegrzecznych i dlatego się do niego nie nadajemy.
0: Dla chamów.
1: Maciek to powiedział, zaraz do Was wracamy.
0: To ja powiedziałem.

0: 8 minut po godzinie 7.
1: Kapitan Poranek.
0: I tak oto przenosimy się do dnia 23 dnia lipcowego, ale w przeszłości. Maćku, co się
2: nie
0: działo?
2: Był to zwykły dzień. Nie był to zwykły dzień przede wszystkim w starożytnym Rzymie, ponieważ właśnie 23 lipca starożytni Rzymianie obchodzili Neptunalia na cześć Boga. Uwaga, wiesz jakiego?
0: Neptuna.
2: Dobrze, dobrze, dobrze, Filip, dobrze. Wówczas Rzymianie dokazywali...
0: Naprawdę było to nazwane Neptunaliami, czy tak, to już nowożytni
2: ludzie nie, naprawdę, znaczy inaczej. No ja nie wiem, żeby było to nazywane inaczej. Znaczy i jeszcze inaczej.
0: A mógłbyś jeszcze użyć kilka razy słowa inaczej?
2: Filip, inaczej. Oni na pewno, będę jeszcze robił teraz w międzyczasie, na pewno nie nazywali tego Neptunaliami, wiesz dlaczego? Bo nie mówili po polsku.
0: A, i wszystko stało się jasne, dziękuję.
2: Chyba, że mówili, ktoś nas oszukuje od bardzo dawna.
0: A jeśli na przykład chcesz zakomunikować komuś, że coś różni się od planu założonego i jest jakaś w tym planie różnica, to mówisz, że jest...
2: Inaczej.
0: Brawo.
2: Wow. Nie wsadzaj mnie na tak wysokie konie.
0: Wystarczająco dużo razy powiedzieliśmy inaczej i jest to coś pięknego. Neptunalia, mój drogi. To bardzo dawno temu było. Kiedy dokładnie?
2: Neptunalia? To ogólnie było w starożytnym Rzymie. To nie było tak, że to się raz wydarzyło. Nie.
0: Rozumiem. To było święto ruchome. Rozumiem.
2: Cesarstwo zachodnio-rzymskie upadło w 476, więc co najmniej wtedy było ostatnie.
0: Okej. Okay. I to też jest w porządku. Ważne, żeby nawet najlepsze imprezy miały kiedyś swoje zakończenie.
2: Ale i żeby to było dobre zakończenie.
0: Otóż to.
2: Ciekawe, czy kiedyś na Neptunalia przyjechała policja i powiedziała im, żeby się uspokoili.
0: Uspokójcie się.
2: Bo cesarz chce spać.
0: Bo uruchomimy armatkę wodną.
2: No.
0: W 1873 roku, mój drogi, właśnie 23 lipca wysłano pierwszą na terenie obecnej Polski pocztówkę, przedstawiającą ją widok na Śnieżkę.
2: Kurczę, jak słyszę o takich informacjach, to zawsze jestem zdziwiony, jak wcześniej ludzie wpadli na pewne pomysły i że nigdy bym nie wymyślił, że już wtedy wysłano pierwszą pocztówkę. To było 150 lat temu. To bardzo dawno.
0: Ostatnio usłyszałem, że pierwsi prezydenci Stanów Zjednoczonych mieli szansę na to, żeby na przykład spotkać prawdziwego samuraja.
2: Filipie, musimy przestać się tak często spotykać, bo myślimy o tym samym. Musimy przestać słuchać tych samych podcastów. Co więcej, samuraj mógł wysłać do Abrahama Lincolna faks.
0: To prawda i też chciałem to powiedzieć, ale mnie uprzedziłeś. Moi drodzy, widzicie, zgoda panuje w dzisiejszym poranku.
2: To jest niesamowite, natomiast noc z 23 na 24 lipca, czyli nie ta, co była dzisiaj, tylko ta, co będzie jutro, nie była nocą zwykłą, ponieważ wówczas Sigmund Freud położył się spać, jak to miał w zwyczaju.
0: I nie wstał.
2: Nie, no.
0: A już myślałem.
2: Stał, ale właśnie tej nocy przyśnił mu się sen o zastrzyku Irmy, którego szczegółową analizę zamieścił w pracy Objaśnianie marzeń sennych. Ja się obawiam, nawet nie chcę wchodzić w szczegóły, że jest zbyt wcześnie na to, żeby przybliżać to, jak zinterpretował swój sen pan Sigmund Freud, no ale to się wcześniej wydarzyło w 1895.
0: Ty marzysz, albo ktokolwiek inny na świecie, żeby zrobić coś, o czym będą pisali w książkach i w encyklopediach, a chłop miał po prostu sen już o tym śnie,
2: tak.
0: Piszą.
2: I 130 lat później my dalej rozmawiamy o tym, co mu się śniło w nocy z 23 na 24.
0: Natomiast równe 100 lat temu wytwórnia Fox Films, która zmieniła się później w Century Fox z tą 20 i z tymi światłami, jak się film rozpoczyna, ta wytwórnia nabyła patent pozwalający na zapisanie ścieżki dźwiękowej na taśmie filmowej i zsynchronizowanie obrazu i dźwięku.
2: To jest ciekawe, ponieważ filmy nieme jeszcze przez jakiś czas miały się bardzo dobrze.
0: Tak, bo podejrzewam, że może inni nie mieli tego patentu.
2: A co, Fox Film wypuszczało zawsze wszystko z dźwiękiem?
0: Podejrzewam, że też nie wszyscy mieli głośniki. Nie wiem, czy wiesz, w jaki sposób robiono dźwięk do filmów, kiedyś jak nie były filmy nieme. Orkiestra była w kinie.
2: Tak, to o tym słyszałem.
0: Ile muzyków straciło pracę przez tych cholernych filmowców, którzy postanowili, dobra, teraz zrobimy z dźwiękiem. Pomyśl, ile aktorów straciło pracę, którzy byli świetnymi, niemymi aktorami i nagle, kiedy trzeba było się odezwać, to cały czar prysł.
2: A wiesz, jak się nazywał ten pan, który przygrywał na pianinie często pod film?
0: Szpilman.
2: Prawie.
0: Ale to jest całkiem prawdopodobne, że też.
2: Znaczy on pełnił taką funkcję. Podejrzewam, że mógł taką funkcję pełnić, ale taki pan nazywał się Taperem.
0: Mhm.
2: Tak.
0: Proszę
2: bardzo. W 1962 amerykański satelita telekomunikacyjny Telstar 1 przeprowadził pierwszą transmisję sygnału telewizyjnego na żywo.
0: Słuchaj, zacząłeś od tematów morskich. Przeszliśmy przez tematy telewizyjne i filmowe, więc ja, moja ostatnia data, przynajmniej na mojej liście, to też jest temat związany z wodą. Bowiem w roku 82, wieku 20, właśnie 23 lipca, Międzynarodowa Komisja Wielorybnicza wprowadziła całkowity zakaz komercyjnego połowu wielorybów, począwszy od sezonu 85-86.
2: No to nie. No
0: świat się zawalił wtedy.
2: Świat nie był taki. Ja jak się urodziłem, czułem, że czegoś mi brakuje. Ja się urodziłem kilkanaście lat później. Jednak teraz już wiem, co to było. Nie mogę wyłowić wielorybów komercyjnie. To jest skandal. W 2013 natomiast, czyli 13 lat temu, nastąpiło całkowite wyłączenie sygnału analogowego w telewizji naziemnej w Polsce.
0: Czyli trzecia data telewizyjna. Myślisz, że oni się jakoś umawiają?
2: Myślę, że
0: wielkie, historyczne, przełomowe wydarzenia w telewizji robimy 23 lipca.
2: Bardzo możliwe. Ale wiesz co? Możemy się śmiać z tego trochę, ale wydaje mi się, że ten okres letni, kiedy też, zobacz, te wszystkie trzy wydarzenia telewizyjne mają, chociaż no tak naprawdę dwa wydarzenia telewizyjne, bo w 62 i 2013, bo wcześniej to raczej wydarzenie kinowe, mają miejsce latem, a wydaje mi się, że może mieć na to jakiś wpływ to, że jednak satelity poruszają się blisko równika na przykład. Bo tak jest. I może rzeczywiście to, że to jest lato, to nie jest przypadek. Przed chwilą przedstawiłem tę teorię. Mam nadzieję, że wytworzę wokół tego taką grupę ludzi. Założymy sektę.
0: Gdzie
2: i będziemy
0: jest spisek?
2: W niej trwać.
0: Chciałem zapytać.
2: Nie ma spisku.
0: No to jakby,
2: na to jeszcze nie wpadłem.
0: Wiesz, ciężko będzie na tym zarobić.
2: To wszystko, wydaje mi się, wiem. O, to wszystko jest sprawka Daniela Radcliffe'a, który ma dzisiaj urodziny. 37 urodziny Daniel Radcliffe, czyli Harry Potter.
0: Czyli też się ułożyły te gwiazdy, słońce, równik,
2: tak
0: te sprawy. No i chłop ma tą bliznę na czole, tego mu współczuję. Wiesz, jak trudno było znaleźć chłopca z pasującą do książki blizną, zagrał?
2: Ja obawiam się, że on nie miał tej blizny.
0: Nie?
2: Tylko go na potrzeby filmu musieli niestety ucharakteryzować, tak to się ładnie nazywa.
0: Aha, no
2: tylko
0: dobrze.
2: Tylko, że wiesz, jak to się stało.
0: Nie wiem.
2: Daniel Radcliffe przechodził przez drzwi i w pewnym momencie reżyser tego filmu, nie pamiętam, kto reżyserował pierwszą część, bardzo szybko zamknął te drzwi na jego czole. I tak powstała słynna blizna.
0: To może to były takie drzwi w harmonijkę, skoro i ta blizna taka
2: na pewno pokręcona. Nie były to drzwi obrotowe.
0: Brodka The Dumplings na naszej antenie.

0: ogóle, Maćku, powiem ci taką ciekawą rzecz, że tutaj powinien polecieć taki dźwięk śmieszny, więc go puszczę teraz, bo się jeszcze nie zdążył załadować.
1: Poczekaj, ja go zainscenizuję.
0: Dobrze.
2: Kapitan Poranek.
3: Kapitan Poranek.
0: Skąd wiedziałeś?
1: Ale nie do poznania.
0: Prawda?
1: Myślę, że 98% naszych słuchaczy było przekonanych, że to ten dżingiel.
0: Jedynie rozróżniła cię to, że nie potrafiłeś tego wysokiego dźwięku z siebie na koniec wydać. Takiego...
1: Jak to? Nie? Ja myślałem, że go wydałem. A, przepraszam.
2: Kapitan Poranek.
1: Filip właśnie w przerwie między wejściami bardzo siedzi zdenerwowany.
0: Tak, bowiem.
1: Powiedz, Filipie. Co się wydarzyło w twoim życiu?
0: Dzisiaj
1: właściwie
0: mamy...
1: co się nie wydarzyło?
0: Czwartek, 23 lipca, tak?
2: Tak.
0: To ja się pytam, gdzie są wolne miejsca do IMAX-a na seansy, które odblokowały się dzisiaj rano na Odyseję Nolana? Ponieważ ja jakby wczoraj sprawdzałem i wszystkie do środy w przyszłym tygodniu bilety były wykupione. Jakieś pojedyncze miejsca w pierwszych rzędach zostały żenujące. Nie da się oglądać w IMAX-ie w pierwszym rzędzie. I stwierdziłem, aha! Polacy, rodacy. Ja będę pierwszy jutro rano, przychodzę wcześniej rano do radia, to sprawdzę o 7 rano bilety, które się odblokują od przyszłego tygodnia. I co?
1: Śmierć frajerom.
0: Dokładnie tak. I niestety tym frajerem dzisiaj jestem ja, ponieważ już większość biletów już jest wykupiona. Czy wy naprawdę nie macie co robić?
1: Ludzie, uspokójcie
0: się. Ja tylko chcę pójść do kina, film zobaczyć na dużym ekranie.
1: Apelujemy do waszych sumień, uspokójcie się.
0: Maciek, ty byłeś na tym filmie, czy warto?
1: Byłem, warto. Nie, no mi się bardzo podobał, naprawdę.
0: A bo ty byłeś w takim zwykłym kinie.
1: Ja
0: takim...
1: byłem w zwykłym kinie.
0: I trzy czwarte obrazu jakby, który nagrał Christopher
1: tak,
0: Nolan,
1: ja
0: dlatego, nie widziałeś go.
1: Ja do końca nie wiem właśnie dlatego, o czym jest ten film, bo nie widać tam tych postaci, bo wiesz, żeby ten obraz był ucięty jeszcze w poziomie, on jest w pionie ucięty, więc tak. Jak jacyś bohaterowie ze sobą
0: to
1: rozmawiają...
0: To głowy są ucięte, rozumiem.
1: Tak, to głowy są ucięte. Ja nie wiem, czy to Odys z Klitajmajstrą rozmawia, czy jednak Peleus z... kto tam jeszcze jest? Z Kaliope? Nie mam pojęcia, ale rozmawiają, mają bardzo ładne tuniki właśnie, tak. Tuniki są bardzo dobrze zaprezentowane.
0: A Homer jak wypadł?
1: Homer? Wiesz co, ja Simpsonów już dawno nie oglądałem. Ja naprawdę odpuściłem sobie ten serial jakiś czas temu, bo już mnie nudził.
0: Rozumiem, dziękuję.
1: Nie ma za co.
0: Ale też jest fascynujące, że możesz stworzyć film, który... W zasadzie w pełnym wymiarze można zobaczyć tylko w kilkudziesięciu kinach na świecie, ponieważ nie wiem, czy wiecie, że te kina IMAX, które mamy w Polsce, to nie są te takie kina IMAX, co ludzie na świecie mają. Bowiem są takie kina IMAX, że ten ekran jest jeszcze większy i na przykład ludzie podróżują do czeskiej Pragi, albo do Londynu, albo do Francji po to, żeby zobaczyć filmy na prawdziwym dużym ekranie, a nie na takim... dużym ekranie.
1: Dla mnie to... Ja nie mam pojęcia, po co to robić. Nie wiem,
0: po co nagrywać takie filmy?
1: Tak.
0: Bo można.
1: No ale co z tego? No to można nagrać na jakiejś dziwnej taśmie 94 mm i wtedy, nie wiem, jedno kino na świecie będzie mogło to wyświetlać. Super, zróbmy tak. Nie, ale w tym naszym IMAX-ie nie są całe głowy ucięte, ale tak do nosa. Więc aha, też, ale można oglądać. Nie
0: czyli
1: ma,
0: można
1: nie ma
0: po ruchu ust czytać też. O ile się dobrze czyta ruch walk z języka właśnie starogreckiego, tak.
1: Tak, tak, tak. No można jak najbardziej, nikt tego nie sprawdza, nikt nie zabrania. Natomiast ja byłem, polecam, mi się ten film podobał. Nie zgadzam się z takie, były takie opinie, takie przewidywania, że to będzie przełom w historii kina. Ja przełomu w historii kina nie widzę, ale ja mogę być takim kinowym ignorantem, więc być może rzeczywiście tego przełomu nie dostrzegam.
0: Każdy z nas może być. Przełom w historii wiadomości na pewno za chwilę nastąpi, a na pewno za 5,5 minuty na naszej antenie, bo wtedy dowiecie się, co się w świecie dzieje.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Orety, to nie tak miało wyglądać. W ogóle wszystko źle. Przepraszam Państwa bardzo serdecznie. Chwilka.
2: Ada, przepraszam Cię za tę garść nieprofesjonalizmu. O, teraz nic nie słychać.
1: Bo teraz już tak ma być. Uwaga, udajmy, że tego nie było. Słuchajcie, wybiła godzina 7:33, a z wiadomościami przybyła do nas...
2: Ada Maciejewska.
1: I uwaga, i teraz...
0: Akademicki Radio Campus.
3: Pożar warsztatu samochodowego na Targówku. Od jutra nowy rzecznik praw obywatelskich. Zakaz mediów społecznościowych dla francuskiej młodzieży.
0: Wiadomości.
3: Dziś rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar warsztatu samochodowego przy ulicy Krasnobrodzkiej. Zgłoszenie wpłynęło do straży pożarnej około godziny 5:09. Nad dzielnicą szybko pojawiły się gęste kłęby czarnego dymu, które były widoczne nawet z odległych części Warszawy. Na miejsce skierowano liczne zastępy Państwowej Straży Pożarnej, które natychmiast rozpoczęły akcję gaśniczą. Strażacy prowadzili rozpoznanie sytuacji i zabezpieczyli teren wokół płonącego obiektu. Rzecznik prasowy Straży Pożarnej udzielił takich informacji w serwisie TVP Info.
4: Szacunkowa powierzchnia pożaru na chwilę obecną to jest około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Na miejscu pracuje ponad 30 jednostek Straży Pożarnej. Nie mam na razie informacji o osobach poszkodowanych. Podejrzewam, że akcja potrwa jeszcze kilka godzin, a ten pożar został całkowicie ugaszony i nasze działania mogły się zakończyć.
3: Przyczyny wybuchu pożaru będą wyjaśniane po zakończeniu działań ratowniczych. Senat przegłosował stosunkiem głosów 59-25 kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawniczka i aktywistka zastąpi profesora Marcina Wiącka, który kończy swoją kadencję właśnie dziś. W piątek 17 lipca Izba Niższa poparła Gregorczyk-Abram 233 głosami przy 177 głosach oddanych na drugiego kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość Adama Borowskiego. Nowa Rzeczniczka Praw Obywatelskich jest warszawską adwokatką i obrończynią praw człowieka. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, posiada kwalifikacje podyplomowe z zakresu prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny oraz prawa karnoskarbowego i gospodarczego. Tak wybór skomentował Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: W tej konkurencji pani mecenas była bezkonkurencyjna, ale oczywiście nasze poparcie wynika w dużej części z rzetelności koalicyjnej.
3: Sylwia Gregorczyk-Abram ma objąć urząd od 24 lipca. Francja jako pierwszy kraj Unii Europejskiej przyjęła ustawę zakazującą korzystania z mediów społecznościowych osobom poniżej 15 roku życia. Nowe przepisy popierane przez prezydenta Emmanuela Macrona mają wejść w życie 1 września tego roku. Od tego dnia dzieci poniżej 15 lat nie będą mogły zakładać nowych kont, a platformy społecznościowe otrzymają 4 miesiące na usunięcie już istniejących profili oraz wdrożenie skutecznych systemów weryfikacji wieku. Celem nowych regulacji jest ograniczenie negatywnego wpływu mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne oraz bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników internetu.
0: Korki.
1: Jeśli chodzi o sytuację drogową w Warszawie, to moi drodzy, jest ciekawie, bo w wielu miejscach korków po prostu nie ma, więc można komfortowo przejeżdżać.
2: Wakacje.
1: Tak, i na przykład na Jana Pawła Woronicza korków brakuje. Ale inny wielki Polak, prymas tysiąclecia, ma swoją aleję i tam korek oczywiście jest.
2: Ale zobacz, ciekawe, czy ci, którzy nadawali nazwy ulicom, przewidywali, że na przykład właśnie prymasa się będzie bardziej korkować, więc może nie wypada.
1: Ale zobacz, prymas to jednak purpura, czerwień, prymas to czerwień.
2: Czerwień.
1: Czerwień jak czerwień świateł stop i czerwień świateł drogowych oznaczających koniec jazdy.
2: To wiesz, gdzie się nie korkuje w takim razie na pewno?
1: Proszę.
2: Przy Witosa.
1: A, i tutaj taki żarcik polityczno-historyczny.
0: Pogoda.
2: Moi drodzy, wrzesień nie oszczędza nas, znaczy nie, właściwie nas oszczędza, bo jest całkiem przyjemnie jak na to, że już zaczęliśmy jesień, 23 dzień lipcowy, dzisiaj temperatura maksymalna w Warszawie to 20,3 stopnie Celsjusza, więc bardzo przyjemnie. Ma padać, ale jak to powiedział kiedyś pewien komentator Eurosportu, no ale co z tego, że ma padać? Ogólnie w ciągu dnia 14-15 popada trochę deszczu i dzisiaj taki chłodny, ale nie zimny dzień.

0: Za 15 minut godzina 8. Gdybyście byli w szkole, byście powiedzieli: o nie, za 15 minut godzina 8, ale nie jesteście, bo są wakacje.
1: A może ktoś jest? Nie, no w lipcu to nikogo nie ma.
0: Nie, pracownicy administracji chyba coś w tych szkołach robią.
1: Ale no to ta 8 ich nie przeraża, no bo nie zadzwoni dzwonek o 8.
0: Właśnie. Ale to musi być uczucie, kiedy przychodzi koniec roku szkolnego i ty przekładasz tą wajchę w szkole, mówiąc: koniec dzwonków na 2 miesiące.
1: A ty miałeś u siebie w szkole w podstawowej taki dzwonek, czy jakąś melodyjkę?
0: Dzwonek, nie no.
1: A u mnie szkoła była bezstresowa i mieliśmy melodyjkę.
0: Ale pamiętam już w szkole, jaka to była melodyjka, proszę powiedz.
1: O, ja jestem ciężki.
0: Ale proszę, Maćku.
1: Wnucenie. Poczekaj. Nie.
0: A dlaczego ta melodyjka grała? To miała być mniej stresująca dla uczniów niż ten taki...
1: Chyba tak. Ja tak zakładam, że tak zawsze było, ale wiesz co, to nie było tak, że to na fali, wiesz, tego całego woke to przyszło. Mm-hmm. Nie. Bo ta melodyjka była, odkąd pamiętam. Mój brat też ją pamięta. Mój brat jest trochę starszy i też ta melodyjka w tej szkole zawsze grała. Więc od wczesnych lat 2000 co najmniej ta melodyjka grała w naszej podstawówce.
0: Ciekawe, kto ją skomponował.
1: Ale w sumie to jest ciekawe.
0: Chopin?
1: Naprawdę. Wydaje mi się, że mógł być to Jan Sebastian Bach.
2: Kapitan Poranek.
0: Wzięło zaskoczenie jak zawsze. My nie mamy podpisanych tych dżingli. Mamy jakimiś numerkami, których nie rozkminiamy, więc nigdy nie wiemy, co poleci. Maćku, gdzie nas teraz zabierzesz?
1: Zabiorę państwa w rejony, no bardzo ciekawe, bo w rejony dziwnej świadomości.
3: Jedziemy!
1: Tak, segment jedziemy dzisiaj, także może się pojawić. Filipie, nie wiem, czy wiesz, że istnieje coś takiego jak Trybunał Narodowy w Polsce. I od razu uspokajam, nie jest to żadna instytucja publiczna, nie jest to przede wszystkim instytucja państwowa. To jest grupa ludzi, którzy stwierdzili, znaczy inaczej.
0: To ma jakąś osobowość prawną, to jest stowarzyszenie, fundacja, czy nie wiadomo, co to jest.
1: Może być stowarzyszenie chyba nawet, tak. Natomiast nie, to jest jakby, oni się nazywają takim Trybunałem Narodowym Wolnej Polski. Mhm. I oni w imieniu Wolnej Polski zarządzają państwem, które... kiedy stanie się naprawdę wolne, to przejdzie pod ich jurysdykcję. Jest strona trybunałnarodowymyślnik.pl, gdzie właśnie o swojej działalności piszą. Niezbyt skwapliwie to robią, ponieważ ostatnie wpisy na stronie głównej są z sierpnia 24. Ale można też sobie zajrzeć, są bardzo ciekawe zakładki na stronie.
0: Czemu o tym mówimy w ogóle?
1: Mówimy o tym dlatego, że ja wpadłem jakiś czas temu na ich stronę i między innymi także jest opisane na stronie Trybunału Narodowego to, jak był powołany rząd Narodowy Wolnej Polski.
0: Czyli ten rząd, który dojdzie do władzy, jeśli Trybunał Narodowy przejmie władzę.
1: Dokładnie.
0: Oni mają
1: tak.
0: Swój rząd.
1: Tak, tak.
0: To stowarzyszenie, czy tam fundacja.
1: Ale to są bardzo sprytni ludzie, ponieważ kiedy jakiś sąd ich skaże, już normalny, powszechny, nasz sąd polski...
0: A to takie rzeczy się dzieją?
1: Tak, no oni tam, wiesz, nie płacą mandatów, różne jakieś takie rzeczy robią,
0: bo
1: ponieważ...
0: Bo nie podlegają pod
1: Oni głównie na prawie naturalnym działają.
0: Okej. Okay.
1: I oni wówczas mówią, kiedy dostają wyrok sądu: my mamy immunitet, bo my jesteśmy sędziami Trybunału Narodowego Wolnej Polski i nas nie można skazać. Co więcej...
0: I co na to sąd?
1: Poczekaj,
0: ten oczywiście
1: niestety,
0: okropny.
1: Niestety zdradzieckie sądy powszechne w Polsce nie uznają tych immunitetów, ale wtedy Trybunał Narodowy Wolnej Polski wyciąga asa z rękawa i sam wydaje wyroki na tych sędziów, którzy ich skazali. I tak na przykład wobec przewodniczącego Trybunału Narodowego Polskiego tam zapadały jakieś niekorzystne wyroki w sądach polskich, więc Trybunał Narodowy dowalił każdemu takiemu sędziemu po 100 tysięcy zadośćuczynienia i 1 000 000 nawiązki.
0: I
1: na
0: zapłacili?
1: Rzecz nie, niestety sędziowie sądów powszechnych nie stosują się do tego, co im nakazuje Trybunał Narodowy Wolnej Polski. Natomiast ja znalazłem też przebieg zgromadzenia powołania rządu Wolnej Polski. No i zaczyna się niewinnie, bo od wyboru asystenta. Na asystenta wybrano rotacyjnie, Ziębicką Beatę. To jest wszystko na stronie internetowej, więc pozwalam sobie używać tych pełnych imion i nazwisk. Ale uwaga, w punkcie drugim już robi się gorąco, bo doszło do zakłócenia porządku obrad i samozwańczego przejęcia roli przewodniczącego przez naczelnika państwa polskiego Łaskawskiego Piotra.
0: Ale że oni to zapisali.
1: Tak.
0: Nie dość, że sami w gronie tych wszystkich pewnie 5 osób się zdążyli pokłócić już po punkcie pierwszym, to jeszcze jako ludzie porządni i prawi zapisali, że się pokłócili i że jednak była rewolta.
1: Ale poczekaj, bo jesteśmy w punkcie drugim dopiero. W punkcie trzecim zdaje się, że wszystko wróciło na normalne tory. Odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, jawne głosowanie na ustanowienie naczelnika państwa polskiego, tego pana Piotra, który się awanturował przed chwilą. No i on z naczelnikiem miał stać się prezydentem wolnej Polski. I zobacz, jak już poczuł trochę władzy, punkt piąty, destrukcyjne działania łaskawskiego Piotra, próba zamachu stanu, sabotażowe podejście do powołania składu żołdnu wolnej Polski, zaburzenie porządku obrad spowodowało głosowanie w sprawie wotum nieufności wobec prezydenta wolnej Polski.
0: Chciałbym zwrócić uwagę, że najprawdopodobniej pani Beata i pan Piotr siedzieli na tej samej wersalce w mieszkaniu pana Piotra, na 43 metrach, na Bemowie, albo gdzieś indziej, albo w innym rybniku.
1: Nie, oni w Jeleniej Górze.
0: W Jeleniej Górze. I sąsiedzi, którzy byli najprawdopodobniej w odległości kilku metrów od nich, oddzieleni cienkimi ścianami z wielkiej płyty, nie wiedzieli, że tam dzieje się historia.
1: Ja bym proponował, żeby takie sprawozdania także z imprez rodzinnych były pisane, że wszystko zaczyna się niewinnie, przywitanie babci Krysi.
0: Aż tu nagle Kopytowski Maciej postanawia dokonać rewolty.
1: Ściąga obrót ze stołu. W pewnym momencie...
0: I mówi, że potrafi to zrobić bez poruszania zastawy stołowej, która na tym stole stoi. Niestety nieskutecznie.
1: Na każdej komunii rodzinnej tego próbuje i nigdy mi się jeszcze nie udało, ale śmiechu jest co niemiara.
0: Ile punktów ma ten przebieg zgromadzenia?
1: Przebieg zgromadzenia ma 16 punktów. Prezydentem wolnej Polski koniec końców został pan Grzegorz.
0: Kretowicz Krzysztof.
1: Nie, czekaj, tak?
0: Tak.
1: A Kretowicz Krzysztof został, tak, rzeczywiście prezydentem
0: Wolnej
1: Polski.
0: Tak, ale jeszcze premier był Wolnej Polski.
1: Tak. Więc ja zapraszam na stronę Trybunału Narodowego Wolnej Polski. Jest zdjęcie między innymi też rządu Wolnej Polski. No, zapraszamy, tak? Można.
0: Ale
1: można...
0: Wiesz, co mnie najbardziej ciekawi? Bo tutaj na stronie tego Trybunału jest ich dokładny adres, jest ich numer KRS i REGON. Czyli oni musieli pójść do tego sądu
1: rejestrowego,
0: czyli jakieś musieli uznać jednocześnie rejestrując swoją działalność, że istnieją jakieś inne sądy, które ich regulują. Czyli jak ich zapisywać i rejestrować, to sądy tak, ale ich skazywać to już nie bardzo.
1: Jedną z moich ulubionych teorii, a wiem, że ta teoria krąży w takich właśnie środowiskach, jest to, że Rzeczpospolita Polska nie jest krajem. To jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych.
0: Ale pod warunkiem, że ta spółka jest zarejestrowana w schowku na miotły, który prowadzi Mariusz Max Kolonko.
1: Oj, Mariusz Max Kolonko chyba jest guru tego typu organizacji.
0: 53 minuty po godzinie 7. Za kilka minut sport na naszej antenie. Zostańcie z nami.
2: Radio Campus. Same sztosy.
0: Maciek, ja ci jeszcze podpytam, jakie ty stanowisko w wolnej Polsce byś dla siebie uzurpował? Nie bójmy się tych słów.
1: Ja chciałbym być ministrem propagandy.

0: ujawnimy wam troszeczkę takiej naszej kuchni radiowej, bo jest z nami nasza serwisantka i już kolejny raz dzisiaj Ada przychodzi i zostaje tak kilka sekund do wiadomości i Ada mówi do nas: słuchajcie, bo to nic nie działa. I wtedy Maciek się zrywa, biegnie, a Ada robi to wszystko po to, żeby Maciek czuł się potrzebny i bardzo chcemy ci za to podziękować. To jest naprawdę miłe z twojej strony.
1: Zdecydowanie.
2: Ada, aż się boję, co wymyślisz za pół godziny.
0: Słuchajcie, bo tutaj woda leci z monitora. Dziwna sprawa. Sport, Ada Maciejewska, 8 rano.
3: Sportowy kampus.
1: Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire w meczu MLS przeciwko Interowi Miami, rozpoczynając tym samym nowy etap swojej piłkarskiej kariery po transferze z FC Barcelony. Polski napastnik wyszedł w podstawowym składzie i spędził na boisku 62 minuty. Choć jego występ nie należał do najbardziej efektownych, był aktywny w ataku i zanotował kilka groźnych akcji. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Interu Miami 3-2. Jednak debiut Lewandowskiego wzbudził ogromne zainteresowanie kibiców i mediów, a w Chicago liczą, że już w kolejnych kolejkach stanie się liderem ofensywy zespołu.
3: Sportowy kampus.
1: Po emocjonującym Grand Prix Belgii kierowcy Formuły 1 przynoszą się na tor Hungaroring, gdzie odbędzie się Grand Prix Węgier, ostatni wyścig przed letnią przerwą w sezonie. Weekend zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ walka o czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej jest bardzo wyrównana. Dla wielu zespołów będzie to również okazja do zdobycia cennych punktów przed kilkutygodniową przerwą i przygotowaniem pakietów poprawek na drugą część sezonu.
3: Sportowy kampus.
1: Raków Częstochowa i GKS Katowice rozpoczynają dzisiaj rywalizację w drugiej rundzie kwalifikacji do Piłkarskiej Ligi Konferencji. Częstochowska drużyna zmierzy się przed własną publicznością z maltańską Valletta FC, natomiast GKS po 23 latach przerwy wraca do europejskich pucharów wyjazdowym spotkaniem ze słowackim MSK Żylina. Obie polskie drużyny nastawione są na pozytywne wyniki meczów. Raków przystępuje do spotkania w roli zdecydowanego faworyta, co podkreślał sam trener Dawid Kroczek. Kapitan zespołu GKS Katowice, Arkadiusz Jędrych, przyznał, że sam awans do europejskich rozgrywek jest dużym wyróżnieniem. Jednak drużyna jedzie na Słowację z zamiarem wywalczenia korzystnego wyniku przed rewanżem.

0: Słuchajcie, rozmawiamy z Maćkiem o filmach, kto co obejrzał, co warto zobaczyć, jakie filmy się zbliżają i Maciek mówi, że najbardziej czeka na jesień. I co się okazuje, że będzie jesienią?
1: Przetrwać.
0: Nowy sezon Rancha, na który Maciek czeka.
1: 11 sezon Rancha już na jesieni.
0: Pomimo jego młodego głosu, ten człowiek ma starą duszę. Ty się urodziłeś w XVIII wieku jeszcze.
1: Ostatni raz tak bardzo czekałem na nowy sezon Dynastii.
0: A, myślałem, że na niepodległość Polski odzyskano po 123 latach.
1: Nie, na to nie czekałem.
2: Kapitan Poranek.
0: Maćku, Maćku, Maćku. Właśnie, w którym ty zaborze byłeś?
1: Ja? W Galicji. Była bieda.
0: Rozumiem.
1: Jedliśmy kamienie.
0: I mieszkaliście w jeziorze.
1: W Galicji nawet nie było jezior. Wszystkie wyschły, bo dzieci galicyjskie piły z nich wodę.
0: Kroniki policyjne w Radiu Campus. Tym teraz się zajmiemy, ale najpierw odbierzemy telefon od eksperta od zaborów i rzeczy wszelakich.
1: Dzień dobry. Kto z nami?
3: Z wami Irek.
0: Witaj, Irku. Co chcesz nam przekazać?
3: Chciałem się spytać, Maćka, czy ten dzwonek, co myślał, że melodyjka to nie było z tej budki z lodami, co tak jeździ? Bo ty
1: Nie. Budka, dzwonek, ten sygnał budki z lodami był zupełnie inny. Chociaż powiem ci, nie, zupełnie inny nie. One były podobne w takiej swojej intonacji, natomiast jednak melodyjka była inna.
0: Dla tych, którzy do nas dopiero teraz dołączyli, Maciek wcześniej opowiadał, że w jego szkole nie było klasycznych dzwonków, tylko grała melodyjka.
1: Tak. W podstawówce tak
3: próbuję
1: było, tak.
3: Mówić, że był w jeziorze, a chodził do jakiegoś tego, z liceum, tam szkoły dla Bogoli.
0: Z melodyjkami, tak, żeby dzieci nie stresować.
1: Kurczę, kiedyś muszę...
3: Ja jeszcze, przepraszam, bo jestem dziecko starszy, wychowałem się w takiej szkole, gdzie jeszcze mnie bito. Do trzeciej klasy do stołówki normalnie dostawałem mienniką po rękach. Może nie. Do dzisiaj jest nie do przyjęcia, ale to się przytrafiało i to normalnie kary cielesne były jeszcze za mojego życia stosowane w podstawówkach i nikt tego nie przejmował.
1: Irku,
3: ale jestem z otwartej, też pamiętam.
1: Irku,
3: nie jestem aż taki stary.
1: A czy zabraniano wam się także modlić po polsku? Czy to był ten okres
3: ja nie,
1: historii?
3: Ja jestem katolikiem, nigdy nie zostałem ochrzczony, więc akurat mi nie zabraniano niczego.
0: I to też jest w porządku. Słuchaj, Irku, czy możemy już przejść do sekcji kronik policyjnych? Czy chciałbyś...
3: Chciałbym kiedyś zostać bohaterem jednej z tych historii, ale chciałbym, ale jeszcze chyba za wcześnie.
0: No dobrze, to następnym razem. Trzymaj się.
3: Mam nadzieję.
1: Cześć.
0: I odbieramy następny telefon.
1: Dzień dobry, kto z nami?
0: Musicie ściszyć radio, bo tam jakieś bezeceństwa się odbywają i nie wiemy, czy to jest nasze radio, czy to jesteście po prostu wy. Chyba to jednak było radio. Z kim mamy przyjemność i jak możemy pomóc?
4: Co do tutaj? Chodź z tym telefonem tutaj.
0: No? O rety, co tam się dzieje? A wy wiecie, że dzwonicie do radia, czy jakby macie pewną świadomość, gdzie zadzwoniliście?
4: Tak, dokładnie.
5: No.
4: Do Radia
0: Campus. Co was słychać, proszę powiedzieć?
5: No,
4: tutaj to się nie słychać.
5: Kochamy was.
0: Słuchajcie, to jest jakaś duża grupa ludzi chyba po drugiej stronie.
4: Po raz trzeci już telefon zbudziłem. Z innego telefonu...
0: A czy wy dzwonicie w jakiejś konkretnej sprawie, czy tak po prostu, żeby miło się usłyszeć, zobaczyć, spędzić czas?
4: Ogólnie to sprawdzaliśmy was, czy jesteście w stanie odebrać nas.
0: I jak tam poszło?
1: Zdaliśmy ten test?
4: Brawo dla was. No, piąteczkę od razu dostajecie.
0: A czy wy już poszliście spać, czy wy jeszcze nie poszliście spać?
5: Nie!
0: Wspaniale.
4: Dobra, nieważne, nie o tym my. Ja po prostu chciałbym od was usłyszeć jeden kawałek.
0: Jaki?
4: Mogę?
5: Jednorożec.
4: Nie, jednorożec.
5: Nie, dawaj.
4: Jednorożny,
0: pan. Ale proszę, szybciutko.
1: Tytuł.
4: Nie, ja bym poprosił was o...
1: Trudno się wymyśla kawałki, które bardzo się chciało usłyszeć.
4: Dobra, niech będzie jednorożny.
0: Czyli pierwszy pomysł są najlepsze. Bardzo wam dziękujemy. Bawcie się dobrze.
1: Cześć.
0: Pa.
1: Co się stało?
0: Słuchajcie, to kroniki policyjne będą za chwilę.
1: Co się stało?
0: Ale zobaczymy, czy mamy jednorożce. Tylko wiesz, że są dwa jednorożce.
1: Mamy.
0: Jest Sokoła jednorożec.
1: Nie, chyba o Sokoła
0: i
1: chodzi.
0: Jest Kękego jednorożec, ale to chyba chodziło o Sokoła, więc w takim razie jednorożec dla wesołej ekipy. W takim razie.
1: Ale czekajcie, musicie nam coś obiecać zdalnie. Po jednorożcu do spania.
0: Pod kołdrę, zęby umyć
1: i
0: dobranoc.
2: Mordo, co ty żeś tam widział, żeś ćpał, że ty mówisz, że kiedyś było lepiej? Nie, to jakaś mityczna kraina chyba tam z tym koniem ze szpikulcem. Jak on się nazywa?
6: Jednorożec.
2: Mordo, ja tam pamiętam nieco inne sytuacje. Niekoniecznie tak bardzo komfortowe. Na pluszowej łące.

0: Wojtek Sokół jako specjalne życzenie naszych słuchaczy.
1: Na Robercika i Becie, którzy właśnie pójdą teraz spać.
0: Grzecznie. Kolorowych snów.
2: Kapitan Poranek.
0: Moi drodzy, kroniki policyjne może wreszcie się wydarzą. Zaczniemy od tego, że pewien pan ukrywał się przez 15 lat przed wymiarem sprawiedliwości.
1: Jaki wynik.
0: Tak.
1: Powinny być takie nieoficjalne statystyki prowadzone przez polską policję. Kto się najdłużej ukrywał?
0: Wydaje mi się, że to niezbyt dobrze może świadczyć o skuteczności policji prowadzenia takiego rankingu.
1: No to rzeczywiście, to ktoś inny powinien prowadzić takie statystyki.
0: Pan miał 36 lat. Czyli od 15 lat się ukrywał, czyli w jakim wieku zaczął się ukrywać?
1: 21.
0: Brawo.
1: Wow.
0: Piątka. I pan właśnie ukrywał się, był skazany za rozbój w Krakowie. Jest opisany jako rozbój, że był brutalny, a jego aktualna partnerka nawet nie miała pojęcia o jego przestępczej przeszłości. Pan pracował na czarno. Wyobraź sobie, jak ciężko ukrywać się przez 15 lat. Nie mógł legalnie pracować, nie mógł mieć M-obywatela chociażby. Nie mógł wymienić dokumentów na nowe, no bo by wyskoczyło, że jest poszukiwany listem gończym. Unikał kontaktów, które mogły doprowadzić do jego identyfikacji. Ja myślę, że ten facet naprawdę odetchnął.
1: Ale to chciałem właśnie powiedzieć, że gdyby on poszedł siedzieć za ten rozbój wtedy, jak miał 21 lat, to już by dawno wyszedł. Tak. Już zaczynałby życie z czystą kartą.
0: Już by miał może zatarty wyrok.
1: Tak, prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak. No nie wiadomo, na ile by go tam skazano.
0: Właśnie nie ma informacji na temat, na ile poszedł do więzienia. Wiesz, myślę, że też to ukrywanie się, to Maćku, ty jako prawnik, czy to jest kolejny dla niego proces jakiś? To, że się nie stawia do zakładu karnego? Czy to po prostu nie stawia się do zakładu karnego i tyle?
1: Ale on, poczekaj, on był skazany, czy nie
0: tak,
1: był skazany?
0: Skazany.
1: Był skazany, tak. Tylko nie zgłosił się do odbycia kary.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Szczerze ci powiem, że to zależy. Tak jak każdy prawnik dobry ci powie, że zależy, to zależy, no bo też nie jestem pewien, czy brane pod uwagę było prawo obowiązujące w momencie, kiedy jakby zaczął się nie stawiać, czy prawo aktualne, czy
0: dziękuję za panową odpowiedź.
1: Więc,
0: ale tak. Jak ukrywasz się 15 lat, to może jak już cię capną, to już po prostu oddajesz się w ręce sprawiedliwości, bo żadnej informacji o tym, żeby ten pan próbował uciekać albo ukrywać się bardziej już tak konkretnie w postaci tego, że policjanci przychodzą do domu, a on się gdzieś ukrywa, nie było. Ale ukrył się przed policją w szafie, wpadł przez jeden szczegół, informuje TVP3 Łódź. 39-latek był ścigany listem gończym i policjanci podejrzewali, gdzie może być i przyjechali pod wskazany adres. Dokładnie tak. Była w mieszkaniu kobieta, która zapewniała, że mężczyzny nie ma w domu, ale oni nie uwierzyli. Oni, czyli policjanci, i zaczęli szukać wskazówek. Sprawdzili pomieszczenia i w jednym z pomieszczeń była szafa. W szafie były ubrania, ale spod ubrań wystawały męskie stopy. I tak oto...
1: Wówczas ta kobieta wykrzyknęła: o Boże, cud! Znalazł się! Jest!
0: Najprawdopodobniej pan teraz najbliższe 11 miesięcy spędzi w zakładzie karnym, bo również był skazany i był poszukiwany do odbycia kary. Ale to nie jedyna taka historia w ostatnim czasie. Tym razem przenosimy się do Małopolski, gdzie policjanci również szukali mężczyzny poszukiwanego listem gończym. Również nie było go w domu, ale oni nie poprzestali na poszukiwaniu pomieszczeń, ale stwierdzili, że trzeba obejrzeć ten budynek z zewnątrz. Pan siedział na dachu schowany za kominem. Tyle przez to, że miał przy sobie narkotyki. Taką torebeczkę z narkotykami, z amfetaminą.
1: Może znalazł je za kominem po prostu.
0: Wyobraź sobie, już po ciebie wchodzą. Oni musieli przecież albo drabinę przystawić, albo straż pożarną wezwać. I on nie stwierdza: dobrze, wrzucimy narkotyki do komina. Wiesz, jeśli masz już kłopoty, możesz mieć jeszcze większe kłopoty, to on jakby trzyma jeszcze ze sobą. A może go widzieli dobrze, więc i tak by zauważyli, że coś wrzucił do komina.
1: Wydaje mi się, że jednak chowanie się za kominem na dachu nie jest najbardziej bezpieczne.
0: Ten pan miał 50 lat, to nie był jakiś, wiesz, mokos.
1: Wow, ale forma musi być dobra, skoro jeszcze umie się schować za kominem. Ja się zastanawiam, jakby jaka kalkulacja jest dokonywana wówczas w głowie. No bo wydaje mi się, że jednak ukrywanie się za kominem na dachu nie jest najbezpieczniejsze. I ryzykujesz co najmniej utratą zdrowia, jeśli nie życia, chowając się za kominem. Ale mimo to stwierdza, że to jest dobry pomysł, żeby tam wleźć, siedzieć za tym kominem i jeszcze mieć przy sobie narkotyki.
0: Może się uda.
1: Może się uda, tak, to powinno się udać.
0: Teraz przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, tak na zakończenie.
1: Papa Lenkiewicz pyta, czy to był Święty Mikołaj.
0: Nie ma informacji, że to był Mikołaj Eś.
1: Jeśli w grudniu nie dostaniemy prezentów, tak, to był święty Mikołaj, który aktualnie przebywa w zakładzie karnym.
0: Dokładnie tak. W Stanach Zjednoczonych policjanci rozpoczęli pościg za kierowcą i w końcu, jak już go dogonili, to dogonili go na moście i co on postanowił zrobić?
1: Skoczyć do wody.
0: Dokładnie tak. Piątka.
1: Wydaje mi się, że grałem w te same gry, co ten pan Amerykanin. Też grałem w GTA. I też tak się robiło, że jak już na moście policja cię osaczyła, to się skakało do wody.
0: Ale to już tak na koniec, że ucieczki przed policją generalnie źle się kończą. Pewien pan po 50 w naszym kraju jechał swoim traktorem od lewej do prawej krawędzi jezdni i policjanci postanowili go zatrzymać, bo wydawało się, że jest pijany. Bo tak dziwnie się poruszał. Co on postanowił zrobić, siedząc na traktorze? Rozpocząć ucieczkę.
1: Traktorem.
0: Nieskuteczne. Nie dojechał nawet do żadnego mostu, z którego można było skoczyć i uciec do wody. Został zatrzymany, a w alkomacie zabrakło skali.
1: I tych wszystkich ludzi powinien sądzić Trybunał Narodowy Wolnej Polski.
0: Właśnie, tylko wtedy doczekaliby się prawdziwej sprawiedliwości. 8:25 za sekund 30. Radio Campus.

0: Autopromocja.
1: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12:45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
0: Autopromocja.
2: Jest z nami Ada Maciejewska. Ado, powiedz, jakby czy te Mistrzostwa Świata w piłkę nożną to w ogóle ci grzały, ziębiły?
3: Mnie nie, ale resztę świata bardzo.
2: Ale my pytamy o ciebie.
3: Nie, przyznam szczerze, że ja nie jestem sportowa.
2: A to co cię ostatnio tak intelektualnie pobudziło, rozgrzało, wiesz, zestymulowało?
3: Kwestie tych mediów społecznościowych we Francji zdecydowanie.
2: A żeby zakazać?
3: Tak.
2: To ale ciekawe. Dzieciom czy wszystkim?
3: Nie no, dzieciom.
4: Ale
2: każdy zamordysta tak zaczyna. Nie no, dzieciom.
4: Na razie dzieciom się zobaczy.
3: Dzieciom.
4: Ada, powiedz, bo nie wyspałaś się dzisiaj, bo oglądałaś pierwszy mecz Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire, prawda?
3: Tak, tak.
4: Jak oceniasz to starcie z Interem Miami?
3: Mogło być lepiej.
4: Ale wiecie, co jest najlepsze? Że jakieś 80% ekspertów piłkarskich też nie ogląda tych meczów i też wyraża takie opinie. Ada, mogłabyś siedzieć w studiu.
3: Yes.
2: Słuchaj, zaraz odpalimy kamerę i tak ciśniesz 15 minut na YouTube'a, wiesz, AdSense'y się odpalą. Wiesz, musisz dużo jakby jakichś takich kolorowych sformułowań.
3: Nie ma problemu.
2: Kilka zagranicznych nazwisk. W ogóle najlepszym patentem jest to, że po prostu wchodzisz na strony jakichś nie angielskojęzycznych, na przykład hiszpańskojęzycznych mediów sportowych, odpalasz Google tłumacza i później po prostu nawijasz to, co oni napisali. I nikt się nie pokapuje.
3: Zapisuję.
4: Odczepcie się od dziennikarzy sportowych w Polsce.
2: Może od konkretnego dziennikarza kanału sportowego. Jest taki chłopak.
4: Jest.
2: Dokładnie tak. Dobrze, 8:31, zacznijmy.
0: Akademickie Radio Campus.
5: Kolejne informacje w sprawie pożaru na Targówku. Napięta sytuacja wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Amerykańskie ataki na Iran.
0: Wiadomości.
5: Akcja gaszenia pożarów na Targówku nadal trwa. Kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej od godziny 5 rano działa przy ulicy Krasnobrodzkiej, gdzie doszło do pożaru warsztatu samochodowego i salonów samochodowych. Gęste kłęby czarnego dymu były widoczne z wielu części Warszawy. O szczegółach powiedział rzecznik Straży Pożarnej w serwisie TVP Info.
6: Jest bardzo duży ruch pojazdów pożarniczych. Trzeba zachować szczególną ostrożność. Niektórzy mogą mieć utrudniony dojazd do pracy czy też powrót do domu. Niemniej jednak na miejscu jest również specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego, która na pewno monitoruje sytuację pod względem zagrożenia atmosfery w pobliżu miejsca pożaru. Zdjęcia, które otrzymałem, pokazują, że ten słup dymu unosił się dosyć wysoko w wyższe warstwy atmosfery, zatem można domniemać, że zagrożenie dla mieszkańców nie powinno występować. Niemniej jednak zawsze zachowajmy ostrożność, jeżeli jesteśmy świadkami takiego pożaru.
5: Przyczyna pożaru zostanie ustalona po zakończeniu akcji ratowniczej. Dziś o północy upływa termin wyznaczony przez kierownictwo PiS-u na złożenie przez parlamentarzystów deklaracji o nieprzynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Decyzja jest związana przede wszystkim z działalnością Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Jeszcze przed upływem terminu zaplanowano spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Część polityków związanych z Rozwojem Plus zapowiedziała, że nie zamierza podpisać wymaganych deklaracji, co może skutkować konsekwencjami partyjnymi, włącznie z wykluczeniem z ugrupowania. Spór wokół deklaracji ujawnił podziały wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Ostateczne decyzje poszczególnych polityków mogą mieć istotny wpływ na dalszą sytuację w największej partii opozycyjnej. Dowództwo centralne USA poinformowało o zakończeniu kolejnej, 12 z rzędu nocy uderzeń na cele wojskowe w Iranie. Ataki objęły m.in. magazyny rakiet i dronów, obiekty marynarki wojennej oraz systemy obrony przeciwlotniczej. Według amerykańskiej armii działania mają ograniczyć zdolności Iranu do prowadzenia ataków i zwiększyć bezpieczeństwo żeglugi w regionie. W odpowiedzi Teheran zapowiedział stanowczą reakcję, a napięcie na Bliskim Wschodzie nadal rośnie. Już w najbliższą sobotę ulicami stolicy pobiegną tysiące uczestników 35. Biegu Powstania Warszawskiego. To jedno z najważniejszych wydarzeń sportowo-patriotycznych w Warszawie, organizowane w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego. Zawodnicy będą mogli wystartować na dystansach 5 i 10 kilometrów, a trasa poprowadzi przez miejsca związane z historią miasta. Organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji. Na starcie stanie około 14 tysięcy uczestników.
0: Korki.
2: Jeśli macie tą przyjemność albo nieprzyjemność podróżowania przy zoo wzdłuż naszej pięknej rzeki, to jeśli zoo macie po lewej, a rzekę po prawej, to najprawdopodobniej stoicie w korku i przed sobą i za sobą macie samochody.
0: Pogoda.
4: Moi drodzy, 20,5 stopnia najcieplej w ciągu dnia, to około godziny 13. Ma popadać po południu, ale nie jakoś bardzo mocno. Jak macie silną psychę, to i bez parasola dacie radę.
2: No to wszystko w pogodzie.
4: Co byś jeszcze chciał wiedzieć?
2: Nie, a może Adam ma coś, jakieś informacje pogodowe?
3: Nie, ja tylko wiem, że nie wzięłam dzisiaj parasolki, to znaczy, że na pewno będzie padać.
2: To musisz szybko wrócić do domu.
4: Ale wyglądasz na taką, co ma silną psychę, więc dasz radę bez parasola.
3: Akademickie

0: Uwaga, uwaga, podaję rysopis ideału mężczyzny według Maćka Kopytowskiego. Około 1,69 m, 39 lat, waga około 67-72 kg i zazwyczaj duża liczba 10 na plecach. Czy się pomyliłem w czymś w tym opisie?
1: Ani o jotę, Filipie, ani o jotę.
2: Kapitan Poranek.
1: Mamy jeden dżingiel dzisiaj, tak? Jakby nie było.
0: A ja myślałem, że teraz daję inny, ale
1: nie było personale innego, nie.
0: Nie, dobrze. Nie.
1: Cały czas to samo, tak?
0: A, jeszcze imię Lionel. To Lionel. Jest ideał mężczyzny.
1: Ale, Filip, jak już mówisz, to mów, bądź chociaż dokładny. Lionel Andres.
0: A, przepraszam.
1: Leon Andrzej. Bardzo jestem fanem. Tak jak ogólnie fanem nie jestem, tak jestem fanem, jak Janusz Korwin-Mikke spalszcza wszystkie imiona na świecie. Między innymi właśnie po finale Argentyny z Hiszpanią.
0: Wawrzyn. Tak przetłumaczył imię Argentyńczyka.
1: Janusz Korwin-Mikke, tylko nie pamiętam którego.
0: Tego, który dostał chyba czerwoną kartkę.
1: Być może, tylko nie pamiętam, kto dostał czerwoną kartkę.
0: Ten z ładnymi zębami.
1: Oni wszyscy mają ładne zęby.
0: Tak, ale ten ma wyjątkowo takie, że świecą, że jak zgubisz się w nocy, albo idziesz samochodem i on wyjdzie na jezdnię, to będą jak te oczy lisa.
1: Janusz Korwin-Mikke przetłumaczył nazwisko... Nie no, Enzo Fernandez dostał czerwoną kartkę.
0: No i on go przetłumaczył.
1: Jako Wawrzyn.
0: Okej. Okay. Tak, Enzo dobrze. To Wawrzyn.
1: Nie szkodzi, tak. Zakończyły się w niedzielę Mistrzostwa Świata. Hiszpania zasłużenie jak najbardziej wygrała z Argentyną. To, że Argentyńczycy przetrwali do 106 minuty bez straty bramki, to był jakiś cud po prostu. Natomiast dużo fejków też wokół Argentyny się pojawiło, co mi jako kibicowi tej reprezentacji nie może tak po prostu...
0: Proszę jakiś przykładowy fejk.
1: Oczywiście. Na przykład ja sam brałem udział w takiej dyskusji. Na przykład latał taki fake, gdzie niby Messi w meczu z Anglią przed bramką na 2-1 miał faulować obrońcę angielskiego fansa. I rzeczywiście latały filmy, nagrania.
0: To jak było to, wygenerowane?
1: Jak to Messi, właśnie pozwól mi dokończyć, jak to Messi niby stawia tak zwany stempel, czyli po prostu depcze angielskiego obrońcę po stopie, zanim przejmuje piłkę. No i jak się później okazało, tak, to były fejki, to były przerobione. Poznać można było to między innymi po tym, że obrońca grał z numerem 23, a na tych fejkach miał numer 25, gdzie rzeczywiście, gdy koszulka się zagięła, to tam trójkę od piątki nie tak łatwo jest odróżnić. Ale tak, to były fejki. Po niedzielnym finale też na fali tego, jak to bardzo mundial był ustawiony pod Argentynę, taki filmik też latał, jak to fajerwerki, które wystrzeliły wokół stadionu w New Jersey, miały być koloru niebieskiego. I to był dowód na to, że wszystko było ustawione pod Argentynę.
0: I pod ich zwycięstwo.
1: I pod ich zwycięstwo w finale. Natomiast to też był fake. Fajerwerki były w kolorze białym i wszyscy, którzy byli na stadionie i je nagrywali, potwierdzają to. I że rzeczywiście...
0: Czyli jednak było nastawione na zwycięstwo Francji.
1: Nie, wydaje mi się, że jednak na zwycięstwo biało-czerwonych, czyli Polski. Okay. Tak, tylko czerwone im nie wystrzeliły. Widziałem też fajkę, jak to chyba w meczu z Egiptem. Messi miał symulować faul i to, co jest przerażające, to, że to są ogromne zasięgi. To są ogromne zasięgi. Widziałem taki artykuł właśnie, w którym różne takie zachowania antyargentyńskie na dużą skalę były opisywane i on się kończy taką konkluzją, która rzeczywiście powinna dawać do myślenia, że sam Messi Argentyna sobie poradzi. Wiecie, koniec końców to jest tylko piłka nożna i kopanie w piłkę. Natomiast jeżeli, nie wiem, 4 miliony osób na Twitterze rzeczywiście może widzieć filmik, z czego 30 tysięcy zalajkuje, filmik, na którym widać ewidentnie, że chyba ten film, na którym Messi ma udawać, że jest faulowany i piłka mu znika pod brzuchem, jest wygenerowany, nic sobie z tego nie robi i podaje na przykład dalej coś
0: weźmy
1: takiego.
0: Weźmy pod uwagę, że dopiero 3 lata możemy, nieco ponad 3 lata korzystać z takich ogólnodostępnych modeli językowych sztucznej inteligencji i jeśli w ciągu 3 lat ludzie ogólnodostępnymi narzędziami są w stanie za kilka tokenów wygenerować takie filmy, które już powoli stają się nie do odróżnienia, to co będzie na mundialu na 2 kontynentach w 6 krajach za 4 lata?
1: Tak, ja przypominam tylko ten filmik taki z Willem Smithem, który je makaron, który jeszcze 3 lata temu był zabawny bardzo, a teraz jest nie do odróżnienia po prostu.
0: Erling Haaland, który miał przestraszyć się własnego odbicia w lustrze. I ludzie podawali ten film, ja sam w ten film uwierzyłem, że śmieszny film. Okazuje się, że to był nieprawdziwy film.
1: To ja się teraz dopiero o tym dowiedziałem w takim razie.
0: A byłeś przekonany, że to jest prawdziwy film?
1: Ja byłem przekonany, że to jest prawdziwy film.
0: Fake, właśnie wygenerowany. No i ktoś inny się przestraszył swojego, go wsadzono tam halanda.
1: Jak to się mówi, jesteśmy ugotowani.
0: Dokładnie tak. Maćku, a co sądzisz o tym, że za możliwe 4 lata liczba reprezentacji na mundialu zwiększy się do 64?
1: Wiesz co, i szczerze, nie będę tutaj jakby się stroił w szaty wielkiego obrońcy futbolu. Mi się ten mundial, nawet ten, który był teraz, podobał. To ja może nie byłem fanem wielkim meczu o 2 w nocy Gana-Panama na przykład, ale wiem, że dla takich reprezentacji właśnie jak Gana i Panama i dla kibiców to jest ważne wydarzenie. I szczerze, gdybyśmy zrobili to tak, że grają 64 zespoły, ale awansują znowu 2 najlepsze zespoły w grupie i po fazie grupowej odpada połowa zestawienia, a nie tak jak tym razem było, że mamy 48 drużyn i gramy, słuchajcie, 70 meczów po to, żeby wyeliminować 16. Nawet nie jest połowa. Wywalamy 16 drużyn, bo jeszcze z trzecich miejsc wychodzą drużyny, które się złapują prawą ręką za lewe ucho i może im się uda wyjść. Nie jestem też fanem tego pomysłu, że tych 64 drużyn, natomiast no, dusza kibica reprezentacji Polski podpowiada mi, że to by była istotna szansa dla nas, żeby tam się znaleźć.
0: A co myślisz o tym, żeby Donald Trump został głównym sędzią następnego mundialu?
1: Znaczy, to się już wydarzyło.
0: Dowiedział się jakby, czym jest faul i że na pewno faulu nie było i że kartki trzeba cofać.
1: Donald Trump reprezentuje ducha w piłce, który powinien wziąć górę.
0: To jest duch tego człowieka przed telewizorem, który stwierdza, no oszalał ten sędzia.
1: To jest słynny duch gry. Donald Trump mówiący o tym, że dzwoni do Gianniego Infantino i mówi, nie, ten chłopak musi zagrać, jest za dobry, musimy to zrobić. To jak każdy musiał mieć takiego kolegę w szkole, który, no co prawda słabo się uczył, odwalał różne krzywe akcje.
0: Ale jego matka była dyrektorką.
1: Może nie tyle, ale na przykład był właśnie taką opoką drużyny sportowej w szkole, tak? Dobrze grał w siatkówkę, w piłkę nożną i jeszcze
0: tacy dobrze, ludzie też są potrzebni.
1: Dobrze rzucał kulą i dużo mu się upiekło przez to, że tak robił.
0: Maćku, przyszły pytania, bardzo ważne, SMS-owe.
1: A najgorsze są te fejki o Paredesie, że niby ostro grał. Leandro Paredes, znaczy inaczej, ja szczerze powiem znowu, reprezentacja Argentyny to są bandyci w dużej jednak części.
0: Co by nie złożył samokrytykę na antenie.
1: Nie, ja od początku to mówię, ja bardzo im kibicowałem, kocham Leo Messiego, ale no to są albo głupki w pewnych momentach, albo jednak bandyci. Gdyby Argentyńczykom dać noże, to oni wsadziliby je sobie między zęby i tak biegali z tymi nożami po boisku.
0: Maciek, co tobą kieruje, że jesteś fanem takich burasów?
1: Fanem takich burasów? Nie, ja po prostu bardzo lubię Leo Messiego.
0: Wszystko zostało już wyjaśnione. 8:48. Dzięki i słyszymy się za moment.
2: Dla ciebie

0: Kapitan Poranek.
1: Maćku, czy jak widzisz bliźniaki, w sensie nie budynki, tylko ludzi,
2: małych ludzi.
1: Małych ludzi albo dużych ludzi, którzy są identyczni. Czy ciebie to fascynuje w jakikolwiek sposób?
2: Za każdym razem i naprawdę nie ironizuję. Jest to dla mnie jakiś cud natury.
1: Mam wrażenie, że ludzie, którzy są bliźniętami i są identyczni, czyli bliźniętami jednojajowymi, zawsze muszą się mierzyć z takim standardowym zestawem pytań od ludzi, którzy ich spotykają. Tak. Na temat ich dzieciństwa, życia.
2: Czy was mylą, czy się w szkole zamienialiście.
1: To wyobraź sobie, że taka heca wydarzyła się w Australii, że urodziły się czworaczki jednojajowe i wszystkie są identyczne.
2: Unbelievable.
1: Przypadek 1 na 15 milionów ciąż.
2: To jest niesamowite.
1: Że coś takiego może się przydarzyć.
2: Ale wszystkie tej samej płci?
1: Cztery identyczne dziewczynki.
2: Cztery identyczne
1: dziewczynki. No, jak są identyczne, to zazwyczaj muszą być
2: No właśnie, mogą być jednojajowe, ale różnopłciowe, bliźniaki nawet?
1: Nie wiem, ale zaraz spróbujemy się dowiedzieć.
2: 886-971-971.
1: Wszystkie położne, położni i ludzie przyjmujący porody, dajcie znać, albo ci, którzy rodzili takie dzieci i mają w tym doświadczenie. Co ciekawe, kilka miesięcy temu, w maju w Holandii, też przyszły czworaczki jednojajowe, ale byli to chłopcy.
2: Ej, oni muszą się spotkać kiedyś.
1: Prawda?
2: Muszą
1: i wziąć ze sobą śluby.
2: Tak, tak. Wiesz, że gdyby wzięli ze sobą śluby to, i mieli dzieci, tak. To ich dzieci byłyby genetycznie
1: rodzeństwem. Nie, tak. Nie tam kuzynostwem, tak, tylko tak, normalnie rodzeństwem. Więc dzieje się, niech im się dzieje jak najlepiej. Co ciekawe, w 28 tygodniu ciąży doszło do cesarskiego cięcia i tak te dzieci wyswobodziły się z matczynego łona.
2: Z więzienia
1: i świat mógł zobaczyć, proszę bardzo. Ale wiesz, co mnie jeszcze zastanawia? Skąd wiadomo, że one są identyczne, jak wszystkie dzieci wyglądają identycznie?
2: No bo, ale szczerze mówiąc, to na tym etapie też mnie to zastanawia zawsze. Przecież naprawdę różne dzieci, nie spokrewnione ze sobą, wyglądają tak samo, jak się urodzą. Mhm. Więc co dopiero mówić o tych bliźniakach, a jeszcze jednojajowych.
1: Jeszcze takie czerwone po wyjściu drą się. Skąd wiadomo, chociażby się uśmiechnęły. Takie małe dzieci nie do końca się uśmiechają. Ale głównie śpią.
2: Nadal ale tak naprawdę, jak tak sobie o tym pomyślicie, bo są takie rzeczy, nad którymi się głębiej nie zastanawiamy, że nawet bliźniaki jednojajowe, tacy sami ludzie. Identyczni. Niesamowite.
1: A, bo to jest koniec myśli.
2: Tak, ja chodziłem kiedyś, ja do liceum chodziłem z bliźniaczkami i ja na początku jeszcze nie wiedziałem, że one są bliźniaczkami, naprawdę.
1: Myślałeś, że to jest jedna osoba, która
2: naprawdę
1: przebiera się.
2: Myślałem, że
1: w ciągu
2: to jest jedna osoba. Nie, wiesz, ja nie zwracałem uwagi za bardzo na to, jak się ubierają, ale pamiętam, jak poznałem jedną i byłem pewien, że to jest ciągle jedna osoba, bo nie było tak, że ona mi powiedziała: cześć, jestem Ola, mam siostrę bliźniaczkę, która jest taka sama. Nie, tak nie było. I pamiętam, jak minąłem na schodach właśnie Olę i powiedziałem jej cześć, ona mi odpowiedziała cześć i dosłownie za kilkadziesiąt metrów, dwa korytarze dalej, minąłem, Ole, czego wtedy nie wiedziałem, Violę, czyli jej siostrę.
1: Ola i Viola?
2: Tak, Ola i Viola.
1: A i bracia to Paweł i Gaweł.
2: Nie, już i mówię, o, wydawało mi się, że minąłem Olę przed chwilą na schodach i mówię jej cześć, a ta druga mi już nie odpowiedziała. Wiesz dlaczego? Bo się nie znaliśmy.
1: Pomyśl, że dosyć często takie sytuacje mogą mieć miejsce. Już w tym momencie googluję, jakiej narodowości był ten pan, ale jakiś czas temu w Polsce był pewien człowiek z zagranicy, chyba z jakiegoś wschodniego kraju, który opowiadał o tym, że zatrzymywany przez policję i przez policję ścigany do odbycia różnych kar, mówił, że to nie on, tylko jego brat bliźniak. Okazało się, że brat bliźniak nie istniał. I pan został zatrzymany, a później wydalony z naszego kraju, jak się okazuje, że jednak nie miał brata jednojajowego.
2: Ej, ale jak ja bym był takim policjantem, to bym pomyślał, kurczę, jeśli to jest prawda, co ten człowiek opowiada, to stoję właśnie przed szansą wielkiej kompromitacji. Mhm. I bym już zaczął się zastanawiać, czy powinienem robić to wszystko, co teraz robię. Więc jest to jakaś taktyka jednak.
1: Słuchaj, możemy. W roku 24 media donosiły o jeszcze innej historii, że pan udawał, że ma brata bliźniaka, przez 13 lat ukrywał się przed policją, wpadł dzięki żonie. I to w Polsce się działo. I chyba nawet własnej żonie wmawiał, że jest bratem bliźniakiem tego oryginała.
2: Czego to Łukasz Golec nie wymyśli, żeby zarobić trochę pieniędzy?
1: Och, bo oni mają

0: Historię też mamy, co prawda nie bracia bliźniacy, ale mamy takie historie zarówno w showbiznesie, jak i w polityce. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, że brat wokalisty Perfektu Grzegorza Markowskiego jest biskupem warszawskim.
1: Proszę bardzo. Była też taka historia, że jeden brat był prezydentem, a drugi premierem.
0: To prawda. I to wszystkie światowe media o tym pisały. Mhm. Tylko w Polsce takie rzeczy.
1: 9 rano, już za kilka minut recept turniej, więc zostańcie z nami.

0: Recepturniej. Recepturniej. Recepturniej. Recepturniej. W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
1: Ale to był przyjemny numer, ale teraz będzie jeszcze bardziej przyjemnie. Razem z Maćkiem Kopytowskim poprowadzimy dla Was teraz recepturniej.

0: Septurnie, czyli taką naszą radiową zabawę, która zabawą nie jest, bo to bardzo poważna sprawa, w której my co robimy, a co oni robią, Maćku?
1: My robimy tak, że czytamy składniki danego przepisu, potem my pytamy, co to za przepis, wy dzwonicie i piszecie i odpowiadacie na pytanie, co to za przepis.
0: Słuchajcie, dwie kategorie, telefoniczna i SMS-owa. Odpowiedź poprawna jest tylko jedna. Telefoniczna, jeśli chcecie wziąć udział w telefonicznej kategorii, no to dzwonicie pod numer 22 827 72 05. Jeśli odpowiecie poprawnie, to co się dzieje?
1: Gloria, chwała i możecie spożywać daną potrawę przez najbliższy tydzień, wy jako jedyni na świecie.
0: A jeśli odpowiecie telefonicznie niepoprawnie, to zostaniecie publicznie zbesztani na naszej antenie bez żadnych skrupułów.
1: Mentalnie opluci.
0: SMS-owo 886-971-971. Kto pierwszy, ten lepszy. Tutaj nie besztamy, ale liczy się każda możliwa sekunda. Maćku, czy jesteś gotowy, żeby przeczytać składniki na potrawę numer 1?
1: Jestem gotowy.
0: To zaczynamy.
1: Jedna mała cebula. Dwie łyżki masła lub oliwy. 300 gramów ziemniaków. Litr bulionu warzywnego lub drobiowego. 600 gramów kalafiora. Pół łyżeczki czosnku granulowanego. Można także to wszystko uświetnić na przykład tartym parmezanem, szczypiorkiem, oliwą ekstra, oliwą truflową, ewentualnie zmielonym pieprzem.
0: Co to za przepis? My zadajemy to sakramentalne pytanie, a wy, mam nadzieję, że odpowiadacie. Pojawiają się pierwsze odpowiedzi w SMS-ach. Maćku, czy to są odpowiedzi, które uznać można, czy nie można?
1: Ja bym ich nie uznał, chociaż nie.
0: Nie. Konkretna, specyficzna odpowiedź nas interesuje i tej konkretnej, specyficznej odpowiedzi szukamy. 22 827 72 05. Linie telefoniczne się otwierają i jak na razie są dostępne, więc zachęcamy was do dzwonienia, jeśli znacie odpowiedź na pytanie, co to za przepis, a przynajmniej wam się wydaje.
1: O, mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, kto z nami?
2: Dzień dobry, Monika mówi.
0: Moniko, bo my prowadzimy taki rejestr od początku roku, od 1 stycznia, zwycięzców i przegranych, więc potrzebny oprócz twojego imienia jest nam twój przydomek, żebyśmy w tym rejestrze mogli zapisać ciebie i twoją odpowiedź. Jaki masz przydomek?
2: Może być Mona.
0: Monika Mona.
1: To jakbyś założyła kapelę w latach 80., to mogłaby rzeczywiście się nazywać, to by był twój pseudonim sceniczny, Mona.
2: No, pewnie.
1: Kurczę, chodziłbym na wszystkie wasze koncerty.
0: Moniko...
2: Ale ja nie umiem śpiewać.
0: Ale to nie, słuchaj, to w niczym nie przeszkadza. Nie wiem, czy kojarzysz, taki był zespół Mili Vanilli i oni też nie potrafili.
1: Nie wiem, czy kojarzysz aktualny stan polskiej sceny popowej. O, to też nikt się tym nie przejmuje.
0: Tylko,
1: tam.
0: Że Mili Vanilli mieli takiego łysego, grubego Niemca, który za nich śpiewał i komponował, a polscy wokaliści takiej osoby z zachodniej granicy nie posiadają. Moniko Mono, co to za przepis?
2: Może zupa krem z kalafiora?
0: Moniko, powiem ci tak. Może. Możliwe, że jest to twój szczęśliwy dzień, bo jest to prawidłowa odpowiedź.
2: Prawda!
1: Mona, ustałaś to naprawdę. To był wspaniały rzut, taki nawet nie na taśmę, bo ty nie zrobiłaś tego w ostatniej chwili. Pięknie, za 3 punkty od razu, bez żadnych przeszkód. Gratulacje.
2: Dziękuję bardzo. Chciałam powiedzieć tylko, że mój mąż was zawsze słucha. W pracy całe dnie, dlatego mi kazał zadzwonić dzisiaj.
0: Bo on słucha, bo on nie może przestać słuchać. A jak się dzwoni, to się przestaje słuchać. Rozumiem to.
2: A teraz jedziemy razem samochodem właśnie służbowo i was słuchamy.
0: Gdzie można jechać wspólnie jako małżeństwo służbowo? Czym wy się zajmujecie?
2: Pracujemy sobie w jednej firmie, niestety.
0: Niestety.
1: A czy ty jesteś przełożoną swojego męża? Albo odwrotnie?
2: Tak.
1: No i wspaniale.
0: A czy możesz mu na przykład teraz wydać jakieś polecenie służbowe?
1: Skręć szybko w lewo.
0: Test łosia.
2: Nie, właśnie wrzeszczę do niego, jedź wolniej, bo on prowadzi.
0: Okej, okay, w porządku, czyli jakieś polecenia są.
1: Jak ma mąż na imię jeszcze, powiedz?
2: Daniel.
1: Danielu, trzymaj się, Mono, trzymajcie się tam i zapraszamy w drugiej rundzie.
0: Dokładnie tak, pozdro.
1: Buziaki.
2: A mogę kogoś pozdrowić?
1: Oczywiście.
2: Simiego.
0: To jest,
2: on jest, zawsze to jest jakiś to czworo...
0: A, przepraszam.
1: A czekaj, a czy Szymi mógł do nas dzwonić?
0: To jest imię, to jest od Szymona, tak?
1: Szymona, tak.
2: Nie, od nazwiska.
0: A, to nie pytamy o więcej szczegółów.
1: To nie. Ale to od niego, to on też w takim razie, jemu jest dedykowana ta piosenka Szymi, Szymi, ja.
2: Tak, może być.
1: Tak jest.
2: Jimmy, jak słuchasz kampusa, to dla ciebie.
1: Dobrze. Mamy to.
0: Dzięki, trzymajcie się szerokości.
1: Cześć.
0: Pa, pa.
2: Dzięki, pa.
0: A my tymczasem uskuteczniamy...
1: Czekaj, SMS-y musimy powiedzieć, kto wygrał w SMS-a.
0: Grzegorz!
1: Grzegorz, tak. Grzegorz, co prawda, na początku napisał zupa kalafiorowa, ale dosłownie 7 sekund później się poprawił, że krem jednak. Więc uznajemy.
0: Dokładnie tak. Za chwilę runda druga, zostańcie z nami. A teraz Kuba Karaś z kawałkiem Obejmij Mnie. O Boże.
1: Filip, podaj
0: Słuchajcie,
1: mi rękę.
0: Gdybym... pracował w pisaniu polskich komedii romantycznych, naprawdę podaliśmy sobie z Maćkiem dłonie teraz, i miałbym napisać scenę, że jest radio i początek filmu i bohaterowie, prawda, widzimy ich, że jeszcze nie wiedzą, że za chwilę się ze sobą w sobie zakochają, ale każdy z nich mierzy się z jakimiś porannymi perypetiami, wychodzenie z domu, oblewanie się kawą, zmiana bluzki, przez panią pan, prawda, trąbi na nią później na światłach, bo ona sobie spóźnia, a w radiu wtedy dzień dobry, dzień dobry, a teraz Kuba Karaś, Obejmij Mnie. I do tej piosenki jadą w tym filmie. To niech jadą.

0: wydaje mi się, jednak była taka scena, że oni się pokłócili i siedzą jednak w jednym lokalu i zaczynają ze sobą tańczyć.
1: Na początek filmu. To było ten kryzys. Takie 3/4 filmu, kiedy nie znali się, później się poznali i pokochali, było super i później się akcja załamała, bo ludzie w polskich filmach ze sobą nie rozmawiają i ona przez przypadek usłyszała, że on z jakąś inną, a to wszystko nieprawda. Bo to była jego stryjeczna matka od strony wujka.
0: I rozmawiali przez telefon i ona słyszała tylko jego słowa i je źle zinterpretowała.
1: Tak, bo była w drugim pokoju.
0: A on ją naprawdę tak kochał. A ona go też i z tej miłości właśnie, dlatego czuła się pokrzywdzona.
1: Oboje siedzą przy oknach, pada deszcz, i który płynie po szybach. I są daleko od siebie, patrzą na ten sam księżyc i myślą o sobie i śpiewają w głowie obejmij mnie.
0: Ale są takie trzy ujęcia, że ona siedzi sama i nagle dzwonek do drzwi, myśli, że to jest ta pizza, co ją zamówiła, a to on z kwiatami.
1: Ojejku,
0: i obejmij mnie, ją obejmuje.
1: Wzruszyłem.
0: Tak, my obejmiemy was teraz kulinarnym przepisem numer 2.
2: Recept turniej.
0: Wy też widzieliście ten film, myślę, że wiele razy.
1: Tak.
0: Nawet jeśli nie podaliśmy jego tytułu, to tych filmów jest całkiem sporo.
1: Bardzo je kocham.
0: Przepis numer 2. Maćku, czy mogę?
1: Możesz.
0: No to zaczynam. 15 gramów mąki pszennej, 60 ml mleka, 450 gramów mąki pszennej, 450, jedna paczka drożdży suszonych instant, 60 gramów cukru, jedno jajko, 200 ml ciepłego mleka, 100 gramów miękkiego masła, szczypta soli. Jeszcze więcej mąki 450, bo 180 gramów mąki pszennej 450, 120 gramów zimnego masła, 100 gramów cukru i dwie łyżeczki ekstraktu z wanilią. Pół kilo twarogu mielonego, półtłustego. Jedno jajko plus jedno dodatkowe żółtko. 60 gramów cukru pudru. Jedno opakowanie cukru z wanilią. I 400 ml śmietanki 30.
1: Co to za przepis?
0: Ludzie, którzy spisują w ten sposób listy składników, powinni pójść do piekła, bo ci, którzy teraz mają się domyślać, co z tego można zrobić, podejrzewam, że są w niemałym kłopocie. 22 827 7205, tutaj odczekamy na wasze telefony, jeśli znacie odpowiedź na pytanie, co to za przepis.
1: Pojawiają się pierwsze odpowiedzi w SMS-ach. Dwie pierwsze osoby chyba korzystają z tej samej wersji czata GPT, ponieważ te wiadomości są identyczne. Niestety ktoś do nas dzwonił, ale się rozłączył.
0: No, drogi słuchaczu, zadzwoń jeszcze raz, bo na ciebie czekamy i może to będzie prawidłowa odpowiedź.
1: Na razie w SMS-ach same nieprawidłowe odpowiedzi, więc...
0: No nie są te odpowiedzi identyczne, które mówisz, że są. Troszkę się różnią.
1: Oj, ale tyle co nic.
0: Więc przychodzą kolejne odpowiedzi SMS-owe, które przychodzą pod numer 886-971-971 i mamy słuchacza na linii.
1: Dzień dobry, kto z nami?
3: Dzień dobry, Staszek.
1: Cześć, Staszku. Jak ci mija poranek do godziny 9:17?
3: Źle.
1: Źle?
3: Rozłożone, jadę do kina.
0: Do kina?
3: Oto.
0: Na którą do kina jedziesz?
3: 9:15.
0: Czy jedziesz do IMAX-a?
3: Nie.
0: A to po co się jedzie na 10:15 do kina w czwartek?
1: Na płcia?
3: A płcia jest w kinach znowu?
1: Płcia jest w kinach.
3: To muszę iść do kina na płcia jeszcze z dzieckiem, ale nie, jadę do kina, bo się boję, że skończą płcia w kinach, na który idę.
0: Okej.
1: Okay. Staszku, ja słabo
0: słyszę. Ja też słyszę, ale zrozumiałem, że skończą puszczać film. Staszku, więc kiepsko cię słyszymy, więc po prostu zapytamy, co to za przepis?
3: Pewnie. To jest na suchych drożdżach ciasto drożdżowe.
0: To jest ta odpowiedź?
1: Kropka.
3: Tak.
0: To fatalna, powiem tak. Staszek właśnie dojechał do ściany. Dosłownie i w przenośni.
1: Na
0: jak słyszeliśmy ten dźwięk. Staszku, no bardzo zła odpowiedź, fatalna. W ogóle do kina to tylko na płcia ciebie puszczać. Bo jakby coś poważniejszego,
1: Staszku,
0: to ty nie wytrzymasz tego.
1: Staszku, ty znajdź sobie taką ławeczkę przed tym kinem, usiądź do tej ławeczce i się nad sobą zastanów. Trzymaj
0: dokładnie
1: się.
0: Dokładnie tak.
1: Odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry, kto z nami?
4: Cześć, Szymon z tej strony.
0: Cześć, Szymonie. Powiedz nam, a na co ty idziesz do kina?
4: Ojej, dawno nie byłem.
1: Szymonie, nie takie było pytanie. Na co się wybierasz do kina?
4: No to powiedzmy, że w grudniu na tych Avengersów niech będzie.
0: Okej, okay, bardzo dobra odpowiedź. Nawet nie wiedzieliśmy, że nowi wychodzą.
1: Dobre.
0: Szymonie, co to za przepis?
4: Drożdżówka w serem.
0: Nie dziwię się, że Szymon żyje przeszłością, Avengersami, których nie będzie, bo jest to absolutnie... Fatalna odpowiedź.
1: Boże.
0: Żegnaj.
1: Szymon. No, nie chcę mi się
0: szkoda gadać, prawda? Szkoda impulsów marnować.
1: Odpowiedzi są takie żenujące, że co nawet nie chce mi się nawet wymyślać niczego kreatywnego na to, jak was zbesztać.
0: Daj pan... A!
1: Co?
0: Bo my czegoś nie przeczytaliśmy do końca.
1: Jak? A!
0: Słuchajcie, bo w tym przepisie jeszcze jest pół kilo poziomek.
1: I dwie łyżki cukru.
0: I dwa opakowania śmietan fiksu. Przepraszamy. Uwaga, na tych wszystkich rzeczy.
1: Ale dobra, ale próba była dobra. Dobrze, telefony działają. Odbieramy, kto z nami?
5: Sernik poziomkowy.
0: Nie, ale powiedz jak masz na imię.
1: Halo.
0: Rozłączył się.
1: Ale diabeł, nie był to sernik poziomkowy, diable. Co ty w ogóle, co to było?
0: Uwaga, pojawiła się pierwsza prawidłowa odpowiedź w SMS-ach. Yes. Okazuje się, że powiedzenie pewnych wszystkich składników pomaga. Przepraszam, ale kto robi tak długą listę składników, że nie mieści się na ekranie komputera?
1: Zobacz, to nawet jakby strona jest źle zaprojektowana.
0: Tak, fatalnie.
1: Nie dzwońcie na numer SMS-owy, ludzie. Dzwonimy na 228277205. Przecież podoba mi się, że Grzegorz się nie poddaje. Udzielił takie same odpowiedzi jak poprzednio, tylko dopisał z poziomkami. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Druga próba.
5: Panowie, pyta się wszystko. Więc proszę mnie nie wpisywać do przegranych tym razem.
0: Dobrze, faktycznie. Kasujemy Staszka i Szymona ze złych odpowiedzi. I Szymonie... Chciałbym cofnąć oficjalnie wszystkie złe słowa, które w twoim kierunku skierowaliśmy.
1: Szymon, sypiemy sobie teraz głowy popiołem.
0: Dokładnie tak.
5: No poczekajcie, bo jeszcze mogę nie trafić. Nie?
1: Ale no, my na razie jesteśmy na zero. Na razie jesteśmy na zero. Okay. Czy będziemy przyjaciółmi, to się zaraz okaże.
0: Co to za przepis?
5: Poziomianki.
0: Szymonie! Oczywiście, że tak!
1: Oj, Szymon! Szymon! Oj, Szymon! Szymonku, ty... Oj, ale teraz Szymon dał!
0: Szymon to jest jednak Szymon, co?
1: Szymon to jest gość. Szymon, wiesz, gdzie teraz wylądujesz?
5: Na zjeździe na Sulejówek, a co?
0: Szymon!
1: No, Szymon! Bardziej mi chodziło o zaszczytne miejsce w naszym Excelu, ale... Jedź do Sulejówka. No, Szymon, udanego dnia.
0: Moim zdaniem Szymon teraz jedzie na jakąś stację benzynową, pójdzie zapłacić, a obsługa wejdzie, a tutaj drzwi się rozchylą, a obsługa Szymon!
1: Oj tak, to jest gość.
0: I parówa w bóle wjedzie za fryty jako gratis do paliwka. Szymonie, trzymaj
1: dobrego
0: się.
1: Dnia,
0: pa,
1: cześć.
5: Pa. No, trzymajcie się, hej.
0: Kogo jeszcze możemy tak uświetnić jego imię?
1: Jeszcze tak możemy uświetnić.
0: Nie,
1: Adama z Warmii. Adama z Warmii.
0: Pięknie.
1: Adam z Warmii o godzinie 9:19 jako pierwszy po podaniu wszystkich składników zgadnął ten przepis.
0: Klasa.
1: Zgadł,
0: dokładnie, bo tak się po polsku mówi. Adamie z Warmii gratulujemy, Szymonie gratulujemy, za chwilę wielki finał, więc zostańcie z nami.

0: więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Numer do SMS-ów 886-971-971. Numer do dzwonienia przez telefon 22 827 72 05.
2: Recepturniej, recepturniej, recepturniej, recepturniej.
3: W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
4: 250 gramów mąki pszennej, 150 gramów zimnego masła, szczypta soli, jedno jajko lub jedna łyżka lodowatej wody, 200 gramów kurek, 400 ml śmietanki kremówki 30, 4 żółtka, 6 łyżek tartego parmezanu lub grana padano, około 60 gramów tartego sera, na przykład cheddaru, około 60 gramów sera koziego lub brie camembert, 2 łyżki masła, 2 ząbki czosnku, rukola z winegretem.
3: Co to za przepis? Tym razem przeczytaliśmy wszystkie składniki na tą potrawę, już za pierwszym razem.
4: Może będzie trochę łatwiej.
3: Istnieje szansa, że może zgadniecie. Otwieramy linie telefoniczne i czekamy na wasze odpowiedzi na pytanie, co to za przepis. Co można zrobić z kurek, z różnych serów, ze śmietanki? Dowiemy się, bo już pierwszy słuchacz bądź słuchaczka jest z nami na linii. Z kim mamy przyjemność? Dzień dobry.
5: Z Tymkiem. Dzień dobry.
3: Cześć, Tymku. Tymek. Słuchaj, bo my to zapisujemy w takim specjalnym rankingu, więc oprócz twojego imienia potrzebujemy także twojego jakiegoś pseudonimu, przydomku. Czy mógłbyś udzielić nam jeszcze jakiegoś przymiotnika, jakieś słowo oprócz twojego imienia, którym będziemy mogli się tutaj opisywać?
4: Masz jakąś
3: na przykład
4: ksywkę?
3: Był Kazimierz Wielki, król polski.
4: Tak.
5: Albo dajmy Mumin.
3: Mumin, o, klasa. Powiem ci tak.
4: To zabrzmiało tak, jakby Tymek miał co najmniej kilkanaście przydomków i stwierdził, no dobra, dajmy Mumin.
3: Dobrze, w dyskotece znają mnie pod ksywą Mumin. Dobrze, Tymku, Muminie, powiedz nam, co dziś jadłeś na śniadanie?
5: Chrupki, płatki z mlekiem.
3: Ale takie smaku kukurydzianym, czy jakiś taki smak docukrzony?
4: Kakao?
5: Czekoladowe.
3: Klasa. A czy ty też lubisz też, jak jesz te z czekoladowymi, to później mleko, to w zasadzie kakao?
5: Tak.
4: Ja też chwilę musiałem się zastanowić,
3: że Tymek jest po prostu bardzo uprzejmy i dlatego się ze mną zgodził. Tymku, co to za przepis?
5: Może to jakieś placki albo naleśniki?
3: Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź, Tymku?
5: Chyba tak.
3: A kto się tam śmieje?
5: Mój tata.
3: Tymku.
4: Jak twój tata ma na imię, Tymku?
5: Darek.
3: Tymku, synu Dariusza. Ta odpowiedź jest niestety fatalna.
4: Nie tym razem, Tymku.
5: Uwiedziałem. Nie.
3: Tymek nas zrobił!
4: Tymku, w Muminie.
3: Tymku!
4: Tymku.
3: Tymku, tak nie robimy.
4: Tymku, poczytaj jakieś lektury do szkoły w te wakacje. To ci zalecamy.
3: Żegnaj.
4: Cześć, Tymek.
6: Przypilnuję.
4: Cześć, Darek.
3: Darek, ty chyba Tymka na minę wsadziłeś, tak mi się wydaje.
4: Spaniaku.
3: Papa.
4: Cześć, chłopaki. Odbieramy kolejny telefon.
3: Halo, halo, dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
4: Prosimy, żeby ściszyć radio.
3: Ścisz radyjko u siebie i powiedz, jak się nazywasz.
4: Słyszysz nas w
3: tle? Jak masz na imię?
7: Halo, halo.
4: Tak, cześć, cześć.
3: My cię słyszymy. Jak masz na imię, droga słuchaczko?
7: A, cześć, Olga. Cześć, cieszę się, że się dodzwoniłam.
3: Olgo, jaki jest twój przydomek?
7: Księżniczka. Polećmy po angielsku princess.
3: Okej.
4: Okay. Princess.
3: Olga Princess w takim razie do nas dodzwoniła. Gdzie ty jedziesz w ogóle? Bo jakieś tam hałasy jakieś takie, wiesz?
4: Brzmi, jakby się jechała traktorem, bo tak jakby podrzucało.
7: jedzę samochodem. Od razu powiem, gdzie jedę, na cmentarz z mamą.
3: A czy się z mamą? Mama siedzi na fotelu, tak?
7: Tak, mama. Mamka siedzi w tyłu. Tak.
3: Wy wiecie, chciałem się upewnić, różnie bywa. Czwartki czasami bywają bardziej i mniej wesołe, dlatego jakby lepiej doprecyzować.
7: Można wodzić, ale nie powiem, może by szybko skręcił w lewo. Nie, nie, już musicie mnie.
4: Nie.
7: Dziecko nie przekroczy.
4: Jedźcie bezpiecznie do celu, a zanim to powiedzcie nam, co to za przepis.
7: Czy to jest tarta z kurkami na cieście francuskim?
3: Czy to jest wasza ostateczna odpowiedź?
7: Tak.
3: No to fatalnie. To nie jest odpowiedź.
4: Niestety.
3: Żegnajcie. Wybierzcie sobie jakąś ładną kwaterę. Tyle wam powiem. Pa, pa.
7: Dzięki, pa, pa.
3: Wiesz, ile kosztują kwatery na cmentarzu?
4: Wiem.
3: Obrzydliwie dużo pieniędzy.
4: To jest droga impreza.
3: Wiesz co, aż człowiek się zastanawia, czy nie powinien pokierować swojego życia w kierunku założenia własnego cmentarza.
4: Ej, ale to byłby jakiś pomysł. Nie, nie mów o tym więcej, bo nam ukradną pomysł na biznes. Odbierzmy telefon. Dzień dobry, kto z nami?
6: Cześć, to Aśka z Wesołej.
3: Cześć, Aśko z Wesołej.
4: Aśka z Wesołej. Ciekawe, czy jak źle odpowiesz, to będziesz ze Smutnej.
6: Właśnie, dokładnie tak myślałam, że to padnie, ale nie słyszałam poprzedniej odpowiedzi.
4: Ona była fatalna, więc może to dobrze.
3: Wiesz co? Po co mamy ci w głowie mieszać jakimi złymi odpowiedziami? Pamiętaj, to jest twoje życie. To ty jesteś... Właśnie, jaki jest feminatyw od słowa kowal? Jesteś kowalicą własnego losu.
4: Albo kowalką. Zależy, czy jesteś duża, czy mała.
6: Kowalicą lub kowalką. Może ja kowalką jednak.
4: Fajniej kowalką.
3: Asiu z Wesołej zwana kowalką własnego losu. Co to za przepis?
6: Co to za przepis? Już mówię. Kisz, tudzież tarta z kurkami i rukolą i czterema serami, albo kisz z kurkami i serami.
3: Asiu, powiem tak, nie masz obowiązku, a nawet przymusu zmiany miejsca zamieszkania, ponieważ jesteś Asią z Wesołej, bo jest to prawidłowa odpowiedź!
4: Brawo, brawo, Asia!
3: Kowalka własnego losu wykuła to zwycięstwo!
4: Oj, Asia!
3: Mieliśmy tu odpowiedzi nieprawidłowe, ale zadzwoniła w końcu do nas Joanna!
4: Asia! Ona dzwoni, mówi, to jest chyba kowalka naszego losu.
3: Asia!
4: Kowalka!
6: Wow, aż się ze wzruszenia łzy wypływają mi z oczu z radości, więc teraz będę z radości, z Wesołej i zrobicie mi dzień, bardzo dziękuję.
3: Coś pięknego.
6: Agnieszkę.
3: Gratulacje.
6: Pracy, która mi słucha i was też czasami.
3: Dobrze,
4: Agnieszka,
3: niechaj będzie pozdrowiona. Trzymajcie się, hej.
4: Trzymajcie się, cześć.
6: Hej.
4: Buziaki.
3: Kisz z kurkami. A kto odpowiedział poprawnie w SMS-ach?
4: W SMS-ach jako pierwszy. Poczekaj. Tylko, nie wiem, Martyna tak odpowiedziała zabezpieczająco.
3: Ale jednak odpowiedziała
4: jako pierwsza. Patrzę, czy wcześniej. Wcześniej przed Martyną chyba jednak nikogo nie było, więc Martyna 570 jako pierwsza o 9.25 i 32 sekundy odpowiedziała kisz z kurkami.
3: Coś pięknego. Za chwilę wiadomości. Dziękujemy wam za ten wspaniały recepturni, ale to jeszcze nie koniec.

0: Reklama.
1: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
2: No ale
1: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.
4: Gdybyśmy żyli w strefie czasowej, takiej jak zwykle Londyn, tylko plus godzina i minus 5 minut. Czyli plus 55 minut do Londynu, to byłaby właśnie 9.30, byśmy nie byli spóźnieni z wiadomościami.
5: Ale jest jeszcze czas słoneczny. Może w czasie słonecznym gdzieś jest teraz 9.30.
4: Ja na mocy decyzji Trybunału Narodowego Wolnej Polski, który żyje na prawie naturalnym, zarządzam teraz godzinę 9.30 i wiadomości przedstawi Ada Maciejewska.
0: Akademicki Radio Campus.
6: Nowe syrenki wkrótce staną w Warszawie. Debiut Lewandowskiego w Chicago i MGW ostrzega przed burzami.
0: Wiadomości.
6: Pożar na warszawskim Targówku został opanowany i nie zagraża mieszkańcom. Z informacji udzielonych przez strażaków w pożarze nikt nie ucierpiał, jednak ogień zajął również kilka stojących w pobliżu samochodów. Podkomisarz Monika Kaczeńska z Komendy Stołecznej Policji poinformowała w serwisie TVP Info o sytuacji na drogach.
7: Wiemy, że ruch pojazdów na pobliskim odcinku trasy S8 odbywa się naturalnie, normalnie. Natomiast na ten moment zamknięta jest ulica Krasnobrodzka, czyli mieszkańcy, którzy są w pobliskich osiedli, będą mieli utrudniony ruch.
6: Przyczyny pożaru nadal nie są znane. Warszawa wzbogaci się o dwie nowe rzeźby syrenki warszawskiej. Nowe figury staną przy Moście Gdańskim oraz przy Moście Śląsko-Dąbrowskim, uzupełniając miejski szlak syrenek. Projekt jest częścią działań miasta mających na celu upamiętnienie jednego z najważniejszych symboli Warszawy oraz ożywienie przestrzeni publicznej. Nowe rzeźby mają nawiązywać do historycznych przedstawień warszawskiej syrenki, ale zostaną wykonane we współczesnej formie. Ich odsłonięcie zaplanowano jeszcze w tym roku.
0: Sportowy kampus.
6: Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire w meczu MLS przeciwko Interowi Miami, rozpoczynając tym samym nowy etap swojej piłkarskiej kariery po transferze z FC Barcelony. Polski napastnik wyszedł w podstawowym składzie i spędził na boisku 62 minuty. Choć jego występ nie należał do najbardziej efektownych, był aktywny w ataku i zanotował kilka groźnych akcji. Tak piłkarz skomentował spotkanie w rozmowie z Danielem Bociągiem.
8: Szkoda, że przegraliśmy ten mecz, bo też jest sytuacja mieliśmy. Oczywiście był też w pewnym momencie ten mecz otwarty, więc z jednej i z drugiej strony były sytuacje, ale chyba takie czasami za proste błędy popełnialiśmy w defensywie i Inter dzisiaj to wykorzystał, ale no, na pewno jest przed nami trochę pracy. Ja też myślę, że każdy dzień, każdy mecz będzie działał na naszą korzyść.
6: Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Interu Miami, jednak debiut Lewandowskiego wzbudził ogromne zainteresowanie kibiców i mediów, a w Chicago liczą, że już w kolejnych kolejkach stanie się liderem ofensywy zespołu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 14 województw. Alertami objęte są m.in. województwo mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i zachodniopomorskie. Ostrzeżenia będą obowiązywać od czwartkowego południa do godziny 22. Na obszarach objętych alertami pojawią się burze z intensywnymi opadami deszczu i wiatrem do 65 km na godzinę. Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym.
0: Korki.
5: Moi drodzy, sytuacja jest taka, że jak dzisiaj rano palił się salon i serwis samochodowy Forda, to chyba ciągle trwa tam akcja służb. I możliwe, że ktoś na tą akcję służb się zapatrzył, jechał w kierunku Wisły i tam coś się ze sobą zderzyło i na trasie S8 się korkuje. Nie wiem, dlaczego powiedziałem to z takim delikatnym góralskim zaśpiewem, ale hey, nie mam na to żadnego wpływu. Takie jest życie.
0: Pogoda.
4: O, Ado, zanim do pogody, to Chrypa pisze, żeby przekazać pani prezenter, że ma bardzo ładny głos.
6: Dziękuję bardzo. Aktualnie mam właśnie chrypkę, a propos.
5: I dlatego słuchaczek sobie no chrypa właśnie napisał. Poznam swoją.
6: No to dziękuję bardzo. Bardzo mi miło, ale właśnie mnie zaatakowała chrypa, więc będzie jeszcze lepiej.
4: No, to jest tylko połowa możliwości.
5: To było w pogodzie, tak?
4: To było w pogodzie. Moi drodzy, może dzisiaj kogoś złapać chrypa, ponieważ no nie będzie jakoś bardzo ciepło. O, już nawet teraz prognozy się zmieniły. Temperatura dzisiaj w Warszawie nie przekroczy 20 stopni. Po południu, a konkretnie po godzinie 15 może padać deszcz. Moi drodzy, ja chciałbym się teraz z wami podzielić pewnym numerem muzycznym. Natomiast mam problem. Nie wiem, do jakiego nurtu muzycznego go zakwalifikować. 886-971-971 w ramach, jak będziecie słuchać razem z nami tego numeru, to zgłaszajcie propozycje. Zapraszam.

0: No ciekawy, ciekawy utwór.
1: Piszecie, że jest to industrial techno, numer Psychoza, także się pojawiają takie propozycje. Patrycja pisze, Matko Bosko Kampusosko, co to za psychodela leci?
0: To jest taki trochę Mad Max.
1: Ja może powiem,
0: miałbym filmowo to przyporządkować.
1: Powiem może tytuł tego numeru. To jest Red Sex Restrunk na ficie Rocky Singh. Może rzeczywiście jacyś Hindusi przy tym pracowali.
0: Jakbym miał po tym, jak przeczytałeś, wpisać, to bym nie wpisał, ale to nie jest kwestia, że ty źle czytałeś. Tylko
1: no,
0: że
1: to się tak nazywa.
0: Że to się tak nazywa.
1: To nie moja wina, że to się tak nazywa.
0: Kto tak nazywa? Red Sex, tak trzeba.
1: Tak.
0: To Re, myślnik, Strang.
1: Tak.
0: Przez U.
1: Tak. I red sex, czerwona płeć. W tłumaczeniu.
0: Dobrze.
1: Tak.
0: I dzisiaj matematycznie się wykazałeś i językowo.
1: Widzisz?
0: Z takim to...
1: Piszcie do mnie na LinkedIn, Maciek Kopytowski. Czekam na oferty pracy.
0: Więc jak już się ten młody człowiek sympatycznie Państwu przedstawił, to chcemy Wam bardzo podziękować za dzisiejszy program. Ja się nazywam Filip Folczak i kłaniamy się w pas i życzymy Wam miłego dnia.
1: A ja jestem Maciek Kopytowski, także było mi bardzo miło. Trzymajcie się, miłego dnia.

0: Radio Campus. Efemerydy, czyli Susk w Radio Campus.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Minęła godzina 10. Wybiła właśnie, jeszcze trwa godzina 10 przez 20 sekund. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w audycji Efemerydy. Ja jestem Zuzia, czyli Susk. I posłuchamy dzisiaj muzyki. Posłuchamy jej dużo, więc może mniej gadania, więcej słuchania. I wystartujemy z Megan Thee Stallion. Wystartujemy trochę na opak niż zazwyczaj, ponieważ od Throwbacku do 2022 roku, do albumu Trauma Zine, który jest wybitny, który nie dostał Grammy, został totalnie ograbiony z tego i trudno uważać Grammy też za coś bardzo wyznacznikowego, wiadomo, ale wiecie, o co chodzi. I Trauma Zine to jest album, do którego wracam bardzo często. Chciałam z wami posłuchać utworu, który otwiera ten album, nazywa się NDA i moim zamysłem nie było to, żeby otworzyć tą audycję tym numerem, aczkolwiek miałam problem z umiejscowieniem go w którymkolwiek innym miejscu audycji. Myślę, że na początek jest takim tąpnięciem, które trudno jest przenieść w jakieś inne miejsce tej godziny, więc od tego zaczniemy. Proszę państwa, NDA to jest niesamowita energia, którą wnosi Megan Thee Stallion i mam nadzieję, że wy też macie taką energię. Ja czerpię od niej, czerpię z niej bardzo mocno w pewności siebie i w takim stawianiu na swoim, więc mam nadzieję, że to się udzieli absolutnie wszystkim. NDA, Megan Thee Stallion.

gdybyście tylko mieli wersję wideo tej audycji, to byście widziały, jak się hardkorowo do tego bujam. Pięknie dziękujemy, Megan Thee Stallion, to był numer NDA. No i przechodzimy do nowości.

w końcu i do polskich nowości. Miły ATZ, proszę Państwa, wydał płytę, nazywa się ATZ Core 4X 4AWD i jest na niej plejada gości. Numer ma 7, album ma 7 tracków i dużo z nich jest współtworzonych razem z Miszą, ale pojawia się też Janek Sosnowski, pojawia się Aslip, pojawia się Dominika Płonka, pojawia się Henio, Pers, Mazurian, Promet, Kosma Król, więc jest dużo, dużo współprac tutaj i ja wam wybrałam do odsłuchu numer, który był dla mnie wzruszający, jest dla mnie wzruszający, dlatego że wiem, że Aslip od lat jest fanem Miłego ATZ-a i pojawia się teraz na refrenie u Miłego ATZ-a właśnie. Jest to bardzo, bardzo wspaniała historia. Na ficie u ATZ-a jest również Dominika Płonka. Numer nazywa się Chłopcy. Jest bardzo ATZ-owy, jest bardzo w jego stylu i podziwiam to, że jakby konsekwentnie utrzymuje swój styl, nie będąc przy tym nudnym, bo to się no nierzadko zdarza, ale ATZ jest w stanie utrzymać to zainteresowanie i utrzymać świeżość i autentyczność, co się mega ceni. Numer Chłopcy na ficie Dominika Płonka oraz Aslip. Was.

chłopcy. Miły ATZ, Dominika Płonka i Asleep. Piękne, piękne rzeczy, proszę Państwa. Fajne rzeczy się podziały ostatnio w polskim rapie i w polskim R&B. I pokontynuujemy sobie wątek Asleepa, ponieważ wydał nowy album, nazywa się Asleepedia. Dosłownie czytając Asyl33pedia. I no, Asleep to jest jednostka samowystarczalna. Pojawiają się dwa fity tutaj. Produkcja Asleep, mix Asleep, wokale, teksty Asleep. Na ficie pojawia się Ferbi, pojawia się Szaber. My już słyszeliśmy z tego albumu kilka tracków. Słyszeliśmy Szpilę, również na audycji z Szabrem i słyszeliśmy również jeszcze jeden tutaj. 5 na 5 też słyszeliśmy. No i proszę Państwa, wspaniała to jest rzecz. Ja jestem zachwycona tym, jak wszechstronną jednostką jest Asleep właśnie. No i ten album taki jest. On zawiera w sobie wszystko to, co w Asleep lubimy, a my sobie akurat posłuchamy numeru Gadaj mi do snu. I on jest bardzo romantyczny, bardzo ciepły, bardzo intymny. I każdy, kto ma kogoś, kogo kocha, proszę wziąć się teraz za ręce i zatańczyć do utworu Gadaj mi do snu, Asleep.

0: Asleep z albumu Asleepedia, Gadaj mi do snu. Pięknie, pięknie dziękujemy i myślę, że jeszcze będziemy wracać do tego albumu. Nie myślę, a wiem, że będziemy wracać do tego albumu. I ja w moim serduszku również wracać będę. Dawno nie graliśmy, dawno nie słuchaliśmy Ćpaj Stylu, proszę państwa. I jak już się wydawało, już takie wiadomości chodziły, że Ćpaj Styl is over, Ćpaj Styl już kończy swoją działalność, kończy trasy i w ogóle, i w ogóle. No to Ćpaj Styl znowu wydaje muzykę. I wydał ostatnio, wydali, bo to jest grupa oczywiście, kilka singli. Jednym z nich jest singiel Ty. No i tutaj, prawda, wiele osób udzielało się w jego produkcji, które zbiorczo nazywamy Ćpaj Stylem. I cóż mnie zdziwiło w tym singlu? To, że jest bardzo popowy, ma bardzo popowy refren, oprócz takiego twista, który tam się pojawia na końcu, jest bardziej eksperymentalny, taki w Ćpaj Stylowym stylu, to refren jest turbo popowy. I tematyka, myślę, że jest dość klasyczna dla Ćpaj Stylu, więc tutaj nie pobawili się tekstem, a bardziej pobawili się tą formą. No ciekawe to jest bardzo zjawisko. Czekam na kolejne rzeczy. No już dwa następne single też się pojawiły. My wracamy do czegoś, co wyszło 9 lipca. No cóż, fajnie to jest obserwować, naprawdę. I zachęcam was do obserwowania również i do odsłuchania numeru Ty, Ćpaj Stylu.
1: Dobry chłopina z typa był, a teraz typa, bo tyrał przypał, a zegar ciągle tykał. Na początku

Za nami numer Ty od Ciupa i Stylu. Mówiłam, że jest taki popowy ten refren ty. Oszczędzę śpiewania sobie może na audycji. Jest mega taki rytmiczno-popowy, mocno. I nowe single oprócz Ciupa i Stylu wydaje ostatnio Kasia Nosowska. Jeden z nich przypadł mi do gustu wyjątkowo, ponieważ reprezentuje taką Nosowską, którą lubię najbardziej. Nosowską elektroniczno-krzyczącą. I to jest ta wersja, która zawsze mi siada najmocniej, kiedy ona krzyczy, kiedy jest zdenerwowana, kiedy jest kilka głosów, jeden z nich jest krzyczący, a pod spodem ukrywa się jakiś taki spokojniejszy, trochę zrezygnowany głos Nosowskiej. Piękne rzeczy. Single nazywa się Yoko, ale są też nowsze. Yoko akurat jest sprzed 2 tygodni jakoś. I zapraszam was do odsłuchania tego razem ze mną. Z tego co rozumiem, zapowiada się nowy album, bo single są wydawane kolejno, jakby coraz to nowsze i pewnie bliżej czy dalej nadchodzi taki pełen album. My sobie posłuchamy Yoko od Nosowskiej. Zapraszam.

To była Katarzyna Nosowska i jej Yoko, jeden z najnowszych singli. Pięknie, pięknie. Dziękujemy. Wrócimy sobie w ramach odsłuchu trochę kobiecego rapu jednak na audycji, jak co audycję. Wrócimy sobie do albumu Melange, Gest Julki, współtworzonego z producentem R. Mucha. R podłoga Mucha przez V. I wrócimy do numeru HCWO. Pozwolę sobie nie rozwijać tego skrótu. Myślę, że z odsłuchu zdacie sobie sprawę, co ten skrót oznacza. Gest Julka rapuje wspaniale i jest niesamowita i myślę, że ten album nie poniósł się takim echem, jakim powinien, więc dokładam do tego swoją cegiełkę. HCWO, Gest Julka.

0: HCWO. Gest Julka. I w podobnym tonie co Gest Julka swoje HCWO mówi Bartosz Kat, stwierdzając: nienawidzę chodzić po lekarzach. Album Hundsfoty z 2022 roku, duetu Hundsfoty, czyli Bartosz Kat i Soul Pit. Nienawidzę chodzić po lekarzach, to jest też romantyczny kawałek, więc dużo tej miłości dzisiaj na audycji. No i tak trzymać. Hundsfoty, zapraszam.
1: A na razie oglądam.
2: Coś z tych mniejszych bukiecików?
3: A w jakiej cenie?
2: 25-30. Ten 25.
3: To może ten po 25.
2: Ten 25, tak?
3: Tak.
2: Zapachnie.
3: Przepraszam, nie wie pani może, gdzie jest jakaś piekarnia?
2: Piekarnia? Tu jest piekarnia.
3: A, dziękuję bardzo.
4: Nienawidzę chodzić po lekarzach. Ile bym nie mówił, ile bym się nie powtarzał, to muszę, bo posłuszeństwa odmawia mi od jakiegoś czasu pikawa. Czy to na wylew, czy zawał? Prawda jest jako na wieczorem nagle nie mówię i nawet, że to przesada, bo znowu usłyszę krzyk. Troska jest słodka, jak dojrzałe jabłka. Czasem przeze mnie jest dla mnie jak matka. Można z nich upiec brytwankę ciasta, bylebym nie dał im tylko zgnić. Wlecze się za mną prokrastynacja. Boję się przez to, że zamknie za sobą drzwi. Włożę do skrzynki kluczyki, zostawiając na stole w kuchni list. Please. Mówi mi idź, ile masz w sieci wizyt? Oni wylecą, naprawią cię w mig. Nie wiem o co chodzi, jestem zdrowy jak byk. Łaty jak osioł, gubisz się w myślach, idioto. Może przez dragi i gorzki alkohol, a może to przez ten hajs błoty, sam nie wiem. Sam nie wiem. Ale mój lekarz budzi się obok mnie, przepisze mi tylko jeden lek. Zamiast przychodni odwiedzę kwiaciarnię, muszę codziennie dawkować jej jeden uśmiech. Mój lekarz budzi się obok mnie, przepisze mi tylko jeden lek. Zamiast przychodni odwiedzę kwiaciarnię, muszę codziennie dawkować jej jeden uśmiech.

0: Obiecałem na mały paluszek, że będę uważać, że nie będę kłamać, patrząc w lustro szczególnie, a to się często zdarza. Czuję ból, to na pewno nie od tego, że pompa kołata, sam już nie wiem co oznacza, muszę w końcu zapytać lekarza, lecz gdy widzę i minę bez zwłoki, pomaga koi cierpienie, aż minie. Tonę w lawinie kłopotów i czekam do końca cierpliwie, aż po mnie spłynie. Kiedy za tydzień, za miesiąc, za moment, za chwilę uległem i się umówiłem, wchodzę i widzę panią w pięknej sukience,
1: która
0: trzyma kieliszek chyba z białym winem. Jak ja kocham ten gabinet, cieszę się, że zadzwoniłem i kupiłem bukiet kwiatów na śniadanie chleb. Mój lekarz budzi się obok mnie, przepisze mi tylko jeden lek. Zamiast przychodni odwiedzę kwiaciarnię, muszę codziennie dawkować jej jeden uśmiech. Mój lekarz budzi się obok mnie, przepisze mi tylko jeden lek. Zamiast przychodni odwiedzę kwiaciarnię, muszę codziennie dawkować jej jeden uśmiech. Yeah.

0: body. Thought we said goodbye. Tu są ciasteczka, bułeczki, chlebek.
1: O, dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Autopromocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.
3: 10.30, Ada Maciejewska.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Senat przegłosował stosunkiem głosów 59-25 kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawniczka i aktywistka zastąpi profesora Marcina Wiącka, który kończy swoją kadencję właśnie dziś. W piątek 17 lipca Izba Niższa poparła Gregorczyk-Abram 233 głosami przy 177 głosach oddanych na drugiego kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, Adama Borowskiego. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich jest warszawską adwokatką i obrończynią praw człowieka. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, posiada kwalifikacje podyplomowe z zakresu prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny oraz prawa karnoskarbowego i gospodarczego. Tak wybór skomentował Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: W tej konkurencji pani mecenas była bezkonkurencyjna, ale oczywiście nasze poparcie wynika w dużej części z rzetelności koalicyjnej.
3: Sylwia Gregorczyk-Abram ma objąć urząd od 24 lipca. Dziś o północy upływa termin wyznaczony przez kierownictwo PiSu na złożenie przez parlamentarzystów deklaracji o nieprzynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Decyzja jest związana przede wszystkim z działalnością Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Jeszcze przed upływem terminu zaplanowano spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Część polityków związanych z Rozwojem Plus zapowiedziała, że nie zamierza podpisywać wymaganych deklaracji, co może skutkować konsekwencjami partyjnymi, włącznie z wykluczeniem z ugrupowania. Spór wokół deklaracji ujawnił podziały wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Ostateczne decyzje poszczególnych polityków mogą mieć istotny wpływ na dalszą sytuację w największej partii opozycyjnej. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że ma prawo atakować amerykańskie cele wojskowe w Jordanii. Według władz w Teheranie z baz zlokalizowanych w tym kraju prowadzone były wcześniejsze uderzenia USA na Iran, dlatego mogą one stać się celem działań odwetowych. Jednocześnie zapewniono, że Iran szanuje suwerenność Jordanii, jednak obecność amerykańskich baz uznaje za uzasadniony cel wojskowy. Teheran zapowiedział, że w przypadku kontynuowania amerykańskich działań zbrojnych, odpowiedź Iranu może wejść w nową fazę. Już w najbliższą sobotę ulicami stolicy pobiegną tysiące uczestników 35. biegu Powstania Warszawskiego. To jedno z najważniejszych wydarzeń sportowo-patriotycznych w Warszawie, organizowane w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego. Zawodnicy będą mogli wystartować na dystansach 5 i 10 kilometrów, a trasa poprowadzi przez miejsca związane z historią miasta. Organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji. Na starcie stanie około 14 tysięcy uczestników.
4: Akademickie Radio

To był utwór Adriana Younge z jego najnowszego albumu. Taki psychodeliczny soul, retro soul, też czasami robi trochę hip-hopowych rzeczy. Jego nowy album nazywa się Afro Disco Makossa. To jest EP w sumie. I wprowadza w niesamowity vibe. Aż szkoda, że dzisiaj nie świeci słońce, bo gdyby świeciło słońce, to by było takie wszystko wszechogarniające, słuchając tego utworu. Natomiast w moim sercu słońce świeci, jak słucham Adriana Younge. Tak piękną metaforą mogę to opisać. I pokontynuujemy ten słoneczny vibe, bo przed nami Helado Tropical, duet ze swoim debiutanckim albumem stworzonym jako duet. Jest to połączenie Helado Negro i Reiny Tropical. Jest to taka indie-popowa para mocno i oni w kolabie brzmią niesamowicie pociesznie, brzmią słonecznie, brzmią jak relaks w niedzielę przy słońcu i no wspaniałe rzeczy. Naprawdę jak wczoraj robiłam playlistę na dziś, to miałam ogromną nadzieję, że będzie tu słońce świecić, bo najlepiej się słucha takich rzeczy po prostu, jak jest słonecznie. Sensacjon. Helado Tropical. Zapraszam.

Helado Tropical Sensation. Pięknie, pięknie, dziękujemy. Ta druga połowa audycji jest mocno spokojna i nadal pozostanie mocno spokojna już do końca, więc polecam się rozsiąść wygodnie w fotelu i posłuchać kolejnych utworów. Jednym z nich, następnym, jest Pure Color od Steve'a Lacy na ficie Erika Badu. Album Oh Yeah, znak zapytania, wyszedł 17 lipca, czyli bardzo, bardzo niedawno. Jak czytałam recenzję na Pitchforku, to no, byli ci krytycy mega intensywni, tacy no, krytyczni mocno wobec tego albumu i uzyskał 6-0 cały album i mówili o nim, że jest pełen cytatów na opis na TikToku, że takich klisze i w ogóle. I muzycznie nie jest to bardzo ciekawy, ale no tu jest pytanie, czy on miał być jakiś turbo ciekawy, czy on miał być po prostu jakimś komfortową muzyką Steve'a Lacy'ego. No to już by było pytanie do niego po prostu. Jest wam i chcę posłuchać utworu Pure Color. Nie ukrywam, że dużym powodem do tego jest Erika Badu, która jest niesamowita, ale ja nie jestem tak krytyczna wobec Steve'a Lacy'ego. Może dlatego, że nie mam wobec niego żadnego ładunku emocjonalnego ani oczekiwań i nie czekałam na ten album za bardzo. Proszę Państwa, Steve Lacy, Erika Badu, Pure Color.

0: To był Steve Lacy i to była Erykah Badu w utworze Pure Color z najnowszego albumu Steve'a Lacy właśnie. Dziękujemy pięknie. Przechodzimy do Dachiego, do Dachi. Dziwnie to brzmi, jak się odmienia po polsku. Artysta Dachi to jest nie tylko artysta śpiewający, rapujący, ale też przede wszystkim produkujący. I wyprodukował na pewno rzeczy, których nie wiecie, że wyprodukował zapewne, bo mowa o Money Trees, Kendricka Lamara, mowa o Worst Behavior Dayka, albo I Don't F With You, mocny hit Big Shona. Również pojawił się wokalnie na singlu Kendricka Lamara Loyalty w 2018, który też wyprodukował, więc jego produkcję już słyszeliśmy, ale ja dopiero niedawno dowiedziałam się, że on ma też swoją karierę poza DJ-ską, poza producencką. Jest to kariera, w której śpiewa, w której rapuje, w której tworzy po prostu wokalnie również. I jego album Black Boy Alternative, który pojawi się 28 sierpnia w pełni, zapowiada się niesamowicie. Zapowiada się przede wszystkim mega plejada gości, między innymi Childish Gambino, Vince Staples, Fouché, Raven Lane, Laney, przepraszam, Curtis Wells i Obon Jayar. I to nie są wszyscy ci, których wymieniłam. Ja się najbardziej jaram konkretnie Obon Jayarem, Vincem Staplesem i Childishem Gambino. A Childisha Gambino możemy już usłyszeć, ponieważ pojawił się na singlu, który już ujrzał światło dzienne. Singiel nazywa się Running i jego sobie posłuchamy u Dachiego właśnie. Czekam na cały album Black Boy Alternative z niecierpliwością, ale może niech ten czas płynie wolno, bo to będzie oznaczało, że już jest koniec sierpnia, a nie chcę, żeby już był koniec sierpnia. Niech to trwa, co się dzieje. Niech trwa lipiec, niech trwa sierpień. Proszę Państwa, słuchamy Running, Dachi i Childish Gambino.
1: Run.

To byli Dahi oraz Childish Gambino w utworze Running. Pięknie, pięknie. Dziękujemy. I słuchając tego Childisha Gambino, bo zawsze jak wychodzi numer Childisha Gambino albo z Childishem Gambino, to wracam do niego. Dzieje się to rzadko, bo rzadko wychodzi jakiś numer z jego udziałem. Stosunkowo rzadko, ale zawsze to sprawdzam. I zazwyczaj dzieje się tak, że kończę powracając do jego starszych albumów. Jest to jeden z najbliższych mi artystów, myślę. Takich, którym poświęciłam w życiu nastoletnim, kiedy jednak związuje się człowiek bardzo mocno z tą muzyką. Poświęciłam Childishowi Gambino naprawdę bardzo dużo czasu. I tak marzę sobie o tym, żeby go zobaczyć na żywo. Była na to szansa, jak kupowałam bilety. Miałam już bilety na jego koncert w Kopenhadze, ale stało się coś tam złego zdrowotnie u niego i cała europejska odnoga jego trasy koncertowej została odwołana. Było to bardzo, bardzo przykre, ale koniec końców zwiedziłam Kopenhagę, było tam równie wspaniale, co drogo, ale muszę tam wrócić, jak będę miała więcej pieniędzy. Jeśli ktoś chce mi puścić przelew, to zapraszam. Jakoś się złapiemy, ale no, kiedyś wrócę do Kopenhagi na pewno i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się na koncert Childisha Gambino dolecieć, dojechać jakkolwiek, bo marzę o tym bardzo, bardzo mocno. I wracając do muzyki Childisha Gambino, po tym jak wyszedł ten jego feat, wróciłam do utworu The Advocate z albumu Bando Stone and the New World, albumu, który jest soundtrackiem do filmu, który nigdy nie wyszedł i nawet nie miał wyjść, po prostu to był prank, że jakiś taki film wyjdzie, Bando Stone and the New World. No, Childish Gambino jest bardzo zabawny, bardzo przystojny i bardzo wspaniały i bardzo utalentowany, więc nim sobie zakończymy tę dzisiejszą audycję. Bardzo, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną, słuchaliście ze mną przez godzinę ostatnią muzyki. Mam nadzieję, że bawiliście się bardzo fajnie, bardzo miło i zostawiam was z Childishem Gambino w tej intymności utworu The Advocate. Pa, pa.

0: emocja.
1: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12:45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Autopromocja.
2: Radio Campus.

Już 9 minut po godzinie 11 rozpoczynamy kampus główny, a już za chwilę porozmawiamy o językach bliskich. Co to za języki, jak się ich uczy, a także będą naukowe rady na lato. Za mikrofonem Marta Boroń, jestem z wami do 13. Cześć, dzień dobry.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Flavor D. Scala.

0: Kampus Główny.
1: Trans po 11. Czy podobieństwo języków ułatwia ich naukę? Czy może prowadzi do większej liczby błędów? O tym porozmawiamy dziś przy okazji pierwszego forum naukowo-dydaktycznego Nauczanie języków bliskich między teorią a praktyką, które już wkrótce na Uniwersytecie Warszawskim. A moimi gośćmi są dr Milena Hebal-Jezierska oraz dr habilitowany Maciej Falski z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej na Wydziale Polonistyki UW oraz Tomasz Wegner z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonikum Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Co właściwie oznacza pojęcie języki bliskie? Czy jest ono już jednoznaczne i takie określone przez badaczy? Czy są to na przykład języki takie jak polski i czeski?
3: Nie, języki bliskie to nie tylko języki pokrewne, tak? Bo termin, jeżeli chodzi o języki, które należą do jednej rodziny, to są właśnie języki pokrewne. Natomiast w tytule naszej konferencji właśnie są języki bliskie. Z tego względu, że my nie chcemy zajmować się tylko dyskusją na temat języków pokrewnych, ale również na temat języków bliskich, tak? Czyli języki bliskie to na przykład język angielski dla wielu młodych ludzi, a w innych regionach na przykład język francuski. Więc zastanawiamy się nie tylko nad tym, jak uczyć języków pokrewnych, czyli właśnie polski, czeski, czy nie wiem, francuski, rumuński, prawda? Ale również, czy używać języka pośrednika, czy nie używać języka pośrednika, czy tego języka nie stosować.
1: Tak.
3: Więc dlatego to jest troszeczkę szersze pojęcie, te języki bliskie, niż tylko języki pokrewne.
1: Tak. No właśnie, bo w programie konferencji tam zwraca się uwagę właśnie na język angielski jako taki pośredni w nauczaniu, ale też współpracy międzynarodowej na różnych szczeblach. I czy właśnie ten język angielski, skoro już o nim mówimy, on pomaga właśnie, czy jest czasem w jakimś stopniu przeszkodą? Czy on się staje takim uniwersalnym punktem odniesienia nawet w nauczaniu języków słowiańskich?
2: To jest taki typowy przykład, kiedy musimy jako badacze odpowiedzieć, to zależy. I tak samo na wcześniejsze pytanie, czy łatwiej, czy trudniej uczyć się tych języków bliskich. Mamy na ten temat bodaj dwa referaty. W jaki sposób, gdzie ten angielski język, kiedy grupa cała zna angielski, pomaga, ale też w jakich momentach przeszkadza, bo po prostu automatycznie szukamy sobie jakichś takich klisz, którymi, za pośrednictwem których możemy się komunikować. I to jest wyzwanie, jak te klisze potem zdekodować i przełożyć na język, którego się mamy nauczyć.
1: Mm-hmm. Czyli podejrzewam, że na moje pytanie, czy podobieństwo między językami bardziej pomaga, czy bardziej utrudnia naukę, no pewnie też będzie, to zależy.
2: Tak, tak. To zależy. Tak na prostym takim nauczycielskim, uczniowskim poziomie to do podstawowej komunikacji pewnie pomaga, kiedy wyeliminujemy listę fałszywych przyjaciół, które mogą nam napędzić dużo problemów.
1: Tak, bo bardzo często, nawet jak się uczymy angielskiego, to jak widzimy jakieś słówko, to nam się wydaje, że my wiemy, co ono znaczy, więc już nawet nie sprawdzamy znaczenia, już nawet jak się to wymawia. To są właśnie ci fałszywi przyjaciele. No i wyobrażam sobie, że przy nauce języków bliskich takich przykładów może być więcej, nie tylko jeśli chodzi o słówka pojedyncze.
3: Tak, tutaj nie chodzi tylko o osławiony wyraz cierstwi, który po czesku oznacza świeży, czy na przykład kwietem, czyli maj, ale również chodzi o gramatykę, tak, że osoby, które mówią w innym języku słowiańskim, przenoszą całą gramatykę, końcówki fleksyjne ze swojego języka, tak? I później mamy taki język połamaniec, tak? Że to jest taka mieszanina, na przykład, nie wiem, czesko-polska, czy rosyjsko-polska, tak, czy ukraińsko-polska.
1: Czyli właśnie, czy te błędy gramatyczne są takimi najczęstszymi błędami, jeśli chodzi o osoby uczące się języków pokrewnych?
3: Myślę, że najtrudniej je wyeliminować. Dlatego, że ludzie uważają, że gramatyka nie jest potrzebna, tak? Najważniejsze jest dogadać się. No i stosują po prostu formy ze swojego języka gramatyczne i myślą, że mówią w danym języku.
1: Tak, ja bym jeszcze wróciła do tych języków słowiańskich, czyli podsumujmy sobie, to jest czeski, to jest słowacki, to jest jaki jeszcze?
3: No mamy różne grupy, jeżeli chodzi o języki słowiańskie, mamy języki wschodniosłowiańskie, czyli białoruski, rosyjski, ukraiński, mamy też języki zachodniosłowiańskie, polski, czeski, słowacki, górnoużycki, dolnoużycki, tam jeszcze jest trochę osób, które używają tych języków, no i język kaszubski, także jest uważane za język zachodniosłowiański i języki południowosłowiańskie, tak? Tutaj mamy serbski, chorwacki, słoweński, bułgarski, macedoński.
1: Mhm, no to naprawdę bogata grupa. Zastanawiam się, jak wygląda liczba uczących się tych języków, jak to wygląda też na przestrzeni ostatnich lat. Czy zwiększa się ta liczba właśnie osób, które uczą się tych języków, czy może nie?
3: No niestety zmniejsza się, ale nie jest to związane chyba tylko z tym, że jest mniejsze zainteresowanie, ale jest po prostu mniej studentów.
2: Tak? To jest perspektywa bohemistki, czy osoby uczącej języka niepolskiego w Polsce.
3: Tak, tak, bo jeżeli chodzi o język polski, no to tutaj Tomek na pewno ma inne doświadczenia.
2: Tak, to jest, rosnąca tendencja i widocznie od kilku lat ta tendencja nie opiera się na jakichś sentymentach, polskiej rodzinie i tak dalej, tylko to jest po prostu język w ofercie.
1: Mhm, rozumiem. No dobrze, do tematu języków słowiańskich, języków bliskich i do tematu konferencji wrócimy sobie już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: pół do 12 w Radiu Campus. Ze mną cały czas w studiu dr Milena Hebel-Jezierska oraz dr habilitowany Maciej Falski z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej na Wydziale Polonistyki UW oraz Tomasz Wegner z Centrum Polonikum Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy sobie o językach bliskich, także o forum naukowo-dydaktycznym Nauczanie Języków Bliskich między teorią a praktyką, które już wkrótce. Jeszcze w poprzedniej części naszej rozmowy nie zapytałam o to, co mnie całkiem ciekawi, jak zmienia się rola nauczyciela w takim procesie nauki języków bliskich, gdy uczniowie mogą częściowo już rozumieć język przed rozpoczęciem jakby całej nauki.
1: Mam bardzo ciekawy case, myślę, na ten temat. Pokazuje, jak system może zaprząc te możliwości. Nie mówię, że tak się wszędzie dzieje, ale to jest bardzo dobra droga. Nauczyciel, który ma na przykład w grupie, mówię o nauczycielu w szkole, który ma dzieciaki i w tej grupie są dzieciaki mówiące różnymi językami, tradycyjnie poprawia i dąży do formatowania według języka głównego obowiązującego w danym kraju. Natomiast tworzenie przestrzeni dla tych dzieciaków, kiedy to są dzieciaki w przypadku Polski, białoruskie, ukraińskie, polskie, bardzo często w przypadku krajów europejskich dochodzą czeskie, serbskie i tak dalej, jeśli chodzi o nasze słowiańskie języki. Pokazanie tym dzieciakom, że to, że one mają języki inne niż główny i pokazanie, że mają podobieństwa między tymi językami, to jest świetna droga, która jest nową drogą dla Europy, ale pokazuje efekty, pokazuje przyrost słownictwa, bo łatwiej tym dzieciom potem będzie, i to widać już, łatwiej tym dzieciom przetłumaczyć słowa, które zyskają, niż nauczyć się słów, których się nie nauczą.
0: Mhm. Tak. To
2: ja bym się chętnie jeszcze wtrącił.
0: Proszę.
2: Bo jeszcze nic nie mówiłem. To też przykład z naszego instytutu. Do nas przyjeżdżają lektorki, native speakerki z Chorwacji, Serbii, które najczęściej nie znają polskiego, a dostają na pierwszym roku osoby, które nie znają z kolei tych języków kierunkowych i najczęściej starają się od razu wprowadzać chorwacki bądź serbski odpowiednio, ale najczęściej korzystają z angielskiego, jako tego języka powszechnego, który wszyscy znają, tego właśnie pomocnika, pośrednika. No i to też jeden z takich impulsów, który zresztą wpłynął na sformułowanie tematu samej konferencji, jako też takiej kwestii praktycznej właśnie, jak podchodzić do właśnie do samego angielskiego, do tych sytuacji, kiedy brak takiego bezpośredniej znajomości języka. No i tutaj też okazuje się, że ta bliskość pomaga może językowa, nasza słowiańska pomaga może na targu czy w barze dogadać się, ale żeby prowadzić dłuższą rozmowę, bardziej skomplikowaną, no to się nie da bez nauki.
0: Tak. Właśnie co do całego forum, które w listopadzie bodajże,
1: tak.
0: W listopadzie. Ciekawi mnie, dlaczego właśnie teraz jest dobry czas na to, bo jest to pierwsze forum, żeby rozmawiać o językach bliskich. Skąd wziął się pomysł na organizację właśnie konferencji Nauczanie Języków Bliskich między teorią a praktyką?
2: To może ja, ponieważ żebyśmy razem z koleżanką, której nie ma dzisiaj, z dr Jordanką Iliewą Cygan, pomyśleliśmy sobie, że trzeba się nad tym problemem nauczania języków bliskich zastanowić tak gruntownie, ponieważ u nas zajmujemy się nauczaniem języków bliskich od zawsze, ale nie pamiętam, żeby było to poddane jakiejś takiej refleksji głębszej. Natomiast sama formuła jest dwutorowa, czyli nie tylko naukowa, bo to jest dla nas ważne oczywiście, żeby opakować to, zanalizować, pomyśleć systematycznie nad tym problemem, ale też to ma być forum dla praktyków, czyli osób, które zajmują się tym, pokazują konkretne problemy i stworzyć taką przestrzeń do rozmowy. I zgłoszenia, które mamy, bardzo ciekawe, są takie wyważone właśnie. Trochę dużo takich przykładów z praktyki, ale też z taką chęcią, żeby jednak trochę systematycznie podejść do tego zjawiska.
0: Mhm. Czyli możemy powiedzieć, że to forum jest dla badaczy języka, dla nauczycieli, lektorów, dla studentów może?
2: No, gdyby studenci byli zainteresowani, oczywiście. Mamy faktycznie, kilka osób pisało do nas z pytaniem, czy mogą przyjść posłuchać, bo ktoś tam uczy, ktoś tam uczył, ktoś jest zainteresowany i myślę, że to się uda. Faktycznie mamy taki pomysł, żeby zostawić sporo czasu na dyskusję. Będzie w jest też w planie panel, ale ponieważ nie jest do końca jeszcze nie jest do końca zaplanowany, więc jeszcze nic nie powiem o nim, ale jest taka chęć, żeby to była faktycznie przestrzeń dla dyskusji, dla osób. Są też osoby, które nie prowadzą badań naukowych, ale uczą, więc myślę, że to faktycznie jesteśmy na bardzo dobrej drodze.
0: Do tematów, jakie się pojawią na konferencji, wrócimy jeszcze za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Kampus Główny.
1: 17 minut do południa. Ja cały czas goszczę doktora habilitowanego Macieja Falskiego z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej na Wydziale Polonistyki UW, dr Milenę Hebal-Jezierską z tego samego instytutu oraz Tomasza Wegnera z Centrum Polonikum na Uniwersytecie Warszawskim. Rozmawiamy o forum naukowo-dydaktycznym nauczanie języków bliskich między teorią a praktyką. Chciałam wrócić jeszcze do tematów konferencji. Zastanawiam się, jakie tematy mogą najbardziej zainteresować nauczycieli pracujących na co dzień z uczniami i w ogóle jakie tematy są zaplanowane już. Chociaż wiem, że to forum dopiero w listopadzie, więc to się pewnie jeszcze klaruje.
2: Ja powiem o swoim, czy o temacie, który mi się najbardziej spodobał. On jest trochę obok twojego pytania, ponieważ dotyczy nauczania łaciny osób francuskojęzycznych. I to wydaje mi się niesłychanie interesujące. Czy trochę dlatego, że to jest moje skrzywienie. Ja się zajmuję badawczo, potroszę kulturą humanizmu i więc tam kwestia łaciny jest oczywiście kluczowa, ale wydaje mi się to niesłychanie interesujące. Taki wątek, o którym nie myśleliśmy. Myśleliśmy głównie o tematach, które tam się pojawiły i są na przykład kwestie nauczania uczenia dzieci ukraińskich w Polsce.
1: No tak, aktualny temat.
2: Tak, bardzo aktualny. Są kwestie rzeczywiście angielskiego jako języka pośrednika. Są tematy wynikające z praktyki naszych koleżanek, kolegów, slawistów. Ale też chcieliśmy się otworzyć na inne obszary, nie tylko slawistyczne i faktycznie bardzo się cieszymy, że mamy zgłoszenia osób no właśnie z tego kręgu romańskiego. Germańskiego chyba mniej, jeśli myślimy takim tropem języków pokrewnych, ale jest to, no jest to takie dość szerokie spojrzenie faktycznie, ale ta łacina mnie zafascynowała, no bo nie spodziewaliśmy się, że, no bo tak kojarzy się to z takim bardzo niszowym działaniem.
1: Tak, już trochę archaicznym.
2: Tak.
3: Z kolei moją uwagę na przykład zwrócił temat języka norweskiego i to oczywiście trudno powiedzieć, że polski i norweski są językami bliskimi, ale temat będzie prezentowany przez osobę, która jest i nauczycielem języka norweskiego i uczyła się i uczy polskiego. I to spodziewam się takich historii o tym, jak ktoś robi język bliższy z niebliskiego, jak sobie to w głowie układa, jak szuka tych podobieństw, więc chociaż to jest może pozornie mało naukowe i jednostkowe, ale spodziewam się, że to będzie ciekawa opowieść. A inna rzecz, też może niespodziewana, to też dotykamy tematów politycznych, soft power, dyplomacji, bo mamy blok tematów dotyczących nauczania języków słowiańskich w Chinach. Polska i każdy jeden kraj słowiański no jest raczej malutki w porównaniu z tą cywilizacją, ale kiedy ta polityka byłaby prowadzona razem, ta polityka językowa, to moglibyśmy zdziałać więcej w tej kwestii. I mamy takich mówców, którzy na ten temat coś wiedzą.
1: Tak, to co też padło, czyli no tak naprawdę nie ma takich dużo takich konferencji czy forów, gdzie mówi się o językach bliskich, więc pewnie nie ma jakichś rekomendacji takich oficjalnych, jak nauczać, jakie powinny być zasady. Rozumiem, że to się wszystko rozwija. Tutaj może jeszcze nie będzie na to miejsca, ale być może idzie to w tym kierunku.
4: Czy myślę, że no coś tam już wypracowane jest, tak? Dlatego, że nasz instytut już bardzo długo zajmuje się nauką języków pokrewnych, więc my bardzo zwracamy jednak uwagę na tak zwany transfer negatywny. Więc
1: co to jest?
4: Na przykład ja zajmuję się gramatyką, tak? Dlatego tak już wcześniej mówiłam o gramatyce i dla mnie jest bardzo ważne, żeby nie przenosić właśnie końcówek fleksyjnych czy jakichś konstrukcji ze swojego języka i wprowadzam taki sposób uczenia, żeby jednak zautomatyzować poprawne struktury, tak, w języku czeskim. Chyba, że uczę języka polskiego, no to wtedy oczywiście poprawne struktury w języku polskim. I na tym bardzo, bardzo się koncentruję. I muszę powiedzieć, że nawet jestem nieraz złośliwa, czyli jeżeli jest jakieś kolokwium, czy jakiś test, no to zwracam właśnie uwagę na te miejsca, które wiem, że są problematyczne. Tam, gdzie może dojść do wpływu języka rodzimego, no to wtedy takich pytań jest więcej, tak?
1: Nefralgiczne miejsce.
4: Tak, tak.
2: Ale inna rzecz to jest to, co mnie denerwowało, kiedy uczyłem się czeskiego i chorwackiego. Podręczniki były adresowane do osób, czy właściwie do osób z tak zwanego zachodu, albo były po angielsku, przystosowane też do osób, które nie znają, znaczy nie są obyte, nie wyrastały na tym słowiańskim świecie gramatycznym. I to właściwie utrudniało uczenie, więc wydaje mi się, że jednak, znaczy podobno koleżanki mówią, że są takie podręczniki już, czy pojawiają się na przykład polskiego dla Ukraińców, ale jest tego mało. I mi się wydaje, że właśnie dobrze jest nie tylko porozmawiać, ale też wypracować może jakiś taki praktyczny, no zobaczymy, czym to się skończy, ale że jest to potrzebne, tak, zdywersyfikowanie tego sposobu nauczania.
3: Tak, zresztą będzie z nami, tak można powiedzieć, bo to wydaje się oczywiste, że szukamy tej bliskości między polskim i ukraińskim w naszym wypadku i będzie z nami Dominika i na przykład Łukasz z Krakowa, z UJ-u, która jest badaczką i autorką takich podręczników.
4: Tak, tak.
3: Rozpoznawalnych na rynku, więc uczący polskiego dobrze znają to nazwisko i te materiały. To taka praktyczna rzecz dla osób, które chciałyby przyjść.
1: Świetnie. A jakie nowe trendy w glottodydaktyce, czyli nauczaniu języków obcych, są teraz najbardziej obiecujące? I to też mi się łączy z drugim pytaniem, na jakie wystąpienia czy dyskusje czekacie najbardziej? No tutaj już pan profesor powiedział, ale co tam jeszcze takiego jest najbardziej, na co można wyczekiwać?
3: Ja czekam na te przykłady spod tablicy. Zawsze jestem ciekaw tego, co mają do powiedzenia ludzie, którzy nawet nie pracują czasem naukowo, ale przedstawiają swoje case'y i bazują na wieloletnich doświadczeniach, bo z kilkunastu takich case'ów właśnie dobrze się potem składa naukę, składa się szerszy obraz. Mm-hmm.
1: Jeszcze jakieś?
2: No, dla mnie najciekawsze jest, ponieważ ja akurat nie uczę, czy nie nauczam języków, zajmuję się tą bardziej kwestią kulturowo-społeczną. Jest bardzo mnie ciekawi to, o czym już Tomek wspomniał, kwestia polityki językowej, dyplomacji językowej, o tak, czyli też tego kontekstu, no właściwie politycznego, nauczania języków, co można zrobić poprzez nauczanie. Tutaj właśnie myślimy o tym, żeby zrobić taki panel, no ale tak jak mówiłem, to czy znaczy osób, które są też siedzą w tej dyplomacji, mam nadzieję, że to się uda, jesteśmy naprawdę na dobrej drodze, ale myślę, że to właśnie dodatkowo jest czymś, co pokazuje, no jaka jest waga nauczania języków i ile można zdziałać poprzez nauczanie, no w naszym przypadku polskiego, ale też no to, co nas, czym my się zajmujemy, języków słowiańskich, że to jest coś więcej niż tylko język.
1: Mhm. To podsumujmy, kiedy forum? Mówiliśmy, że w listopadzie, ale kiedy dokładnie? Czy ktoś jeszcze może się zgłaszać? Jak można się tam dostać? Czy może można zaproponować swój temat wykładu?
2: 26-27 listopada zapraszamy, ponieważ obrady będą otwarte. Jeśli ktoś chce, to jest mile widziany. Obrady będą się toczyły w Buwie, w sali, już nie pamiętam której, ale informacje znajdziecie na stronie internetowej Instytutu Slawistyki Zachodniej Południowej Wydziału Polonistyki. Myślę, że poprzez wygooglanie forum naukowo-dydaktyczne też to się uda. Zgłoszenia już są zamknięte, układamy listę gości, natomiast program jeszcze nie jest oczywiście gotowy, no bo to trochę czasu nam potrzeba. Będą dwa dni obrad, będzie naprawdę bardzo ciekawie, więc jeśli jesteście zainteresowani, zapraszamy, zachęcamy. Cały serwis informacyjny będzie dostępny odpowiednio wcześniej. Może nas kampus jeszcze zaprosi chwilę wcześniej, to o tym wszystkim
1: jeszcze
2: opowiemy
1: czasu,
2: już ze szczegółami.
3: W ogóle nie wspomnieliśmy, a warto. Mamy duży współczynnik umiędzynarodowienia, bo tak naprawdę blisko 1/3 zgłoszeń, no może trochę przesadziłem, ale no prawie 1/3 to są z zagranicznych albo uniwersytetów, albo kooperacje. Mhm. To nas też cieszy.
1: Warto czekać. Ja przypomnę, że pierwsze forum naukowo-dydaktyczne nauczanie języków bliskich między teorią a praktyką już 26 i 27 listopada na Uniwersytecie Warszawskim. Organizatorzy, jak słyszeliście, zapraszają zarówno badaczy, jak i też praktyków zainteresowanych nauczaniem właśnie języków języków obcych. I o tym rozmawiałam z doktorem habilitowanym Maciejem Falskim z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej na Wydziale Polonistyki UW oraz z dr Mileną Hebal-Jeziorską również z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej oraz z Tomaszem Wegnerem z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonikum na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy
4: bardzo.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Reklama. Radio Campus.

9 minut po południu. Ja szukam ciekawych artykułów na stronie naukawpolsce.pl i znalazłam taki w temacie letnim, czyli o tym, że kosmetyk z filtrem UV nie zastąpi prawidłowych zasad przybywania na słońcu. No właśnie, bo to może się wydawać, że skoro się posmarujemy jakimś kremem z filtrem, no to już się możemy opalać i w ogóle być przez cały dzień w słońcu i nic nam się nie stanie. No, przypomina o tym profesor Piotr Rutkowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, że promieniowanie ultrafioletowe jest głównym czynnikiem ryzyka czerniaka i innych nowotworów skóry, bo to promieniowanie UV no, przyspiesza niestety starzenie się naszej skóry, sprzyja chociażby powstawaniu zmarszczek i przebarwień, ale przede wszystkim uszkadza DNA komórek, no i osłabia takie naturalne mechanizmy obronne organizmu i to właśnie może prowadzić do rozwoju nowotworów. Eksperci też zwracają uwagę, że takie długotrwałe przebywanie na słońcu zwiększa ryzyko raka skóry, natomiast oparzenia słoneczne, zwłaszcza te w ogóle nabyte już w dzieciństwie, znacząco podnoszą ryzyko zachorowania na czerniaka, który jest najbardziej agresywnym nowotworem skóry. No więc w takim razie jak się chronić? Podstawą oczywiście są kremy z filtrem i w Polsce zalecany jest co najmniej SPF 30, a podczas takich wyjazdów do bardziej nasłonecznionych krajów tak naprawdę 50 to jest już obowiązek. Warto też wybierać takie preparaty, które chronią zarówno przed promieniowaniem UVB, tym odpowiedzialnym za oparzenia, jak i UVA, które przyspieszają starzenie się skóry i też zwiększają ryzyko nowotworów. No jednak ten sam krem nie wystarczy, tak też mówi profesor Rutkowski właśnie, bo filtry nie zastąpią rozsądnego korzystania ze słońca, bo dają nam takie złudne poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowo wiele osób też nakłada zbyt mało tego kosmetyku, albo zapominamy o tym, że powinniśmy ponownie go aplikować na przykład po kąpieli albo po tym, jak się spocimy, no bo ten krem po prostu schodzi i wtedy nie działa. Eksperci też mówią, że opalanie to nie jest tylko leżenie na plaży, tylko podczas takich codziennych czynności, podczas chociażby spaceru możemy się opalić i to promieniowanie UV jest tak naprawdę wszędzie, a sama opalenizna jest już oznaką uszkodzenia w jakimś stopniu skóry. Dlatego najważniejsze zasady są takie, że pomiędzy godziną 11 a 16 ograniczajmy przebywanie na pełnym słońcu, szukajmy cienia, nośmy przewiewne ubrania, które zakrywają nam ramiona, też fajnie by było mieć kapelusz albo czapkę, która chroni, co ważne, też kark i uszy. Kto się nie spalił na uszach, niech pierwszy rzuci kamieniem. No i okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV, bo te często z jakichś sieciówek no, nie mają tego filtra i takie nawyki mogą skutecznie zmniejszyć ryzyko właśnie uszkodzeń skóry, no i później nowotworów w przyszłości, także to są dobre rady na to, jak korzystać z lata, a później no nie cierpieć. Jeśli chcecie przeczytać o tym więcej, to cały artykuł właśnie o ochronie przeciwsłonecznej znajdziecie na stronie naukawpolsce.pl w zakładce Zdrowie.

Satisfaction Skank, Fatboy Slim i The Rolling Stones w remiksie High Contrast. To przed chwilą na antenie Radia Campus. Już pozostajemy w temacie letnim. Szukam innych artykułów na ten temat na stronie naukawpolsce.pl. Może kiedyś zastanawialiście się, czy w takie letnie upały, chociaż one na chwilę odpuściły, czy lepiej wziąć prysznic taki, no, lodowaty, czy może pod letnią wodą? No i znalazłam na to odpowiedź. Mówi o tym doktor Daria Pracka, bo żeby organizm mógł spokojnie zasnąć, musi najpierw obniżyć swoją temperaturę wewnętrzną, a w czasie upałów ten, można powiedzieć, naturalny proces jest znacznie utrudniony, bo wieczorem nasze ciało zaczyna tak normalnie stopniowo się wychładzać. Naczynia krwionośne w skórze rozszerzają się, dzięki czemu właśnie łatwiej oddajemy ciepło do otoczenia. A problem pojawia się wtedy, gdy na zewnątrz i w pomieszczeniu, w którym śpimy, no jest bardzo gorąco i wtedy organizm ma trudność z pozbyciem się właśnie nadmiaru ciepła, przez to częściej wybudzamy się w nocy, no i gorzej śpimy po prostu. Ekspertka mówi, że jeśli wybudzimy się z powodu upału, no to warto to potraktować jako taki już ważny sygnał od organizmu. Można wtedy napić się wody, odkryć kołdrę, włączyć wentylator, jeśli mamy, żeby delikatnie schłodzić skórę. I znaczenie też mają nasze wieczorne nawyki, czyli właśnie prysznic. To raz, ale o nim może za chwilę. Takie jeszcze frazesy, ale przed snem lepiej unikać ciężkich, obfitych posiłków, bo trawienie wymaga dużego wysiłku organizmu i wiąże się z dodatkową produkcją ciepła, no co jeszcze bardziej utrudnia zasypianie podczas takich letnich nocy. Niewskazany jest oczywiście alkohol, bo on może sprawiać wrażenie, że ułatwia nam zasypianie, a w rzeczywistości no to pogarsza jakość snu, sprzyja wybudzeniom w nocy i odwadnie organizm, a w czasie upałów, no przyznacie, że ten efekt jest szczególnie niekorzystny. A co z tymi prysznicami? No, czy chłodny prysznic, taki letnią wodą, czy może lodowata woda? No, wbrew pozorom, taka bardzo zimna woda nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo gwałtownie schładza nasz organizm, powoduje skurcz naczyń krwionośnych w skórze, przez co to ciepło nie może być oddawane. Znacznie lepiej sprawdzi się letni prysznic albo kąpiel też w sumie. One mogą przynieść ulgę, a nie wywołają takiego szoku termicznego. Pomocny może być też wentylator. On co prawda nie obniża temperatury powietrza, ale jakby poprawia jego ruch, dzięki czemu pot może szybciej odparować. A właśnie parowanie potu jest takim najważniejszym mechanizmem chłodzenia organizmu. Oczywiście nie muszę chyba mówić, że dobre nawodnienie to też kluczowa sprawa. Warto mieć zawsze przy sobie wodę, najlepiej też nie lodowatą, tylko taką w temperaturze pokojowej. I też zadbać o przewiewną pościel, lekką piżamę, no i odpowiednią wentylację w sypialni czy w pomieszczeniu, gdzie śpimy. Także, no, co mogę powiedzieć? No, morsowanie jednak w czasie upałów nie jest takie dobre, więc tutaj taka zdrowy rozsądek, lekko zimna woda wydaje się najlepsza. Na pewno nasz organizm nam za to podziękuje. A jeśli chcecie przeczytać znowu cały artykuł, tutaj wypowiadała się właśnie dr Daria Pracka. Możecie go znaleźć na stronie naukawpolsce.pl w zakładce Zdrowie.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Ej, nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: Czek, czek i salut to przed chwilą. Czy wizyta w muzeum może poprawić nastrój, obniżyć stres i wspierać uważność? Posłuchajcie fragmentu rozmowy z profesorem Robertem Kotowskim z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tam sprawdzaliśmy, czym jest muzeoterapia, dlaczego kontakt ze sztuką może działać jak wsparcie dla zdrowia psychicznego. Porozmawiamy o muzeoterapii i dlaczego muzea mogą mieć właśnie terapeutyczną moc i wspierać nasze zdrowie oraz samopoczucie. Zacznijmy od tego, czym właściwie jest muzeoterapia, czym różni się od zwykłego chodzenia do muzeum.
1: Muzeoterapia to dość nowe pojęcie. To jest taki, powiedziałbym, interdyscyplinarny obszar praktyki, jakiejś refleksji naukowej, który zakłada wykorzystanie przestrzeni muzealnej, obiektów muzealnych jako takiego narzędzia, które może wspierać nasz dobrostan psychiczny, emocjonalny, społeczny człowieka. W niektórych przypadkach także fizyczny, bo i na to są dowody i też mamy w tej kwestii doświadczenie. A więc krótko mówiąc, muzeoterapia to pewien sposób oddziaływania na widza, na gościa w muzeum z wykorzystaniem przestrzeni muzealnej, obiektu muzealnego, ale także narracji, która tutaj też ma dosyć duże znaczenie. I różni się to tym od zwykłej wizyty w muzeum, chociaż ja jestem przekonany, że każda wizyta w muzeum może mieć taki wymiar terapeutyczny, może bardziej relaksacyjny, refleksyjny, ale od takiej zwykłej wizyty w muzeum może to się różnić tym, że właśnie to są przemyślane, zaaranżowane działania z odpowiednim doborem obiektów, które mają być przedmiotem tej terapii. Więc myślę, że tutaj możemy powiedzieć, że wchodzimy w pewien nowy, stary obszar, ponieważ muzeoterapia jako ta forma oddziaływania znana jest od starożytności.
0: Tak. Ja bardzo lubię, jak naukowcy nazywają rzeczy, które tak naprawdę już były z nami od dawna, ale to ma to nazwę i bardzo dobrze. Skąd w ogóle wzięło się zainteresowanie właśnie terapeutycznym potencjałem muzeów? Co było takim impulsem do badań? Czy gdzieś w literaturze były wzmianki o tym i postanowił też pan to zgłębić?
1: To troszkę, tak bym powiedział, równolegle się działo. W momencie, kiedy ja podjąłem takie badania, obserwacje, a to wiązało się z takim jednym z moich ulubionych obrazów, portretem dziewczynki w czerwonej sukience Józefa Pankiewicza, równolegle z tym moim jakby zainteresowaniem dowiedziałem się, że w Kanadzie lekarze z francuskojęzycznej grupy językowej zaczęli wypisywać recepty na właśnie wizyty w muzeum dla osób z różnego rodzaju zaburzeniami emocjonalnymi, takimi jak zaburzenia lękowe, zespół stresu półurazowego, depresje. I to jakby spowodowało takie, czy wywołało takie większe moje zainteresowanie i zgłębianie tej tematyki. To był gdzieś rok 2016-17. I wtedy w Polsce jeszcze o tym nie mówiliśmy tak głośno i tak dynamicznie. Natomiast zaproponowałem po raz pierwszy taką konferencję, która miała na celu właśnie przybliżanie tego zjawiska, tej formy oddziaływania muzeum. Konferencji, która stała się od tamtego momentu taką cykliczną okazją do wymiany właśnie doświadczeń, spostrzeżeń, różnego rodzaju refleksji. Ale to, co największą korzyścią stało się z tej konferencji, to, że udało nam się wspólnie z panią profesor dr Folgą Januszewską z Akademii Sztuk Pięknych doprecyzować to pojęcie, ponieważ na początku mówiliśmy o czymś, co nie miało swojego odniesienia słownikowego, a właśnie w roku 20 udało nam się doprecyzować, stworzyć definicję muzeoterapii i opublikować ją w słowniku muzeologicznym.
0: A jakie mechanizmy, tak się domyślam, psychologiczne stoją właśnie za tym, że pobyt muzeum obniża stres, poprawia nastrój być może? Czy muzeoterapia działa bardziej na emocje czy na ciało? Przez na przykład też chodzenie, po prostu rytm chodzenia, tym, że może tam głębiej oddychamy, czy tak mamy spokojniejszy oddech, tempo zwiedzania, to właśnie bardziej na emocje czy na ciało?
1: No ja myślę, że to jest połączone. Nie da się oddzielić ciała od emocji, ale przede wszystkim emocje, ponieważ no, myślę, że sposób chodzenia, zwiedzania to jest z jednej strony czas, który poświęcamy temu, aczkolwiek no, w ramach muzeoterapii też podejmujemy takie, czy proponujemy taką formę jak uważność w muzeum. No obrazy, obiekty muzealne są doskonałym takim przedmiotem do tego, żeby ćwiczyć tę uważność. Uważność, którą gdzieś tam zatracamy, a wiemy z kolei z badań psychologicznych, że uważność ma bardzo duży wpływ właśnie na, czy pomaga w radzeniu sobie z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, czy lękiem, z zaburzeniami lękowymi, czy depresyjnymi. Więc tutaj ten sposób poruszania się, ale właśnie też ten moment zatrzymania się, to jest bardzo istotne. Kolejny element to swego rodzaju oderwanie od rzeczywistości. Muzeum nam się kojarzy z miejscem bezpiecznym. Z samej nazwy jest miejscem zabezpieczania zbiorów. No tutaj czasem zdarzają się wyjątki, jak ten ostatnio w Luwrze, ale myślę, że o tym nie będziemy się, na tym się nie będziemy skupiać. Natomiast kojarzy nam się z miejscem bezpiecznym. Bezpiecznym dla obiektów, ale też dla ludzi. To z jednej strony. Z drugiej strony przenosimy się też w jakiś troszkę inny świat, odrywając się od tego, co za oknem, od tej rzeczywistości. Więc no to też niezwykle istotne. Poza tym my tam przychodzimy z własnym bagażem doświadczeń, przeżyć, z własną wyobraźnią, no i konfrontujemy te nasze doświadczenia, ten plecak, który niesiemy na naszych plecach, patrząc na jakieś obiekty, przywołując różnego rodzaju wspomnienia, zagłębiając się w pewnego rodzaju inną rzeczywistość. Wszystko to rzeczywiście powoduje, że te emocje są przywoływane. Te emocje jakby próbujemy się z nimi skonfrontować z jednej strony, ale też przeżyć te emocje podczas wizyty w muzeum. Często przy zajęciach takich muzeoterapeutycznych, czy to dotyczących właśnie uważności, czy pracy z emocjami, mamy taki wstęp do takich zajęć przygotowywany przez psychologa, który właśnie oddechem, odpowiednią postawą przygotowuje uczestnika takiej terapii do odbywanych zajęć. Także tutaj jakby reasumując, i ciało, i emocje. Myślę, że to ma bardzo duże znaczenie.
0: Całości rozmowy więcej niż zwiedzanie, czym jest muzeoterapia, z profesorem Robertem Kotowskim możecie posłuchać w naszym podcaście Campus Nauka. Ten znajdziecie w serwisach streamingowych, a także na naszej stronie www.radiocampus.fm. Tam również dużo więcej rozmów, które idealne będą do posłuchania w wakacyjne, wolne chwile. Między innymi rozmowa o raporcie Internet Dzieci. To rozmowa Kuby Łasickiego z profesorą Anną Miotk z Uniwersytetu Warszawskiego. Także rozmowa, która mnie zaciekawiła, czy relacje z chatbotem mogą być autentyczne, to rozmowa z dr Emilią Kaczmarek z Wydziału Filozofii UW, a także o politycznych farmach troli, jak i gdzie działają. Tego dowiecie się z rozmowy z dr Agnieszką Marzędą z Uniwersytetu Warszawskiego również. I to również rozmowa Kuby Łasickiego. Zapraszam do podcastów.

0: przetrwam.
1: Restart i Wydmy to przed chwilą na antenie, a my mamy 6 minut, już nawet 5 do godziny 13, więc ja się powoli żegnam. Dzięki bardzo za dzisiaj. Kampus Główny z dawką wiedzy wraca jutro o 11. Udanego popołudnia. Była z wami Marta Boroń. Do następnego. Pa!
2: Autopromocja.
3: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
4: This is your life! Right here, right now!
2: Autopromocja.

nam jeść. Jak na przykład jarzębina. Gdy jemy ryby, to musimy uważać na ości, ale za to nie musimy aż tak bardzo pościć jak dorośli. A teraz dotknij mnie, tylko trochę wystarczy. Nie chcę już wracać do naszych wspomnień na tarczy. A teraz dotknij mnie, jeśli to słyszysz, bo tak bardzo chciałbym.

pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista, więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji komunikacyjnych dla całego gatunku. Otwarciem i drogą, drogą w głąb, drogą wzwyż, aż do gwiazd, gdzie już za chwilę zabiorą nas.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że hudu, że kolor szok i że na ircu daklan. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg.

Powiedz mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak bez mes sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie. Na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę. Na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten pos.

Bo zanim na lądu oprytasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądu oprytasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek.

0: piosenek pod tego, wrócimy do...
1: Same sztosy. It's a plan.

zdrowo. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: Radio Campus.
4: FM.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: tylko normalnie o tej porze.
1: Minut, mamy 10 minut po godzinie 15. Teraz przechodzimy właśnie do tematu wystawy. Pójdziemy teraz na wystawę. Wystawa plakatu polskiego 60x60. Jest to wystawa związana z 60. edycją, odsłoną Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Z nami jest Justyna Czerniakowska z ASP, no i właśnie też współorganizatorka tego biennale. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Muszę trochę sprostować, bo tak? To jest 30. edycja jest w przyszłym 30. roku, okay. A 60-lecie obchodzimy, bo jak nazwa wskazuje, no biennale to jest co 2 lata.
1: Tak. No właśnie, okej, okay. Dobrze. Tak, no... Tak, rzeczywiście. Fakt, rzeczywiście. Okej, okay, dobrze. W takim razie powiedzmy na początku o tej naszej polskiej szkole plakatu, bo wydaje się, że Polska plakatem stoi. Czy ja się mylę?
2: Chyba tak międzynarodowo jest to rozpoznawalne, natomiast względem naszego tutaj środowiska różni są projektanci, różne rzeczy projektują. Natomiast plakat faktycznie jest takim, jak ja to mówię, towarem eksportowym naszym, polskim, który jest widoczny za granicą, jest rozpoznawalny jako rzecz utożsamiana artystycznie z Polską. Także obchodzimy to 60-lecie istnienia imprezy, która ciągle trwa od lat. Jest chyba jedyną taką ciągle trwającą imprezą związaną z plastyką, ze sztukami wizualnymi. No, z muzyką może jest tak samo z konkursem chopinowskim, że tak mm-hmm. bardzo tradycyjnie to jest kojarzone z Polską. Natomiast no, rzeczywiście ze sztukami wizualnymi to tylko plakat ma taką ciągłość. I stąd obchodzimy w tym roku...
1: Dlaczego?
2: Wynika to chyba z tego fenomenu rozpoznawalności czegoś, co było niesamowitym zjawiskiem w skali międzynarodowej. To znaczy, że nagle w tej siermiężnej Polsce, jakiejś takiej Polsce postperelowskiej i perelowskiej, pokazały się rzeczy, które były niesamowite wizualnie i widać je było fizycznie na ulicach. Ludzie ze świata przyjeżdżali, gromadzili też jako artefakty te plakaty i stąd się wzięło to zjawisko w ogóle.
1: Dlaczego lubimy plakaty do dzisiaj? No bo ta siermiężna Polska już dawno odeszła gdzieś tam, no można powiedzieć, że nie w zapomnienie, ale na pewno młodsze pokolenie, które się wtedy urodziło, albo się urodziło w latach już 2000, nie pamięta tych czasów, nie rozumie tego. I o dziwo, ten plakat jest dalej lubiany, dalej się rozwija. Powstaje pytanie, dlaczego nas ciągnie do tego plakatu?
2: Ponieważ jest to komunikat wizualny, a komunikat wizualny polega na tym, że jest odbiorca, jest nadawca. I nie ma żadnej tutaj konfuzji, żadnego takiego niezrozumienia. Powinien być jakiś jasny przekaz, który ktoś z drugiej strony zrozumie. I wszyscy projektanci, wszyscy artyści lubią robić takie rzeczy, a z drugiej strony publiczność też takie rzeczy lubi odbierać z sobą. Po prostu lubi rozumieć, o co chodzi w sztuce. Plakat temu służy. Jest taką sztuką z pogranicza właśnie sztuki użytkowej, gdzie jednocześnie służy intencji, służy idei jakiejś, bo zawsze plakat jest reklamowy, albo reklamuje jakąś właśnie ideę, albo jakiś produkt, albo jakiś event kulturalny i musi być zrozumiały dla większości ludzi. Stąd prawdopodobnie to upodobanie do projektowania plakatów z jednej strony, a z drugiej strony do odbiorców, którzy lubią oglądać plakaty, bo je po prostu rozumieją.
1: W dobie AI tak właściwie każdy może zrobić plakat. Teraz powstaje pytanie, co plakatem nie jest, jeżeli mówimy, chcemy rozróżnić, tak, że coś jest komunikatem artysty, a tutaj mamy plakat zrobiony przez kogoś, kto nigdy by nawet nie myślał, żeby zdawać na przykład na ASP albo na jakąkolwiek inną uczelnię artystyczną, albo w ogóle no, nie jest artystą, tak?
2: Właśnie ten komunikat wizualny oczywiście zawsze będzie plakatem i odwrotnie, to tak jest, że nawet w tych mediach społecznościowych jakiś przekaz wizualny zawsze jest jakąś formą plakatu, tak naprawdę. Ale teraz istnieje jeszcze kwestia osobowości, bo nie mamy uwarunkowanych spraw związanych z prawem autorskim, czyli to wszystko, czym żongluje jakby sztuczna inteligencja, tak naprawdę jest cytatem z innych źródeł, z innych zapożyczeń. Teraz pytanie, jaka rola jest w tym artysty? Oczywiście to jest umiejętne użycie tego narzędzia. tutaj się nie martwimy, że zostaniemy jakoś wykolegowani z tej sytuacji, ale jest jeszcze taka kwestia, która istnieje w języku wizualnym, to znaczy to, co jest osobowością, czyli że widać w tym plakacie, kto konkretnie zrobił ten plakat, kto wybrał te środki, te kolory, tą kompozycję i te elementy, które uczestniczą w projektowaniu plakatu, kto to zrobił. I tutaj jakby wizualność obecności artysty, jego ręki, jego sposobu myślenia, jego emocji, no jest nieodzowna, żeby zrobić coś, co będzie miało wartość ponadczasową artystyczną.
1: Czyli nie ma opcji, że AI zabierze pracę artystom, plakacistom. Nie musimy się martwić o to.
2: To znaczy, wszyscy się martwią. Często to pytanie jest zadawane u nas również na uczelni. Natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu jedno ze sprytnych narzędzi, którego będziemy używać. Jeżeli ktoś potrafi używać tego narzędzia i tak je opanuje, żeby w jakiś sposób też zaznaczyć swoją obecność w tym procesie twórczym, to oczywiście nic nam nie grozi. Wręcz przeciwnie, jest to, no tak jak wskazuje nazwa, sztuczna inteligencja, czyli sposoby na to, żeby inteligentnie skrócić czas pracy. Więc nie boimy się tego, tylko staramy się z tym zaznajomić i po prostu używać tego.
1: To wszystko jest bardzo ciekawe, a pytanie do was, do kochanych naszych słuchaczy. Jaki plakat wam najbardziej zapadł w pamięć? Piszcie na 886-971-971, ale także możecie na przykład pisać do nas na WhatsAppie, też tam jesteśmy. I możecie na przykład wysyłać zdjęcia swoich plakatów. Nie pogardzimy takimi rzeczami. Do tematu plakatów powrócimy za chwilę, a teraz Slow Tie i Nothing Great About Britain. I said there's nothing great about the place we live in. Nothing great about Britain. Sip a cup of tea and I was just smitten.

0: what's enough?
1: I want to see how it is.
0: I wouldn't lie. You're an English rose, I wouldn't lie to you. I tell you how it is. I will treat you with the utmost respect, only if you respect me a little bit, Elizabeth. You can't?
2: 20 minut po 15 wracamy do rozmowy na temat plakatu. Z nami jest Justyna Czarniakowska z ASP, z Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Zbliża się wielkimi krokami 60-lecie właśnie tego Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. No skoro 60, to na pewno będziecie chcieli jakoś hucznie to obchodzić, skoro to jest takie okrągłe.
3: Tak, no jest to jubileusz i wypada rzeczywiście w przyszłym roku, czyli 2027, 30. edycja, a teraz zaczynamy taką wystawą, która jest wystawą studencką międzynarodową w promie kultury Saska Kępa, którą zachęcamy bardzo do odwiedzenia, jak to zwykle w radio ciężko się opowiada o plastyce i o kwestiach wizualnych, ciężko to opisać, ale słuchajcie, tam są takie zjawiska, które wizualnie są kojarzone z różnymi rejonami świata, bo studenci zaproszeni do tej wystawy są i z Argentyny, i z Niemiec, i z Francji, no i z Polski. Jest to bardzo taka multikulti wystawa. Jednocześnie są to plakaty homage à Biennale, czyli taki hołd złożony Biennale plakatu samej imprezie, ale też jest sporo plakatów kulturalnych, takich dotyczących bieżących spraw z danego kraju, które zostały przysłane jako wkład. Jest to wystawa, która wcześniej w tym miejscu istniała na 50-lecie, taka wystawa, gdzie laureaci i słynni mistrzowie robili plakaty. Wtedy to było właśnie 10 lat temu obchody, które wyglądały w ten sposób, a teraz postanowiliśmy zrobić coś takiego, żeby to studenci, ci adepci, którzy dopiero będą właśnie pewnie mistrzami w tej dziedzinie, żeby zaproponowali coś na temat Biennale.
2: To w takim razie, skoro mamy różnicę w czasie, tak, no tam te 10 lat, mamy 50 na 50, 60 na 60, to można wskazać, jak ta sztuka się zmieniała, jeżeli chodzi o plakat? Coś jest takiego innego w tej wystawie, co nie było dostrzegalne wtedy, w tych 50 na 50?
3: Z pewnością tak, no bo jak wiadomo, Instagram i kwestie mediów społecznościowych powodują, że mamy skrócony dystans dostępu do pewnych rzeczy wizualnych. I te pewne rzeczy wizualne, które krążą w internecie, no umówmy się też, że grafika projektowa jest w pewnym sensie modą. To znaczy to, co nosimy na sobie jako ubrania, to tak jak też jest z grafiką, prawda? Jest to element użytkowy. I bardzo łatwo jest po prostu coś podglądać, więc coś się zrobiło bardziej uniwersalne, bardziej międzynarodowe. A nam w tej na przykład edukacji akademickiej chodzi o to, żeby było widać, że dany artysta, dany twórca, projektant nie jest skądkolwiek, tylko pochodzi z danego miejsca, ma określone emocje, ma określone doświadczenia, gdzieś w jakiś sposób zaznacza tą swoją obecność związaną z miejscem, z jakąś tożsamością, nie jest wykorzeniony. Więc zaznaczamy też to, żeby oczywiście podglądać trendy międzynarodowe, zwracać uwagę na to, jak studenci widzą rzeczywistość, ale też, żeby oni mieli jakiś taki swój własny przekaz, który wynika z tego miejsca, z którego są.
2: To jakie to są te niesamowite plakaty, które można zobaczyć? Tematy z czym związane?
3: Ze świata przyszło trochę plakatów, które są związane głównie z eventami kulturalnymi, bo jak wiadomo, najłatwiej zrobić plakat do jakiegoś wydarzenia kulturalnego. Najtrudniej jest zrobić plakat komercyjny. W tej chwili taki plakat reklamowy w sensie artystycznym jest mało zauważalny, bo zazwyczaj są to zdjęcia plus jakieś, prawda, jakaś typografia. Natomiast no, są tam po prostu plakaty, które mówią o sztuce plakatu, bo poprosiliśmy studentów, żeby zrobili plakaty, które opowiadają o tym, jaki stosunek mają do twórczości plakatowej. To są plakaty o plakatach.
2: Okej, to robi się coraz głębsza koncepcja, jeżeli chodzi o tę wystawę. No i co oni sądzą o tych plakatach?
3: O plakatach sądzą to, że 60-lecie zmusza do jakiejś refleksji na temat tego, co było. Że przez te 60 lat też zauważyli jakieś nazwiska, jakichś ludzi. Często tam jest tak, że są to plakaty dotyczące na przykład jakiegoś konkretnego twórcy z przeszłości, którego dany student podziwiał i uwzględnił to w tym plakacie 60 na 60. Albo na przykład jakieś zjawisko wizualne, które zainteresowało danego studenta i też uwzględnił to w tym swoim języku wizualnym jako element twórczy, który zainspirował do zrobienia plakatu. Także trzeba to zobaczyć, ciężko jest to opisywać. Dopiero jak sobie uświadomimy, że opowiadanie o tym, co artysta miał na myśli, jest najtrudniejszą rzeczą, a najłatwiejszą jest obejrzenie tego, jak ten język wizualny może skrótowo podawać treść, o jaką artyście chodziło, dopiero wtedy rozumiemy, po co się chodzi na takie wystawy.
2: Jeżeli chodzi o polskich studentów, to co pokazywali najchętniej, do czego się odnosili?
3: No głównie do Henryka Tomaszewskiego, bo z naszej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie tymi założycielami Biennale Plakatu i takimi ojcami plakatu w sensie propagandy wokół tego typu twórczości byli profesorowie od nas z Akademii, czyli profesor Mroszczak i profesor Henryk Tomaszewski. I są tam też takie portrety ukryte w tych plakatach. Są też interpretacje na przykład tej liczby 60, które w jakiś sposób nawiązują do tego, że ta 60 jest zinterpretowana wizualnie. Dużo jest związku z Warszawą, dużo jest związku z samym Muzeum Plakatu, istnieniem też w Muzeum Plakatu, też z Akademią Sztuk Pięknych, z tą wędrówką siedziby, gdzie się odbywały Biennale Plakatu. Najpierw było w Zachęcie, później było w Muzeum Plakatu, a teraz wróciło i jest w Akademii Sztuk Pięknych, skąd pochodziło.
2: To wszystko jest bardzo ciekawe i tak jak już zostało powiedziane, najlepiej pójść, zobaczyć, wyrobić sobie zdanie na temat polskiego plakatu, bo oczywiście w radiu najciężej jest właśnie mówić o tym, czego nie widać, więc to, żeby nie była rozmowa o duchach, to zachęcamy, żeby pójść na tę wystawę 60 na 60 w Promie Kultury Saska Kępa. Z tego, co pamiętam, wstęp jest bezpłatny.
3: Tak, oczywiście. Zapraszamy.
2: I to jest najbardziej uczciwa cena za darmo, więc jak najbardziej, jeszcze tym bardziej zapraszamy. Do 18 chyba sierpnia, z tego, co pamiętam, tak. Więc akurat na, jak nie macie...
3: Na wakacje. Piękna Saska Kępa, więc tak. Można się przejść i rzeczywiście jednocześnie zobaczyć jakiś fragment sztuki, która powoduje, że łatwo możemy zrozumieć, o co chodziło i o co chodzi. Nie ma tutaj żadnych zagadek.
2: Tym bardziej, że tak jak już zostało wspomniane w tej rozmowie, plakat jest właściwie nieodłącznym elementem naszego życia w tym momencie. Z nami była Justyna Czerniakowska z ASP, z Międzynarodowego Biennale Plakatów w Warszawie. Rozmawialiśmy właśnie na temat plakatów i wystawy 60 na 60. Zapraszamy. Dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Normalnie o tej porze.

0: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
1: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
0: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
1: No i tanio.
0: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Oszczędni tankują taniej.
3: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Reklama.
5: Jest punktualnie 15.30, więc to jest ten moment na antenie Radia Campus, kiedy są wiadomości, a przedstawi je Łukasz Górski.
4: Akademickie Radio Campus.
6: W serwisie program Perun dla polskiej armii, wyniki rekrutacji na studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz potencjalne zmiany na niemieckiej scenie politycznej.
4: Wiadomości.
6: Dzisiaj premier Donald Tusk wziął udział w tegorocznej, w uroczystej inauguracji programu Perun dla polskich sił zbrojnych.
7: W tych czasach budowanie nowoczesnej, spójnej, takiej synergetycznej, nowej historii naszej obronności ma szczególne znaczenie. Mówimy już od wielu, wielu miesięcy, że Polska ma uzasadnioną ambicję, aby zbudować największą siłę militarną w tej części Europy.
6: Perun to warty 753 miliony złotych program mający sfinansować 29 przełomowych projektów polskiej nauki i przemysłu dla sił zbrojnych. Inicjatywa obejmuje rozwój systemów uzbrojenia, technologii bezzałogowych, rozwiązań cyberbezpieczeństwa, a także ochrony żołnierzy. Znamy wyniki rekrutacji na studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Ten rok jest jednym z najlepszych w historii pod względem liczby rejestracji, których było niemal 77 tysięcy. Kandydaci najczęściej wybierali ekonomię, zarządzanie oraz psychologię. Najwięcej osób na jedno miejsce, bo aż 32, przypadło na kierunku lekarskim. Przypominamy także, że nadal trwają rekrutacje na niektóre studia niestacjonarne. Oferta znajduje się na stronie irk.uw.edu.pl. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej poinformował, że 38-letni mężczyzna, który wrzucił na torowisko stacji metra Centrum plecak, został deportowany na Ukrainę. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Wyrzucony plecak spowodował wstrzymanie ruchu na linii metra M1. Mężczyzna został zatrzymany po niespełna godzinie od zdarzenia i otrzymał 10-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski oraz całej strefy Schengen. Jak podają służby, został już doprowadzony na granicę i wrócił na terytorium Ukrainy. Według najnowszych sondaży w Niemczech szykuje się prawdziwe polityczne trzęsienie ziemi. Prawicowa partia AfD jest liderem badań opinii publicznej w Berlinie. Na ugrupowanie to chce głosować 19% badanych. Na drugim miejscu plasują się CDU oraz Zieloni z wynikami na poziomie 18%. Lewica i SPD uzyskały odpowiednio 16 i 13% poparcia. Jeśli trendy się utrzymają, w najbliższych wyborach zaplanowanych na 20 września AfD może zdobyć większość w parlamentach krajowych wschodnich landów, w tym Mecklenburgii Pomorze Przednie oraz Saksonii-Anhalt.
4: Korki.
5: Jeżeli w tym momencie jedziecie Wisłostradą, to musicie się uzbroić w cierpliwość, bo na odcinku od mostu Śląsko-Dąbrowskiego w kierunku mostu Poniatowskiego i też od mostu Poniatowskiego w kierunku mostu Śląsko-Dąbrowskiego możecie napotkać na korki i na spowolnienia ruchu, jak to się tak profesjonalnie nazywa. Poza tym od skrzyżowania Zajęczej z Kruczkowskiego zaczyna się korkować w stronę Rozbratu. Także Świętokrzyska na tym odcinku w kierunku Tamki tutaj również zaczyna się robić dość tłoczno. Królewska od Krakowskiego Przedmieścia w stronę Ogrodu Saskiego, przepraszam, bo już miałam taką myśl, że Pałac Saski, ale przecież tam pałacu jeszcze nie ma. w stronę tamtą, jak żeby inaczej, także się zaczyna korkować. Teraz spójrzmy sobie na szybko na trasy wyjazdowe. Najgorzej jest w kierunku Jabłonny, Łomianek, Błonia, Pruszkowa, Marek, Nadarzyna i Konstancina Jeziorny.
4: Pogoda.
5: Ta jak najbardziej zachęca do tego, żeby porzucić samochód, porzucić jakieś inne, można to powiedzieć, no, wehikuły, które nas będą przemieszczać, jakieś cztery kółka i przejść na piechotę albo na rower wskoczyć, czy też na hulajnogę oczywiście, bo temperatura w tym momencie to odczuwalne jest 17 stopni, mamy słońce, no, są chmury, ale na razie z tych chmur nie pada, ale na wieczór są prognozowane opady deszczu. W tym momencie ciśnienie jest w normie 1008 hektopaskali, będzie tak powolutku rosnąć.

0: Normalnie o tej porze.
1: Zaczynam motoryzacyjny skrót tygodnia. Nazywam się Mikołaj Stachowiak, a w tym tygodniu Ford i Geely łączą siłę. Amerykanie i Chińczycy zawiązują spółkę Joint Venture. Chodzi o produkcję samochodów w hiszpańskiej Walencji. Wspólne przedsięwzięcie ma zabezpieczyć przyszłość tamtejszego zakładu, zwiększyć jego wykorzystanie i przyspieszyć rozwój obu producentów na europejskim rynku. Pierwsze nowe samochody zejdą z taśm produkcyjnych w 2028 roku. Obie firmy podpisały porozumienie dotyczące utworzenia spółki Joint Venture, która będzie działać w zakładzie Ford w Walencji. Po uzyskaniu wszystkich zgód regulacyjnych, działalność nowego podmiotu rozpocznie się w pierwszej połowie 2027 roku. Produkcja samochodów ruszy rok później. Ford pozostanie większościowym udziałowcem nowej spółki, obejmując 66% udziałów. Pozostałe 34% trafi do Geely. Nowe przedsięwzięcie ma przekształcić hiszpański zakład w jedno z najważniejszych centrów produkcyjnych obu producentów w Europie. Wspólna produkcja pozwoli lepiej wykorzystać moce fabryki, ograniczyć koszty opracowywania nowych modeli i zapewnić stabilność zatrudnienia. Ford i Geely zdradziły również pierwsze szczegóły dotyczące planów produkcyjnych. Fabryka będzie odpowiadać za montaż 3 modeli Forda z napędami wieloenergetycznymi oraz 2 elektrycznych modeli Geely, które trafią na europejskie rynki. Najprawdopodobniej mowa o nowym Geely E2, czyli europejskiej wersji modelu znanego w Chinach jako EX2. Całe przedsięwzięcie wpisuje się w strategię rozwoju samochodów nisko- i bezemisyjnych oraz lokalizacji produkcji na terenie Europy. Zakład Forda w Walencji od lat należy do najnowocześniejszych fabryk koncernu w Europie. Po zakończeniu inwestycji ma stać się wspólnym centrum produkcyjnym dla obu marek. Docelowa zdolność produkcyjna obiektu wynosi około 500 tysięcy samochodów rocznie. Dzięki nowemu partnerstwu fabryka ma zwiększyć wykorzystanie swoich możliwości, a także stworzyć perspektywy dla kolejnych inwestycji oraz nowych miejsc pracy związanych z zaawansowaną produkcją motoryzacyjną. To kolejny etap współpracy rozpoczętej kilkanaście lat temu. Tymczasem w piątek byłem na premierze nowych modeli Mercedes GLE oraz GLS. Największą zmianę zobaczymy we wnętrzu. Jest to zastosowanie nowego systemu operacyjnego MBOS. Platforma odpowiada za obsługę najważniejszych funkcji samochodu i pozwala na ich rozwijanie poprzez bezprzewodowe aktualizacje. System korzysta ze sztucznej inteligencji oraz połączenia z chmurą Mercedesa, a nowa generacja MBUX została zintegrowana z rozwiązaniami Microsoftu, Google i OpenAI. Jednak to, co nas najbardziej będzie interesować, to, że mamy większe ekrany oraz silniki. Każdy z nich zyskał więcej mocy. Co więcej, wszystkie 2-litrówki zostały wykasowane z oferty. Tak, teraz w Mercedesie GLE kupimy tylko silnik 3-litrowy. Oferta zaczyna się od benzyny, 381 koni i 23 konie z małego silnika elektrycznego. Później mamy hybrydę plug-in, 326 koni plus 184 i 2 diesle, 286 koni i 367. Najszybszy diesel rozpędzi się do setki w 5,3 sekundy, a najszybsza benzyna to AMG GLE 53 4MATIC Hybrid, czyli hybryda plug-in, która oferuje moc 449 koni mechanicznych ze silnika spalinowego i 184 konie ze silnika elektrycznego. Dzięki temu ten samochód, ten ogromny SUV, przyspiesza do setki w 4,5 sekundy. Podobnie sprawa ma się w Mercedesie GLS, gdzie znajdziemy silniki 3-litrowe i 4-litrowe V8. Najtańsza wersja wysokoprężna zaczyna się od 419 tysięcy, natomiast najbardziej wypasiony wariant hybryda plug-in zaczyna się od mniej więcej 464 300 złotych. Mówię mniej więcej, bo Mercedes lubi zmieniać swoje cenniki dynamicznie. Cała premiera miała miejsce w Mercedes-Benz Studio w Warszawie przy placu Defilad 1, które wydaje się być dosyć ciekawym miejscem do tego, żeby spędzić czas, jeśli lubicie samochody. Jest tam bardzo dużo Mercedesów, jest sporo atrakcji, cała agenda jest dostępna na ich stronie internetowej, są m.in. koncerty, kino letnie. Jeżeli lubicie samochody, wydaje mi się, że to może być coś atrakcyjnego. Jest też jedna rzecz, na którą zwróciłbym uwagę, gdyż mamy do dyspozycji symulator. Symulator Formuły 1 na miejscu. Odbywa się tam konkurs. Wygrany może dostać bodajże głośnik albo PlayStation. Nie ma to znaczenia. Najważniejsze jest to, że możecie się za darmo przejechać fajnym symulatorem z Formułą 1. A ja wracam za moment z testem Citroena C3 Aircross, z którym miałem okazję spędzić 10 dni zdobywając nim Grecję. Zostańcie z nami.

0: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, a ostatni tydzień spędziłem z Citroenem C3 Aircross. Tak, to jest ten moment w roku, kiedy test nie jest w Warszawie, nie dostaję samochodu od producenta, tylko to ja za własne, ciężko zarobione pieniądze wypożyczam samochód. Jest to Citroen C3 Aircross z manualną skrzynią biegów, silnik 1.2, 100 koni z napędem naprzód i mogę wam wtedy opowiedzieć, jak się z tym samochodem żyje w warunkach innych niż lokalne. Auto, które testowałem, a właściwie wypożyczyłem, to auto z napędem naprzód, delikatnie podwyższone, z dużą ilością miejsca, co mnie zaskoczyło, plastikami nie najlepszej jakości, z głośnikami, które wydaje się, żeby zapomniały o istnieniu basu, oraz bardzo komfortowym zawieszeniem. Muszę powiedzieć, że Citroen C3 o mocy 100 koni mechanicznych jest autem, które mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Nie dość, że bardzo komfortowo radził sobie na trasie, spalając około 4,5-5 litrów, jadąc 120-130 na godzinę, a później wjeżdżając w lokalne drogi greckie, gdzie ograniczenie zwykle waha się pomiędzy 50 a 90 km na godzinę, ale co najważniejsze, spełnił swoją rolę jako wakacyjny kompan. Dwie duże walizki, plecaki, wszystko się zmieściło. Dla dwóch osób wydaje mi się, że nie ma lepszego samochodu, a i przez moją delikatną pomyłkę udało się wjechać Citroenem C3 w grecki offroad, zdobywając górę. Tak, droga dla quadów dla Citroena C3 nie jest, jak się okazuje, specjalnym problemem. Oczywiście wybór biegów waha się pomiędzy jedynką a dwójką, ale spokojnie samochód przejechał, nie było ani jednego momentu, w którym by się zakopał. Także test Clarksona z poprzednim modelem Citroena, wydaje mi się, że to był C4 Cactus, w którym to zdobywał górę, ciągał statek ostatnim modelem, najnowszym Citroena, jak najbardziej dalej się spełnia. I miałem okazję sam to sprawdzić. Citroen C3 jest niesamowicie uniwersalnym samochodem, który potrafi rzeczywiście bardzo dużo namieszać. A na polskim rynku zaczyna się od 69 900 zł. Niestety nie ma wersji na rynek polski, która występuje na rynku greckim, czyli zupełnie podstawowe wyposażenie wewnątrz z niewielkim ekranem, ale za to z Apple CarPlay i Android Auto, z manualną klimatyzacją, ale za to z dwukolorowym nadwoziem. Dach mieliśmy w kolorze białym, a reszta nadwozia była w takim jasno-niebieskim kolorze, który bardzo ładnie się komponował z grecką panoramą. Oprócz tego we wnętrzu możemy znaleźć też różnego rodzaju takie przeszycia, które mają sugerować, że samochód jest dla młodzieży. Mam napisy let's party, let's go, let's be cool. Jak wiadomo, napisanie let's be cool na czymkolwiek oczywiście momentalnie powoduje, że coś nie jest cool, ale samo auto wydaje mi się, że do jazdy po mieście, do zdobywania Polski wzdłuż i wszerz, spokojnie by się do tego nadało. W samochodzie jest komfortowo, fotele nawet przy dłuższej podróży nie powodują żadnych bólów pleców, także wydaje mi się, że jest to samochód spokojnie godne polecenie, a i średnie spalanie, nawet po tym offroadzie, łącznie wynosi około 8 litrów. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia tego samochodu, serdecznie zapraszam na moje social media, możecie mnie znaleźć jako Okiem Kierowcy, a tymczasem ja kończę i do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak.
1: Normalnie o tej porze.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.

0: Antony Szmirek, Czolk, to przed chwilą na 97.1 FM. Muzyka to coś więcej niż dźwięk i rytmy, to przyjemność, ukojenie, ale też wspólnota, tożsamość, kultura, schronienie, a często również bunt, protest i wolność. I dlatego plac zabaw nad Wisłą zamienia się w przestrzeń filmowych opowieści o muzyce, która porusza nie tylko cię, ale też emocje. Tym samym powstało kino muzycznego niepokoju, plenerowe pokazy na placu zabaw. Więcej o tej inicjatywie w rozmowie Kasi Rodek.
1: Normalnie o tej porze.
2: Weronika Adamowska z nami, dzień dobry, cześć.
3: Cześć.
2: I może się ktoś spodziewa, bo Weronika często się pojawia w tematach filmowych na antenie Radia Campus i tym razem będzie podobnie. Pogadamy o cyklu, który już ruszył w Placu Zabaw nad Wisłą, wspaniałej miejscówce, kino muzycznego niepokoju. No i zacznijmy od samego tematu przewodniego, bo może komuś się skojarzy kino moralnego niepokoju, a to jest muzyczny niepokój. O co chodzi z całym pomysłem na cykl?
3: No tak, skojarzenie jest jak najbardziej dobre, bo jakoś tak chcieliśmy z jednej strony nawiązać historycznie i grać tą nazwą jakoś przewrotnie. Z drugiej strony bardzo nam zależało, żeby podkreślić, że jednak tym motywem przewodnim w tym roku jest muzyka, ale rozumiana inaczej niż, nie wiem, jakieś takie tradycyjne bardziej formy jak musical czy po prostu dokument muzyczny. Bardzo nam zależało na tym, żeby podkreślić, jak muzyka jest ważnym elementem w wielu ruchach społecznych. Muzyka to jest sposób wyrażania siebie, to jest często coś, co idzie na sztandarach, jest obecne w protestach, jest związane z różnymi kulturami oddolnymi i ruchami jakimiś, no nie wiem, takimi rebelianckimi wręcz. Wiele gatunków muzycznych samych w sobie, no to jest coś więcej niż tylko i wyłącznie dźwięki, muzyka, nie wiem, hip-hop, punk, to są bardzo takie ruchy, które utożsamiają się z tym gniewem, buntem i niezgodą na warunki społeczne. Także w kinie muzycznego oporu muzyka jest rozumiana inaczej, ale no to nie znaczy, że te filmy nie są po prostu wyjątkowymi opowieściami o wyjątkowych osobach i oczywiście zabiorą nas w podróż w różne ciekawe miejsca.
2: To powiedz trochę o filmach. Jak je dobierałaś? Jak o tym wszystkim myślałaś? No bo to jest tak, że ten cykl plenerowy rozgrywa się w Placu Zabaw. To jest miejscówka nad Wisłą. Jak dobierałaś te filmy? O czym myślałaś? No bo z jednej strony na pewno ktoś celowo przyjdzie oczywiście, ale z drugiej strony może kogoś przypadkowego można złapać nad tą Wisłą. Jak konstruowałaś program?
3: Od razu zaznaczę, że to jest jakaś nasza wspólna praca. To nie jestem tylko też ja sama, ale oczywiście moje propozycje jakoś uprawialiśmy taki ping-pong myślowy z osobami pracującymi przy organizacji w ogóle całego programu Placu Zabaw. Bardzo nam zależało, żeby w jakiś sposób zapewnić jak największą różnorodność i wykorzystać to, że to jest jednak

0: Wielki ekran kinowy, super plenerowa miejscówka nad Wisłą. W jakiś sposób, no może nie zadowolić, ale spróbować, no nie wiem, dotrzeć do gustów różnych rodzajów publiczności. Tym tropem idąc, myśleliśmy i o fabułach, i o dokumentach, i o filmach nowych, które nigdy nie były pokazywane w ogóle w Polsce. Też się takie przypadki wydarzą, ale też takich filmach, które wiemy, że były bardzo ukochane przez publiczności, warto je przywrócić. Zależało nam, żeby też docenić klasykę filmową, bo ona się cieszy coraz większym zainteresowaniem. Też są osoby na pewno z młodszych pokoleń, dla których klasyka filmowa jest bardzo często odkrywana po raz pierwszy. Także będziemy jakoś tak przeplatać i też tematycznie staramy się dostosować do tego, co się dzieje w danym momencie w Warszawie. Mamy pokazy organizowane wspólnie z Afrykamerą, z Herdoksami, wokół Parady Równości. Także to są też takie rzeczy, na które staramy się reagować.
1: To była rozmowa Kasi Rodek na temat kina muzycznego niepokoju, które to zagościło w tym roku na Placu Zabaw nad Wisłą. To jest plenerowe kino właśnie w tymże miejscu, w Placu Zabaw nad Wisłą, kino muzycznego niepokoju, właściwie we wtorki. Co wtorek, teraz tak patrzę na harmonogram. Więcej na temat filmów już za chwilę, a teraz miły ATZ, muszę iść na featuringu z Kacprem Cempą.

Hubert, Zielona Noc to przed chwilą na antenie Radia Campus. Mamy 22 minuty po godzinie 16, a wcześniej na 97.1 FM mówiliśmy o kinie muzycznego niepokoju, czyli o cyklu plenerowych pokazów filmowych na Placu Zabaw nad Wisłą. We wtorek 23. I tak patrzę, w najbliższy wtorek będzie można zobaczyć choćby film, który nazywa się Slingshot Hip Hop. To jest film, który dokumentuje powstanie i ewolucję palestyńskiego hip-hopu, który splata ze sobą historię młodych, wytrwałych artystów, którzy próbują się odnaleźć w tej strefie gazy na zachodnim brzegu i w Palestynie 48. Tak. No i zagłębiają się w świat hip-hopu i wykorzystują jego moc jako takie narzędzie transformacji i pokonują różnego rodzaju bariery, które są po prostu im narzucone. To w najbliższy wtorek Slingshot Hip Hop, kino muzycznego niepokoju na Placu Zabaw nad Wisłą. Więcej na temat filmów, które będziecie mogli zobaczyć podczas kina muzycznego niepokoju, oczywiście możecie znaleźć na Facebooku Placu Zabaw. Teraz Genesis Owusu i Life Keeps Going.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama.
4: Minęła 16.30. Przy mikrofonie jest już Łukasz Górski.
5: Akademicki Radio Campus.
6: W Serbii konferencja na Filipinach z udziałem przedstawicieli Rosji i USA, walki na Bliskim Wschodzie oraz wniosek o uchylenie immunitetu posła Łukasza Mejzy.
5: Wiadomości.
6: W stolicy Filipin Manili szef dyplomacji USA Marco Rubio spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Tematem rozmów była wojna rosyjsko-ukraińska. Chcemy, aby ta wojna się zakończyła. Jesteśmy gotowi zrobić wszystko, co najlepsze, aby doprowadzić do pokoju. Musimy mieć jednak coś, na co zgodzą się obie strony konfliktu. Nie znajdziemy tego podczas jednej konferencji na Filipinach. Mówił sekretarz stanu USA Marco Rubio. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że przywódca Rosji Władimir Putin przygotowuje się na ogłoszenie mobilizacji po wyborach parlamentarnych zaplanowanych na wrzesień. Wciąż niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Armia Kuwejtu poinformowała, że dron zaatakował przejście graniczne Al-Abdali na granicy tego państwa z Irakiem. Maszyna miała zostać wysłana przez wojska Iranu. Przejście graniczne zostało uszkodzone i tymczasowo zamknięte, ale obyło się bez ofiar śmiertelnych. Tymczasem prezydent USA Donald Trump odniósł się do ataków bojowników Houthi na Morzu Czerwonym. Zapowiedział, że każdy atak tych bojówek na jednostki handlowe będzie skutkował bombardowaniami w Iranie. Eskalacja konfliktu tradycyjnie wpływa na ceny ropy naftowej. Baryłka tego surowca kosztuje już $86 wobec $80 w zeszłym tygodniu. Duże zmiany w warszawskim ruchu tramwajowym. W weekend z powodu remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich wyłączony zostanie ruch tramwajowy na Rondzie Dmowskiego, ulicy Andersa, Placu Bankowym oraz ulicy Marszałkowskiej. Nie będą kursowały pojazdy linii 15, 16, 17 i 18. Zmienią się także trasy składów o numerach 4, 22, 27, 76, 79 oraz linii turystycznych 36 i T. Na trasy wyjadą pojazdy z dwóch linii uzupełniających o numerach 75 i 77. Wydłużone zostaną także trasy autobusów o numerach 151 i 520, które będą kursowały aż do Placu Bankowego. Kolejny poseł w Sejmie może stracić immunitet. Mowa o Łukaszu Mejzie, byłym członku partii Republikanie.
7: W związku z tym, że pan Łukasz Mejza jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i jest chroniony immunitetem, aby przeprowadzić czynności z jego udziałem, konieczne było skierowanie wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w zakresie tych trzech czynów. Oczywiście pan Łukasz Mejza może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu.
6: Mówiła prokurator Anna Adamiak. Poseł jest oskarżony o nieprawidłowości związane z realizacją programu Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionach zielonogórskim i gorzowskim. Teraz o przyszłości immunitetu Łukasza Mejzy zdecyduje Sejm.
5: Korki.
4: Jeśli jedziecie Aleją Armii Ludowej, czyli po prostu trasą łazienkowską, to musicie liczyć się z tym, że będziecie powoli jechać, w szczególności od skrzyżowania z Waryńskiego w kierunku mostu łazienkowskiego. Poza tym Koszykowa, właśnie tuż przy placu na rozdrożu, tam zaczyna się korkować w kierunku Marszałkowskiej. Poza tym piękna odcinkowo zaczyna się korkować od skrzyżowania właśnie z Marszałkowską w kierunku Alei Ujazdowskich, ale także w kierunku Alei Ujazdowskich w właśnie przeciwną stronę. Jeżeli chodzi o Wisłostradę, to także w obydwu kierunkach zaczyna się korkować tutaj przy moście świętokrzyskim. Bez zmian na Świętokrzyskiej w kierunku Tamki i zjazdu właśnie w kierunku mostu świętokrzyskiego w Alejach Jerozolimskich. Również tłoczno, w szczególności w okolicach Ronda de Gaulle'a i w samym centrum. Jeżeli chodzi o trasy wyjazdowe, to w tym momencie najgorzej jest w kierunku Błonia. Ponad godzinę spędzicie jadąc z centrum właśnie w tamtym kierunku.
5: Pogoda.
4: No i ciocia Róża skłamała, ponieważ godzinę temu mówiłam, że nie będzie padać tak szybko i w ogóle, nie? No to 5 minut później zaczęło padać tutaj u nas przy Dobrej. W tym momencie te szare chmury jeszcze są, ale już tak powoli trochę jakby się przejaśnia. Mam nadzieję, że nie będzie już z tej chmury padać. Ale no musicie się uzbroić w parasolki, niestety. Jeżeli chodzi o nadchodzące dni, no to też w kratkę. Jutro słońce z chmurami, trochę deszczu, trochę słońca. W weekend, w sobotę podobnie, ale cieplej. Słupki rtęci pokażą 26 stopni. W tym momencie tych stopni mamy 16. Odczuwalna temperatura to poniżej 15 stopni, kiedy zacznie oczywiście wiać wiatr. Ciśnienie nadal w normie 1009 hektopaskali, będzie powoli rosło.

Fred Again, Baby Kim i Leave Me Alone, to przed chwilą na 97.1 FM, a jeszcze wcześniej grałyśmy dla was Wenę i Quiza Pod wiatr i oczywiście, jeżeli chcecie sprawdzić, co graliśmy wcześniej, albo nie zanotowaliście jakiegoś utworu i nie wiecie, kto to był, to nie musicie do nas dzwonić czy też pisać. Wystarczy, że wejdziecie na naszą stronę Radio Campus FM i tam sobie wejdziecie w zakładkę playlista i możecie sobie sprawdzić i przesłuchać, kogo to graliśmy na antenie Radio Campus. I na antenie Radio Campus mówiliśmy między innymi o tym, że ta pogoda taka, ta no bardziej, no żeby zostać w domu, tak zamienić się w naleśnika, zawinąć w koc i tam sobie coś obejrzeć, ale jeśli no taki chłód wieczorny i pogoda w kratkę i deszcz wam nie straszny, to możecie przejść się dzisiaj między innymi do klubu komediowego, bo tam mamy openera w domu, czyli musical improwizowany. I będziecie mogli usłyszeć tylko tam improwizowane piosenki na temat właśnie spektakli, na temat różnego rodzaju właśnie festiwali. Między innymi powstały takie piosenki jak Trzech Króli z Tindera, Szmata od Ralfa Laurena czy Harry Potter w Dark Roomie. Co się wydarzy na scenie klubu komediowego, tego nie wie nikt, ale wiadomo, że będzie to musical improwizowany dzisiaj od 19 w klubie komediowym. Właśnie takie coś. Mamy openera w domu, czyli musical improwizowany. Oczywiście to dla tych, którzy no, będą chcieli wyjść z domu, ale ci, którzy wolą jednak zostać, to mogą sobie wtedy odpalić Radio Campus i posłuchać samych sztosów, między innymi takich jak ten O'Flynn i Ashiko. To teraz.

stylówka, głodne oczy, to graliśmy dla Was na antenie Radia Campus. Za 4 minuty, godzina 17, więc pora kończyć program. Słuchajcie normalnie o tej porze na antenie Radia Campus. Ja nazywam się Natalia Róża-Harkiewicz i dziękuję Wam za wspólnie spędzone ostatnie 2 godziny. Program realizował Michał Dorobisz, a teraz na 97.1 FM Xanax i Pseudo Ephedrine.

0: Pyta mnie mały chłopiec we mnie, ile ta droga trwa. Mówiła mama, zobacz świata.
1: Prezet Jimek, karton senna i chciałbym Etiuda numer 2 bardzo, to numer 1 w parze numer 1.
0: Dodaję dość do głosu temu małemu chłopcu we mnie o blond włosach.
1: Za chwilę usłyszymy drugi numer i nie będzie to etiuda numer 1. I po usłyszeniu dwóch numerów przychodzi czas na waszą decyzję, co mamy zagrać w kampusie w całości.

Zuchy Dance Dub. I taka oto wersja numeru Fisza Emma Day tworzywa. Za mało czasu.

0: Radio Campus.
1: Dokładnie, to mamy 2 godziny na to, żeby wypełniać playlistę swoimi pomysłami, swoimi głosami, dosłownie w przenośni. Można dzwonić pod numer 228-277-205. Można też pisać 886-971-971. Ten numer przyda nam się zarówno na WhatsAppie, jak i przez SMS, więc normalnie można też zaSMS-ować i do nas to dotrze. Zachęcam do oddawania głosów. Siema! Halo!
2: Dzień dobry.
1: Cześć, jak masz na imię?
2: Eliusz.
1: Heja, jedynka czy dwójka? Na co głosujesz?
2: Dzwoniłem, jedynka na pewno.
1: Dobrze.
2: Na jestem pewno. Czatą.
1: O!
3: Tak,

0: Jedna jedynka też, druga.
1: Czyli dwie jedynka. Jedynki, czy dobra. No i co tam z tatą? Odpoczynek?
2: Nie, jesteśmy w samochodzie, wracamy z półkolonii.
1: No to robota. A, czyli ty trochę odpoczywałeś, ale na takich półkoloniach to się chyba też trochę robi, a nie tylko odpoczywa i leży pod słońcem, zwłaszcza gdy go nie ma. Co robiliście ciekawego?
2: Na przykład graliśmy w piłkę, graliśmy w różne gry komputerowe.
1: Super.
2: No i ogólnie.
1: I tak, nam czas minął. I co, jutro kolejny odcinek półkolonii, tak?
2: Tak.
1: Fajnie. Trochę zazdro.
2: A mógłbym jeszcze o jakiś kawałek poprosić?
1: A, poproś.
2: Już wczoraj o to prosiłem, ale dzisiaj też chcę. I może być Biblioteka Trapnotych.
1: Może być, a co? Dobra, mimo że do matury to już, chyba że do poprawkowej, to trochę mniej niż te dni. Dobra, no to zagramy. Dzięki za telefon, pozdrowienia dla ciebie, dla taty.
0: Dzięki.
1: Pa! 228-277-205, a słuchacze Alternatora, ci tacy codziennie słuchający Alternatora, będą mieli kolejną okazję do poznania słów w tym numerze. Piotrek Topuliński, zapraszam do 19:00.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: To jeszcze chwilę będziemy klapali. To Teed, Never Seen You Dance. To jest wersja DJ Kicks.

Czujecie już klimat, jeśli chcecie poczuć go bardziej, to głosujemy na jedynkę. Nie chcę powiedzieć, że nieco żywiej, ale na pewno głośniej. Mamy tutaj MGK and Fred the Durst. Fix

0: 228-277-205 886-971-971. Radio Campus. Już można głosować, mówić, co tam wam w duszy gra. Siema.
1: Cześć, cześć, Tomek z tej strony.
0: Cześć, Tomku. Numer 1 czy numer 2?
1: Numer 2, poproszę.
0: Czyli ma być głośniej, potrzeba metalu, rocka.
1: Tak, trochę się obudzić po pracy, tak, dlatego to brzmiało, jakbym spał w pracy.
0: Ale o właśnie, to... czy spałeś w pracy?
1: To bynajmniej, bynajmniej, ale już jestem tak zużyty, że trzeba resztkę energii do końca dnia przejść.
0: Byle dojechać na tej baterii do domu, a potem pyk, muzyczka jakoś to będzie.
1: No, jeszcze zdążę w samochodzie chyba przesłuchać, jeśli wygra ta dwójka.
0: Byle nie przespać. To znaczy, byle nie przegapić. Trzymaj się, Tomku, dzięki za telefon.
1: Hej, pozdrawiam.
0: Pozdro, 228-277-205, alternator, hallo. Halo!
2: Cześć!
0: Cześć, kto dzwoni? Siemanko. Jedynka czy dwójka?
2: Jedyneczka.
0: Mhm. Czyli tobie nie potrzeba głośnych bębnów ani gitar. Ty chcesz popląkać na spokojnie.
2: Tak jest. Idealna muzyka pod trasę.
0: A trasę dokąd?
2: Jedziemy zdobyć szczyt na południe Polski.
0: Wow! A zdradzisz jaki, czy nie chcesz zdradzać swoich szlaków?
2: Co powiesz? Jadę z dziećmi, ale się wstydzą. Zdradzę oczywiście, to będzie Śnieżka.
0: Jej! Czy na Śnieżce są warunki?
2: Słucham?
0: Czy są warunki, czy będą tam jutro?
2: Będą, jutro i w sobotę.
0: Yeah! Korzystajcie w takim razie z tego okna, tak jest, bo z tym nie jest łatwo. Pozdrowienia w takim razie dla ciebie, dla całej ekipy. Do zobaczenia na Śnieżce.
2: Pozdrawiamy.
0: Na razie. Cieszę się, że jesteśmy obecni również w tych trasach wakacyjnych na północ, południe, zachód i wschód kraju. Zachęcam do innych meldunków, jeśli ktoś też chce się pochwalić swoim kierunkiem zwiedzania, to zachęcam. 886-971-971. Zdjęcia, filmy najłatwiej wysyłać przez WhatsApp, bo po prostu wpadają mi tutaj na ekran. Tak jak i wasze głosy, między innymi Dominik napisał na WhatsAppie, siemanko, to jeszcze w poprzedniej parze. Tutaj jedynka, dwójka, między innymi od Kamila. I w poprzedniej parze też głosował Biszon i napisał tak, że on to głosuje na remiksowaną rybę. Bardzo proszę.

0: Alternator.
1: If man are not talking chips, I don't wanna hear that.
2: Fisze ma detwo żywo, zuchy dance dub i za mało czasu? To trochę też interpretacja naszej sytuacji w Alternatorze. Mamy 26 minut po 17. To Gorgon City i DWE. Hear that. To był numer jeden, a to dwójka. Jamie XX. All Under One Roof Raven. Który z tych numerów powinien pojawić się w całości na 97.1? SMS-y, telefony, WhatsAppy, Instagramy. To teraz. Warto wykorzystać. Wiadomości Radia Campus wjeżdżają już za moment. To wy wybieracie, co gramy na 97.1 i na Radio Campus FM.

0: No i co się tak młody zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale
0: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
3: Minęła 17.30 i przy mikrofonie Łukasz Górski.
2: Akademicki Radio Campus.
3: W serwisie. Poseł Michał Woś może zostać przymusowo doprowadzony przed prokuraturę. Możliwy rozłam w partii Jarosława Kaczyńskiego oraz pożary we Francji.
2: Wiadomości.
3: Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał dziś marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Michała Wosia. Polityk suwerennej Polski czterokrotnie nie stawił się w prokuraturze regionalnej w Poznaniu.
4: Przestępstwo, co do którego zachodziło dostatecznie uzasadnione podejrzenie jego popełnienia przez pana Michała Wosia, to tak zwane przestępstwo urzędnicze. Chodziło o to, że gdy sprawował nadzór z upoważnienia ministra sprawiedliwości jako sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości nad służbą więzienną i podejmował w tym czasie określone decyzje administracyjne, jak również decyzje personalne.
3: Mówiła prokurator Anna Adamiak. Michał Woś sam zrzekł się immunitetu formalnego. Były premier Mateusz Morawiecki został dzisiaj wezwany na rozmowę z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Miał na niej podpisać deklarację lojalności wobec partii i rozwiązaniu swojego stowarzyszenia Rozwój Plus.
5: Jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce.
3: Mówił niedawno były premier. Na samo spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim się jednak spóźnił, a deklaracji nie podpisał. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mają czas do północy, aby złożyć oświadczenia o przynależności do Prawa i Sprawiedliwości. Dobre informacje dla korzystających z warszawskiej komunikacji miejskiej. Na początku sierpnia tramwaje ponownie będą kursować Aleją Krakowską, Grójecką i Alejami Jerozolimskimi do Muzeum Narodowego. Dojedzie tu linia numer 9, dzięki której mieszkańcy Włoch i Ochoty odzyskają sprawny dojazd do centrum. Utrzymane będą autobusy linii zastępczych Z9 i Z21. Niestety prace na wiadukcie mostu Poniatowskiego potrwają dłużej niż pierwotnie zakładano. Powodem są zła pogoda oraz stan techniczny wiaduktu, który okazał się niezgodny z dokumentacją. Pożar lasu w departamencie Girondins w południowo-zachodniej Francji objął już 3000 hektarów i zagraża zabudowaniom. Ewakuowano już 8 tysięcy turystów oraz prewencyjnie 12 tysięcy osób zagrożonych ogniem obszarów. Pożar nie spowodował dotąd żadnych ofiar śmiertelnych, ale zniszczony został jeden odizolowany dom. W akcji gaśniczej uczestniczy około 700 strażaków i 44-osobowa grupa z Brygady Pożarniczej Paryża. Wspiera ich też ponad 300 żandarmów. Od początku roku w całym kraju pojawiło się zaś około 12,5 tysiąca zarzewi ognia.
2: Akademicki Radio Campus 97,1 FM.

0: To był wasz pomysł, Fatboy Slim, a my tutaj jeszcze zrobiliśmy taki remix, Corner Shop i Brimful of Asha, rzecz jasna.
1: Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
0: Za 19 minut 18.

0: co gramy.
1: Jamie XX na antenie Radio Campus za 15 minut 18. I tak się wczuwamy powoli w ten klimat. Corrupt FM i Tech Time. Wybuja nas całkiem do rytmu.

88 6 9 7 1. Nie, nie call. Inny numer call. 228 277 205.

0: I będzie za moment szybciej. Grease i Big Gigantic Rump Shaker. +886 971 971 SMS-ujemy i WhatsAppujemy. Dobra, z tym szybciej to może przesadziłem, ale na pewno będzie klimat. Siemanko!
1: Siemanko, to Duży.
0: Cześć, Duży. Jedynka czy dwójka?
1: Dwójeczka, bo taka bardziej słoneczna, a dzisiaj trochę słoneczka potrzeba.
0: Okej, okay. Przynajmniej tego w duszy, no, pogody ducha, a i deszcz tak, dla natury to zawsze coś spoko, więc tutaj...
1: Absolutnie, niech będzie taki równiutki, spokojny, bo jak jest ulewa, to też się nie przyjmuje w naturze.
0: A tutaj dostałem informację od słuchaczy, że było ulewy i to całkiem blisko radyjka, więc może człowieka złapać. Jeszcze dziś jest koncert na Narodowym. Trochę współczuję tym, którzy będą mogli.
1: To prawda.
0: Przy otwartym stadionie, no ale tutaj bezpieczeństwo. Trzymaj się, Duży, dzięki za telefon.
1: Dzięki, hej,
0: pozdrowienia, 886-971-971. No i tak regularnie można na stadionie zmoknąć. I ostatnio weekendowe koncerty też się zbiegły z deszczem niespokojnym. Między innymi Paula z nami jest, siemanko. Bart pyta o numery, które graliśmy w alternatorze. Odpowiedziane pozdrowienia. www.radiocampus.fm zachęcam do zaglądania, a także na stronę z naszą playlistą. Jeśli komuś coś przepadło, a chciałby wiedzieć, co na antenie kampusa pojawiło się minut temu 5, 15, 50, to zachęcam. Rafał napisał z propozycją i napisał tak, że chciałby usłyszeć coś z repertuaru Weny, świetny raper, mocny, niedoceniany, tak napisał nasz słuchacz. No to co powiecie na ten numer?

886-971-971. Majki już napisał: głos na seniorów. Na koncertach dużo od kuchni znają naturę człowieka. Nie mogę. Ale jest też emotikonek, takie mrugnięcie okiem. Kochać i zapamiętać. Dorastałem w czasach, w których subkultura pretekstem była przy awanturach. Poproszę głos na dwójkę, tak napisał Fuchs. No proszę bardzo. 228-277-205 i jeszcze Michał się melduje WhatsAppowo. Siemanko i tutaj też pyk, głos oddany. Za 7 minut będzie 18, to znaczy, że powoli pierwsza godzina Alternatora dobiega końca. Będziemy drugą godzinę rozpoczynali waszymi requestami, mówiąc z angielska, a życzeniami, mówiąc piękną polszczyzną. Jeszcze sprawdzam, co tutaj nam się układa w SMS-ach. Lecimy z jedyneczką. Janek, pyk, dobra. No dobra, to w takim razie ja już widzę, że będę mieć tutaj sporo liczenia. Zabieram się za matematykę poważną i będziemy decydowali już za moment, czy JWP, BC i Problem, czy Kaliber 44, DJ Eprom i Molesta. W kampusie pojawią się na 97.1 FM i na Radio Campus FM.

0: twoja muza.
1: Chronix i Never Give Up. Mamy 2 minuty po 18. 97 i 1 FM to Campus. W alternatorze teraz będzie rodzinne

to Damian Marley i Welcome to Jamrock. To był syn, a teraz tata.

0: Bob Marley i The Wailers, Iron Lion Zion. Dwa, dwa, osiem, dwa, siedem, siedem, dwa, zero i pięć. Siema.
1: Siemanko, tu jeszcze raz Duży.
0: Siema, Duży, jeszcze raz. To syn czy ojciec?
1: Właśnie trudne się wylosowało, ale dwójka.
0: Dobrze. Rozkładam ręce w takiej trochę bezradności, bo jeden z nich dokładnie zagra, a drugi tak. Nie zagra. Przynajmniej tym razem dokładnie na antenie kampusa.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Trzymaj się. Dzięki, pozdro. 228-27-72-0 i 5. W tym samym momencie przyszły dwa SMS-y, jeden ze słowem jedynka, drugi ze słowem dwójka, więc to takie znaki, to się będzie nam trochę neutralizowało, ale wszystko to w połączeniu być może przy takiej burzy głosów w pewnym momencie dociągnie nas do jakiegoś efektu ostatniego. 228-27-72-05. Jeden z SMS-ów. Sztosy! Głosuje na Damiana. Ktoś tutaj teraz napisał na syna! Więc jeśli ktoś chce jeszcze zagłosować na ojca, no to Instagramy, Whatsappy, telefony, SMS-y w ruch, bo czasu będziemy mieli niewiele. Ktoś też napisał, poproszę na oba. Chcielibyśmy. W poprzedniej parze też chcielibyśmy. No ale zasady alternatora są takie nieubłagane, że po prostu nie. No i w poprzedniej parze też mieliśmy takie starcie, że najchętniej zagralibyśmy numer 1 i numer 2 JWP, BC i problem. No, nie tym razem.

0: Nagromadzenie sztosów mieliśmy monstrualne w tym kawałku Kaliber 44, DJ Eprom i Molesta Evenement.
1: Nic ci do tego mordo, nic ci do tego nic.
2: Nic ci do tego mordo, nic ci do tego nic.
1: Nic ci do tego mordo, nic ci do tego.
0: Oni tylko tak mówią, tak naprawdę mamy wiele do tego. To my zdecydujemy, czy ten numer pojawi się w całości na 97.1 FM, czy przepadnie w czeluściach.

0: Słowo są i święte 5.
1: Kredens, potem podzieli się tym pierwszym lepszym mejzbem, a tamten cię wystawi, choć zgrywa kolegę to. Kolega nie pamięta.
0: Niby 5, ale jednak numer 2. 228 27 205 to jeszcze inny numer. A właściwie zbitka cyfr magiczna, dzięki której można się dodzwonić do studia kampusa. Kto woli napisać, to SMS-y, WhatsAppy zbieramy. Julian przed chwilą zagłosował. Mogę powiedzieć na co? W sumie mogę. Julek zagłosował na jedynkę. Siemanko, pozdro. Pozdro, mordo z gorącego morza. Tak czytam w wiadomości. No to dziękuję. Dziękuję w imieniu wszystkich słuchaczy. I chyba nie chodzi o Bałtyk, które morze nas teraz pozdrawia. Zachęcam do wypisywania się. No i tak, my również pozdrawiamy z tym takim rześkim powietrzem z nadwisły. Siema.
2: Siemanko, cześć, Marcin z tej strony.
0: Cześć Marcinie, jedynka czy dwójka?
2: Ewidentnie jedynka.
0: Dobra, no to ewidentnie chcesz, żeby było szybciej i głośniej.
2: Powiedziałem jedynkę, tak?
0: Tak.
2: Tak chciałem powiedzieć, tak.
0: No to wszyscy się zgadzamy. Słuchaj, co
2: ta
0: dobrego...
2: Dwójka średnio weszła, nie? To wiesz, jedynka miała fajniejsze wejście, dwójka tak weszła sobie takim podskokiem.
0: To jest. A potrzebujesz dzisiaj takich właśnie wejść dynamicznych, szybkich, żeby ten czwartek tak nieco rozkręcić?
2: Bardzo fajny utwór do auta.
0: Mhm. Tylko pamiętaj, 50 na godzinę. Chyba, że tam jedzie się szybszymi trasami.
2: O, tak, dokładnie.
0: No właśnie.
2: Pozdrawiam.
0: Trzymaj się, pozdrawiam i ja. Na razie 228 27 205. 5 znaczy się 2, tak jest w jednej wiadomości. Ktoś jeszcze napisał My mistake, play number one, please. Okej, dobra. Będę tutaj zmużdżał się, żeby wszystkie języki zrozumieć i dopisać i będę dopisywał głosy na 1, głosy na 2. 12 minut mamy po 18. Kilka minut temu mieliśmy dość mocne starcie w alternatorze i wielu z was pisało, że albo tak się nie robi, albo że nie można skłócać rodzin. Zrobiliśmy, co chcieliśmy.
3: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
0: No i pyk, mieliśmy pytanie, czy grać tatę, czy syna, czy ojca, czy syna. No i... no ta. Do ostatniej chwili. Już chciał Damian, ale nie, będzie Bob.

0: Lecimy dalej z konkursem w alternatorze z pytaniami, czy jeden, czy dwa. Claude Von Stroke i Wrong Number. To teraz wykręcamy.
1: Hello.
2: Hey, it's me.
1: I know who it is.
2: Oh, okay.
1: I am not in the mood for this shit tonight.
0: Jeśli chcecie wsłuchiwać się w tę rozmowę, muzycznie ozdobioną, to proszę bardzo, głosujemy na numer jeden.
2: But I had another weird dream about you.
1: What?
2: It's like the same thing just keeps happening.
0: Numer dwa. Też spokojnie. Bao Bei. Kawałek ten tak meloszeptany nazywa się Saturn. Pewnie można do tego dodać angielski akcent, ale tak to wszyscy zapamiętają. Saturn. Drugi tytuł to Rip My Heart Out.

0: Karola jeszcze w poprzedniej parze pisała, że głosuje na tatuśka i pozdrawia mamuśka z kuchni, to gdy mieliśmy to pytanie, czy Bob, czy Damian. No i pyk, pozdrowienia i dla ciebie, i dla wszystkich tych, którzy z tych dobroci kuchennych niebawem skorzystają. Może tak, pyk, mamuśka z kuchni głosuje. I głos na jedynkę w kolejnej parze. No dobra, zagłosowane, siemanko, fajnie, że jesteś. A swoją drogą, jeśli ktoś potrzebuje jakichś kuchennych inspiracji, to ja zachęcam do słuchania podcastu. Chciałem powiedzieć, że na Radio Campus FM znajdziecie ich mnóstwo, a wśród nich podcast Jaja w Kuchni to najsmaczniejsza audycja w eterze i wiele inspiracji mięsnych, wegańskich, wegetariańskich. Poszerzamy horyzonty niektórym i czasami szukamy takich jakichś smaczków z gastronomii stołecznej i nie tylko, że aż szczęka opada i wszystko, co może być produkowane przez ślinianki, po prostu leci, leci. Aż człowiek niewyraźnie mówi. 886-971-971. SMS-y i WhatsAppy już widzę spływają. Będziemy mieli nieco spokojną muzykę na 97.1 dzięki tym głosom, bo zarówno Claude von Stroke, jak i Baobei to są propozycje może trochę wolniejsze, no ale i tego potrzeba. Dobra, no ale to za chwilę. Teraz ma być szybciej i głośniej, tak chcieliście.
1: Nic ci do tego,

0: Minęła 18.30, przy mikrofonie Łukasz Górski.
1: Akademickie Radio Campus.
0: W serwisie rozłam w PiS wisi na włosku, prezydent Karol Nawrocki z wizytą w Dębicy oraz koncert Pitbulla w Warszawie.
1: Wiadomości.
0: Już tylko do północy członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają czas na podpisywanie deklaracji o przynależności do partii. Są one pokłosiem powstania Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego o nazwie Rozwój Plus. Jak już wiadomo, spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim zakończyło się fiaskiem. Prezes PiS odrzucił wszystkie propozycje byłego premiera i pragnie jedynie rozwiązania jego stowarzyszenia. Prezydent RP Karol Nawrocki przyjechał do Dębicy, gdzie spotkał się z mieszkańcami tego miasta.
2: Dostałem więc ustawę, drodzy państwo, w której mogłem pomóc ludziom z chorobami zakaźnymi, ale musiałem odwrócić głowę i udawać, że jeśli lekarz nie mówi po polsku i przyjmuje polskiego pacjenta i nie jest na poziomie podstawowym, to wszystko jest w porządku. Nie jest w porządku. Było dużo czasu, żeby języka polskiego na poziomie podstawowym się nauczyć.
0: Mówił Karol Nawrocki na temat jednej z zawetowanych ustaw.
2: Ten plan dla Polski, który stworzony został większością, wolą większości wyborców, zostanie, panie marszałku, zrealizowany wcześniej czy później.
0: Zwrócił się do marszałka Sejmu w sprawie własnych projektów ustaw. Oprócz tego podczas wizyty prezydent wspomniał o historii Dębicy i złożył hołd ofiarom stalinowskich prześladowań. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że rozważa potężny atak na Iran. Zaznaczył jednak, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Poruszył także kwestię uroczystości pożegnalnych byłego senatora Lindseya Grahama w Waszyngtonie, które odbędą się w przyszłym tygodniu. Donald Trump ma wygłosić podczas nich mowę pożegnalną. Na uroczystość został także zaproszony premier Izraela Benjamin Netanyahu. Na Stadionie Narodowym za godzinę rozpocznie się koncert amerykańskiego rapera Pitbulla, a także gościnnie dwóch innych muzyków, Lil Jona oraz DJ Laza. W związku z tym w godzinach od 17 do 20 wjazd na Saską Kępę jest ograniczony. Na ten teren wjadą jedynie pojazdy z identyfikatorami SK, taksówki, jednoślady i autobusy. Dla pozostałych kierowców wytyczono objazdy alejami Poniatowskiego, Waszyngtona, Stanów Zjednoczonych, ulicami Międzynarodową, Afrykańską i Bora Komorowskiego oraz Wałem Miedzeszyńskim. Ze stadionu najlepiej wrócić linią metra M2 lub specjalnie przygotowanymi autobusami linii Z.

Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886

0: 886-971-971 228-277-205 i jeszcze trzecie miejsce Instagram Radio Campus. Zachęcam do głosowania i tutaj, zwłaszcza, że na Instagramie zorganizujemy konkurs, którym się powoli będziemy żegnali, ale to zaraz, jeszcze odbierzmy telefon, skoro dzwoni, maszyna rozgrzana. Siemanko!
1: Siema, elo, elo!
0: Elo, kto dzwoni?
1: Elo, dzwoni Mikołaj.
0: Siemanko Mikołaju, jedynka czy dwójka?
1: Dwójeczka i jeszcze chciałbym pozdrowić tutaj wszystkich rajterów z Warszawy, całą galerię koloru i ekipę JWP.
0: No to poszło pozdrowienie. Bardzo się cieszę, że dzwonisz, jesteś i głosujesz. Trzymaj się, dzięki.
1: Dzięki, elo.
0: Melo. Za 18 minut będzie 19, to najwyższa pora na to, żeby zorganizować konkurs. Za chwilę do wygrania będzie kubek Radio Campus w pięknej, nie chcę powiedzieć, nie, ona nie jest jedwabna, no, materiałowej torbie, o, tak może, żeby tu nie skłamać. No z jakiegoś materiału to jest, jest to praktyczna torba, nie rozpuści się w deszczu. Słuchajcie, za chwilę usłyszycie cztery numery, należy skojarzyć po pierwszej literze z nazwy każdego wykonawcy, artysty, zespołu, piosenkarza, piosenkarki. Cztery litery stworzą nam wyraz. Nie, nie jest to taki wyraz, jak niektórzy sobie pomyśleli, nie. No ale właśnie ten konkursowy wyraz, złożony z pierwszych liter czterech wykonawców, należy wysłać na Instagram Radio Campus. Wydaje mi się, że i gramatyka w tym zdaniu się pomieszała już zupełnie, dlatego ja już robię tak, zamykam się, słuchamy.

pierwsza i jeszcze raz pierwsza litera stworzą nam wyraz. Jaki to wyraz? Instagram Radio Campus. Czekam, odezwa się do osoby, która będzie, już jest pierwsza.

Diox and the Returners. Przed momentem na 97.1 FM, jeszcze wcześniej Nowika, O co chodzi, Włody i Emil Blef. Oni stworzyli hasło nowe, mamy zwycięzcę konkursu, no to skoro nowe... Alternator. To niech będzie nowe.

0: Champion, Rico Dani, Royalty, Pull Up na antenie Radia Campus. Za 9 minut będzie 19. Nie, my nie rozpoczynamy na nowo tego, co graliśmy od 17. Było bardzo dobrze, ale oddajmy playlistę innym, tym, którzy będą tutaj po 19, 20, 21 i 2. Bądźcie z nami na 97.1 FM i na Radio Campus FM. Zachęcam też w wolnej chwili do odpalania podcastów na naszej stronie, bo mamy co nadrabiać w tej kwestii. Zachęcam też do słuchania Alternatora jutro między 17 a 19. Za dzisiaj dziękuję, Piotr Topuliński. Do usłyszenia.
1: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
0: No i zdecydowaliście jeszcze w ostatniej parze. High Contrast, K-Tempest, Anita Blay.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja. Akademickie Radio Campus.

uroczy mieszkaniec lasów i parków, znany ze swojego kontrastowego upierzenia, z charakterystyczną pomarańczową piersią. Wzbudza wielką sympatię i nie stroni od obecności człowieka, często pojawiając się w ogrodach i w pobliżu ludzkich siedzib. Łączy się w pary tylko na czas godów, ponieważ na co dzień jest zatwardziałym samotnikiem. Rudzik, choć niewielki, jest niezwykle odważny i zaciekle broni swojego terytorium. Spory są rozstrzygane przez śpiew i język ciała, a z pozoru kurtuazyjne kłanianie się jest typowym sygnałem ostrzegawczym dla rywala. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, szybko dochodzi do rękoczynów i walki na śmierć i życie.

0: Powstanie sztosy.
1: Kronika wypadków filmowych w Radiu Campus. Witamy. Minęła godzina siódma, chociaż dla nas minęła godzina wcześniejsza, bo nadajemy dzisiaj do was z zakrzywienia czasu przestrzeni wywołanego zderzeniem czarnych dziur w odległej galaktyce i byliśmy tutaj trochę wcześniej, się nagraliśmy dzisiaj wyjątkowo.
2: Ole. W takim razie nie elo.
1: Tak, więc można dzisiaj do nas nie dzwonić, nie pisać.

0: kilka wypadków filmowych.
1: Elo, elo, elo.
0: Ostatni czwartek lipca.
1: Lipiec, czwartek, ostatni.
0: 23.
1: To my, 18:30.
0: No i o czymże innym moglibyśmy 19. mówić, jeżeli nie o...
1: filmie Wielki Łuk.
0: Był film Łuk? Łąk Park Gaja, nie pamiętam jak się nazywa.
1: Mały Indianin napił Wielki Łuk, jak on mógł. To jest tagline do filmu, o którym dzisiaj będziemy mówić.
0: No ma to, miałoby to sens.
1: Mały Amerykanin.
0: I jedną nutę wypuścił z tego łuku, ale ta nuta poniosła się po całym basenie morza i po całej cywilizacji nawet.
1: Nie jedną
0: nawet.
1: Nutę, były dwie nuty. Jedna była, w miarę spoko to było, jak gdzieś, nie wiem, u siedmiu samurajów czy coś, w jakimś azjatyckim filmie. Ale druga nuta, którą wypuszczał ten łuk, już mnie irytowała bardzo i ilekroć ten łuk był napięty celem kylem.
0: Szczał, no.
1: Tak, to było...
0: A dużo tego było. I ze szczały się strzela jak z karabinu. Jeżeli ktoś się jeszcze nie domyślił, dzisiaj mowa o filmie roku pewnie dla wielu, a przede wszystkim dla dystrybutorów, wielkiej nadziei kina, filmie Odyseja. Ale zanim o nim o dwóch serialach chciałbym pogadać.
1: Z Ralphem Fiennesem.
0: Z Ralphem Fiennesem film nazywa się The Return, o ile dobrze pamiętam, ale tej samej historii dotyczy, kanonicznej i mitologicznej. Najpierw dwa seriale. O pierwszym z nich to pewnie nawet nie słyszeliście, nie wiem czy Koper o nim słyszał, a jest to serial spod ręki człowieka, którego może nie obaj lubimy, ja go lubię bardzo, Koper chyba średnio, ale Larry David, który jakiś czas temu zakończył swoje prace.
1: Dlaczego miałbym go nie lubić?
0: Bo o Curbio Enthusiasm zawsze się wypowiadasz, że jest to serial na jednym żarcie oparty, czy...
1: Czy zawsze, nie często rozmawiamy o pohamuj swój entuzjazm serialu, tak, natomiast Larry David jest współtwórcą Seinfelda, więc bardzo mu za to dziękuję.
0: Ma nowy wytwór swój, serial, który nazywa się... Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness. To jest z albo Karty Praw Podstawowych, albo Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy wiesz, Stany Zjednoczone obchodziły w tym roku swoje 250. urodziny. I z tej okazji stworzył on taki serial, który jest sketch showem tradycyjnym w zasadzie.
1: Ale historycznym.
0: Historycznym, to znaczy Larry David odtwarza różne znane postaci z historii i różne momenty z historii. Mogą to być jakieś ikoniczne momenty, mogą to być po prostu momenty takie znaczące dla historii Stanów Zjednoczonych, jak na przykład jakaś sytuacja w okopach I wojny światowej, czy gdzieś tam na froncie II wojny światowej, czy na Iwo Jimie. Wcielając się w Larry'ego Davida, czy w tą postać, którą zawsze gra Larry David. No i obejrzałem parę odcinków tego serialu.
1: Czyli w człowieka, który krzyczy na chmury.
0: Człowieka, który krzyczy na chmury. Bardzo chętnie bardzo dużo wysiłku włoży, żeby nie włożyć odrobiny wysiłku. To znaczy, jeżeli ktoś go próbuje zmusić do zrobienia czegoś, to on jest w stanie kombinować w nieskończoność i narazić swój komfort i nawet życie, żeby nie zrobić tego, do czego ktoś próbuje go zmusić. I ja nie lubię sketch showów, rozmawialiśmy już o tym parę razy, że ze sketch showami jest problem taki, że nawet jak masz jeden ten dobry sketch, to on się zaraz kończy i żyjesz w wiecznym strachu, że ten kolejny nie będzie tak dobry jak ten poprzedni, a co gorsze, jeżeli to się potwierdza i ten kolejny nie jest zbyt interesujący, no to jedyne co robisz, to siedzisz i czekasz, aż ten sketch, który cię nie bawi, się skończy w nadziei, że ten kolejny będzie lepszy i będzie ci się bardziej podobał, więc trochę dla mnie oglądanie sketch showów zawsze jest stratą czasu i nie jestem w stanie się zaangażować nawet w te najlepsze typu tego gościa od krzeseł.
1: O nie, wiedziałem, że to powiesz. To jest cykl sketchów męczący. Cringe'owy.
0: Jak on się nazywa? I Think You Should Leave się nazywa. I niestety jak oglądam Life, Larry and the Pursuit of Happiness, to myślę sobie, że bardziej chciałbym zobaczyć 12 albo 13 sezon Pohamuj swój entuzjazm, zamiast oglądać to. Ale ewidentnie jest tak, że też produkuje to HBO i HBO, kiedy zakończyło się Pohamuj swój entuzjazm, przyszło do Larry'ego Davida, mówiąc mu, jaki chcesz kolejny projekt. Damy ci dużo więcej pieniędzy.
1: To chyba to było po prostu To było po prostu jedno z dzieł, które miały uczcić rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych.
0: No tak, no ale wiesz, to dzieło, które miało uczcić to wydarzenie.
1: To na pewno
0: wydarzenie.
1: Nie był projekt Passion Project tak zwany.
0: To czyli... nie, no ale mogli to różnym osobom dać. I w różny sposób to wyprodukować. Dali to akurat Laremu i on zrobił z tego to, co zrobił. Ja wiem, że to jest złe, ale no, nie sprawdza się to do końca w tej formule. Są jak zwykle skecze lepsze i gorsze.
1: Odcinki
0: ale...
1: Livingstone, Pożegnanie, McCarthy chociażby, Głębokie gardło, czyli afera Nixona, tutaj Lincoln o prezydencie, pewnie o zabójstwie Lincolna. Mhm. Więc to są takie, możecie się zastanowić, czy kręcą was skecze na temat tych historycznych postaci związanych ze Stanami Zjednoczonymi. No, w pewnym sensie historia Stanów Zjednoczonych to historia świata, ale nie zawsze i nie wszędzie. Czy was interesuje historia Livingstona?
0: No poza tym to jest trochę tak, jakbyś oglądał pojedyncze gagi z serialu Curb Your Enthusiasm, tylko tam jeszcze one były połączone jakąś historią do tego, która się jeszcze przeplatała między kolejnymi odcinkami. Były powracające postaci, które lubiłeś mniej lub bardziej, ale one miały jakiś, każdy z nich miał jakiś swój łuk, miał jakąś swoją osobowość. Tutaj masz tak, że masz znanych aktorów, którzy się wcielają w takie one-shotowe po prostu postaci, a Larry albo jest właśnie Grahamem Bellem, albo jest żołnierzem w okopie,
1: no, warto
0: albo jest
1: by było...
0: którymś z ojców założycieli.
1: Znać trochę tę historię, żeby w ogóle skumać niektóre żarty, wiedzieć, kim jest była Rosa Parks, kim był Robert Livingstone, albo no, czym się wsławił Meriwether Lewis. No.
0: To ja nie wiem, czym się wsławił Meriwether Lewis, w takim razie tego odcinka nie widziałem, ale jest to średnio angażujące. Trochę masz wrażenie właśnie, że oglądasz taką lekką, zabawną lekcję historii, żeby właśnie się dowiedzieć, kto jest kto. Na trochę oglądasz w sztafarzu historycznym właśnie gagi, które mogłyby być wyjęte z serialu, z którego ten twórca jest, może nie najbardziej, ale z
1: SNL-u,
0: jest znany.
1: Ja bym powiedział, to są takie rzeczy.
0: Trochę tak, jakby zebrać po prostu jakieś historyczne gagi z SNL-u ze znanymi aktorami i to takimi naprawdę ze znanych filmów typu, nie wiem, John Hamm, powiedzmy. I... Nie, jako fan serialu nie jestem w stanie się pozbyć uczucia, że jest to dzieło gorsze niż ten serial. To jeden z dwóch. A drugi serial, o którym może niektórzy słyszeli, ale się pewnie nie nosili albo nie spodziewali się, że o tym serialu będziemy mówić w programie. Mianowicie na Netflixie pojawiła się współczesna, uwspółcześniona wersja Domku na Prerii. Little House on the Prairie.
1: O matko, matko.
0: No. I obejrzałem parę odcinków tego serialu. Jest 8-odcinkowy sezon wrzucony. I muszę powiedzieć, że jest to bardzo przyjemna, relaksująca, letnia telewizja. I ja będąc dzieciakiem oglądałem
1: Ale
0: Domek
1: pamiętasz?
0: Na Prerii.
1: Czy coś pamiętasz, że oglądałeś? 50.
0: Pamiętam, że oglądałem.
1: No właśnie,
0: pamiętam,
1: to tak jak ja.
0: A tutaj jest to... Zawsze jak wiesz, masz uwspółcześnioną wersję czegoś Netflixową, no to drżysz. A jest to naprawdę takie Yellowstone ma te swoje spin-offy, tam 1922 i 1883 chyba, i one są takimi historycznymi westernami, opowiadającymi jakoś jedną historię. No to jest trochę to jakby w wersji light, że bardziej jest to skupione na obyczajówce i na rodzinie, i na jakichś codziennych interakcjach, na rubieżach cywilizacji, ale jest przyjemne, nie ma takiej netflixowego smrodku dydaktycznego. Nieźle zagrane, jak na razie przynajmniej obejrzałem, nie wiem, z pół tego sezonu. Ogląda to się, jest to niesamowicie relaksujące też i mam wrażenie, że jednak większość ludzi ogląda to, żeby, jest to taki eskapizm, że przenosisz się w te trawy tej prerii i czujesz się zrelaksowany. To, co ten serial obiecuje, pod tym względem zapewnia. Więc to z kolei mogę polecić
1: Domek
0: w posusze serialowej.
1: Ja czekam w takim razie na Dr. Quinn, bo to coś tam pamiętam. Pamiętam Dr. Quinn, pamiętam jej partnera i ich przygody na rubieżach cywilizacji.
0: Sally nazywał się.
1: Tak jest. I tutaj widzę w roli Dr. Quinn może Charlize Theron, bo ona się pojawia na Netflixie od czasu do czasu. A Sally? to nie wiem.
0: Jakiś etniczny aktor by to musiał być. Z remake'ów i uwspółcześnionych wersji z kolei nie czekam na żaden, na żadną z dwóch wersji lalki, która pojawi się na jesieni.
1: To mógł być Taron Egerton.
0: Wokulskim?
1: Nie.
0: A, Salim?
1: Salim. Żeby będzie ta para z filmu Apex, tylko że właśnie...
0: A. Tylko mam wrażenie, że rozdziew wiekowy między nimi jest taki, że byłoby to...
1: Czegóż nie, się nie robi.
0: No to prawda. Widzieliśmy wczoraj w kinie zwiastun tej chyba nie Netflixowej lalki, tak? Z Dorocińskim i z Konradem, tak. To jest ta nie Netflixowa.
1: To już dłuższy zwiastun, bo to był wcześniej, można było oglądać w kinach teasery, takie trochę poetyckie.
0: Tak.
1: Czyli mówiąc poetyckie, mam na myśli, że nie było słychać, co było mówione. No. A teraz był pełnej długości zwiastun i jak pierwsza kwestia ruszyła, ja, dobra, też nie mam pięknej, nieskazitelnej dykcji, mam nadzieję, że się nie męczycie jakoś specjalnie, trochę możecie, żebyście nie mieli za łatwo, ale jak wchodzi pierwsza kwestia z zwiastunu na nowej lalki,
0: którą wypowiada Marek Konrad, no, aktor z gigantycznym stażem i doświadczeniem.
1: To tak to jest przycięte i tak to jest zrobione, że...
0: Zmiksowane.
1: Ja się zastanawiałem, czy będziemy... No, nie wiedziałem, że będzie polski film w tym momencie, że jakaś taka... lalka. Kurczę, pieczone. To już jest... No, komedia. Komedia. I też wypowiedziana przez taki wiersz, jakiś taki miłosny, przez Łęcką, Izabelę. Też niewyraźnie. Że miałem się wzruszyć jej jakimś wyznaniem miłości, a nie byłem w stanie zrozumieć, co ona tam dokładnie mówi, połykała te zgłoski.
0: Jak to w polskim filmie? Ciężko odcyfrować, co mówią bohaterowie i rzeczywiście zwraca to uwagę. No a druga będzie Netflixowa i ta z kolei jest bardziej uwspółcześniona.
1: Ale, żeby nie było,
0: jak się domyślam.
1: Fajnie. Jestem bardzo ciekaw tej lalki, bo lepszy ten zwiastun jest niż ten pierwszy, ten drugi.
0: Tak?
1: Tak.
0: No to nie. To mi się jednak... oglądałem dzisiaj ten Netflixowy zwiastun.
1: Jak tam mówi, chłopie, leć za tym, leć.
0: Tak, tak. No oni... nie wiem, czy to jest świadoma decyzja, żeby się odróżnić od niej, czy też po prostu...
1: w kinie widzieliśmy tylko jeden.
0: Tak.
1: No.
0: Tak. No, ale drugi jest na YouTubie.
1: Ale
0: drugi jest na YouTubie
1: i
0: też go widzieliśmy. Ale nie...
1: Wielka tragedia się stała, drodzy słuchacze, w kinie w Warszawie, ponieważ rzadko jesteśmy w kinie z Maćkiem. Wstyd się przyznać, ale tak jest. Ale jak już tam jesteśmy, to przegapiamy zwiastun Dune.
0: Tak, za każdym razem. To już mówiliśmy poprzednio, żeby jak byliśmy w IMAX-ie ostatni raz, to weszliśmy tylko na directed and produced by Denis Villeneuve, a tym razem weszliśmy tak mniej więcej w połowie tego zwiastuna, a nie spóźniliśmy się jakoś. Parę minut żeśmy się spóźnili, więc puścili go na samym początku bloku reklamowego. No i nie mamy szczęścia niestety. Zwłaszcza, że te kinowe zwiastuny są ekskluzywne dla
1: kin. Tak, zachowajcie jakąś hierarchię.
0: No... lalkę jednak, zacznijmy od lalki.
1: Tak, zacznijmy od lalki i tak nikt nic nie zrozumie, będą ludzie układać się na miejscach, wyciągać swoje wiktuały, które przynieśli z domu.
0: To swoją drogą, że naprawdę już ludzie robią zakupy w sklepie i przechodzą do kina. Nie byliśmy jedynymi, którzy przynieśli własne przekąski, tylko wszyscy się wokół
1: ale
0: nas raczyli.
1: Ale jedynymi, którzy mieli przenośny grill, żeby nie było. I przedłużacz.
0: Ja rozważałem zakup ćwiartki pieczonego kurczaka rzeczywiście w Carrefourze w Złotych Tarasach, bo to w sumie lepsze niż jakieś tam chrupiące przekąski, ale myślałem, że może jednak jeszcze nie tym razem.
1: Bo byś się upaprał w ciemności, to naprawdę
0: tak,
1: nie jest.
0: Tak, tak, tak, to prawda. Kronika wypadków filmowych do godziny 8 z wami. Dzisiaj jesteśmy zdalnie, więc nie nakłaniamy was do pisania. Za chwilę obiecana Odyseja z Mattem Damonem spod ręki Christophera Nolana. Bardzo kontrowersyjny i bardzo dyskutowany film, więc na pewno chcecie poznać nasze zdanie. Maciek Małek
1: i Grzegorz Koperski.

0: Kronika Wypadków Filmowych. Obiecujemy, że nie tylko o udźwiękowieniu strzałów z łuku będziemy mówić w kontekście tego filmu. Film bardzo kontrowersyjny. To znaczy, wyszliśmy wczoraj przed godziną 10 z kina i od tego czasu obejrzałem, nie wiem, z 10 jego recenzji i opinie na temat tego filmu są absolutnie przeciwstawne. Przechodząc między jednym a drugim, Krzysztof M. Maj mówi, że to jest najgorszy film Christophera Nolana. Z kolei panowie z Red Letter Media mówią, że to jest w ogóle świetne kino i fantastyczne. Mark Kermode mówi, że to w ogóle epokowe kino. Na gałęzi mówi, że na takie średnio udane, ale Pattinson świetny. Inni mówią, że w ogóle no sorry,
1: film jest arcydziełem, to gra jedna opinia. Fakt, że coś można zrobić, nie oznacza, że się powinno. Druga opinia.
0: I abstrahując w tym przypadku od wszystkich opinii, bardzo wielu opinii, które pojawiły się zanim ten film można było obejrzeć. I o tym w ogóle na razie nie będziemy rozmawiać. Jeżeli to dwa słowa na koniec o tym powiemy, bo ględzenia, żeby nie powiedzieć brzydko, szukałem słowa takiego, które mogę powiedzieć na antenie, ale nie znalazłem, powiem ględzenia, na temat rzeczy, które w tym filmie nie mają znaczenia, które się okazują marginalne, a które w twitterowej sferze go dyskwalifikowały absolutnie, jest wiele. Zacznijmy od dyskusji formatowej, to znaczy to jest pierwszy w historii film nakręcony ekskluzywnie na IMAX-owych kamerach 70 mm. I każdy recenzent, który to mówi, zaraz później się poprawia. To znaczy, nie jest to pierwszy film, jest to pierwszy feature film, czyli fabularny film, pełnometrażowy, kinowy film nakręcony ekskluzywnie na tych kamerach, ponieważ filmy ekskluzywnie na tych kamerach to kręcą od lat 70. Tylko wszystkie te filmy to były te takie IMAX-owe podróże w głąb oceanu, podróże w kosmos, w przestworza, dżungla amazońska.
1: A my co najwyżej dostawaliśmy filmy, w których część ujęć była kręcona kamerami IMAX. I kiedyś, no, robiło to wrażenie, potem robiło to trochę mniejsze wrażenie, więc trzeba było podkręcać. Nolan był orędownikiem.
0: On w ogóle ma taką historię, że w wieku lat 16 poszedł do jakiegoś tam muzeum techniki i zobaczył tą kamerę i był absolutnie zafascynowany. Więc
1: podpisał cyrograf, wtedy wyskoczył diabełek z pudełka i powiedział: chłopcze,
0: będziesz kręcił, aż szczeźniesz.
1: Masz jedno życzenie.
0: Nie wrócisz do Itaki, dopóki nie nakręcisz filmu ekskluzywnie na kamerze.
1: Chciałbym być reżyserem filmowym. Będziesz, ale zmuszać, będziesz musiał każdy film wyprodukować na kamerę IMAX.
0: We współpracy z IMAX-em. W związku z czym ten film, jeżeli chcemy doświadczyć w pełni, tak jak on był nakręcony, bo wcześniej te filmy były kręcone częściowo na 70-milimetrowej taśmie, ale w większości na normalnej taśmie, więc mogłeś pójść do IMAX-u i zobaczyć parę ujęć w tym pełnym, w pełnej krasie, ale reszta filmu była normalna. Teraz, żeby go zobaczyć w pełnej krasie,
1: masz
0: około 40 kin na świecie. W Europie są 4, 2 są w Londynie, jedno jest w Belgii, jedno jest w Pradze. Najbliższe nas jest w Pradze.
1: Możemy się poczuć w takim razie my tutaj, wielkomieszczanie, jak mieszkańcy, nie przemierzając psiej wulki.
0: Ja to którzy jest tak samo, musieli do IMAX-u,
1: którym się mówiło:
0: Berlińczycy.
1: Najbliższy IMAX jest w Warszawie, na Sadybie.
0: Najbliższy jest.
1: A teraz dla nas. My teraz mamy. Dostaliśmy lekcję, dostaliśmy nauczkę. Kiedyś was namawialiśmy gorąco. To jest film, który, jeżeli możecie, obejrzycie w IMAX-ie. A sami na takie diktum, co powiedzieliśmy?
0: Za daleko
1: i będziemy.
0: Nie poszliśmy do IMAX-u, ale też możemy dzięki temu z czystym sumieniem powiedzieć, że jak pójdziecie do IMAX-u i będzie się wam podobał, to super. Obejrzenie go w normalnym kinie moim zdaniem nie odbiera jakoś bardzo temu doświadczeniu. I też całe to gadanie o tym, że jak można tak zrobić. No macie parę kin dosłownie na świecie, gdzie to jest dostępne. Quentin Tarantino Nienawistną ósemkę też nakręcił w formacie takim, który wyświetlali chyba w jednym czy w dwóch kinach Stanach Zjednoczonych. To jest normalne, że reżyserzy tak robią. To jest w ogóle marketing setting, a nie artystyczny wybór.
1: Jeżeli macie ochotę zrobić sobie taką wycieczkę, to wydaje się, że to jest fajny plan,
0: no,
1: o którym możecie komuś opowiedzieć, jeśli będzie chciał was słuchać. Myślę, że spoko. Jeśli nie możecie tego zrobić, to nie zarywajcie nocy, nie płaczcie w poduszkę.
0: Nie
1: wypisujcie, to my to zrobiliśmy. Za was teraz.
0: Tak. Poświęciliśmy się za miliony.
1: Tak, także są też ludzie, którzy wyzłośliwiają się na Nolana i w kontrze stworzyli trend memowy i pokazują wszystkie najgorsze ekrany, na których oglądali filmy Nolana, więc już to już od Dunkierki albo nawet wcześniej pokazywano na mini konsolach do gry, na lodówkach.
0: To jest gadka, która się toczy od Batmana, tego z Heathem Ledgerem, w którym były chyba dwie sceny takie, które były ekskluzywnie IMAX-owe i ludzie mówili, że no, jak tak można robić? Czyli to ja powinienem płacić połowę pieniędzy za bilet, skoro nie mogę zobaczyć scen z filmu. Abstrahując od tego i przechodząc do jakości pozatechnicznych tego filmu, bardzo dużo mam przemyśleń na temat tego filmu. On trwa 3 godziny, myślę, że 3 godziny mógłbym o nim mówić.
1: Co to za film? Może przypomnimy, bo to już długo
0: Odyseja z Mattem Damonem w reżyserii Christophera Nolana. Powiem na początek to, że nie jest to ani jednoznacznie film zły, ale też nie można o nim powiedzieć jednoznacznie, że jest to film dobry albo że jakoś szczególnie jest udany.
1: Nie no, że dobry to można. Raczej nie ma co się tutaj rozpływać między
0: świetny, epokowy
1: tragedią a arcydziełem. No, trzeba znaleźć jednak...
0: Znaczy, nadal jest to film Christophera Nolana, jest to wielkie kino z niesamowitą pieczołowitością i poświęceniem nakręcone. Jakby jeżeli go porównujemy z bardzo wieloma szmirami, to nie ma w ogóle dyskusji. Jest to dość nietypowy film i trzeba się z tym liczyć i temu też służą takie programy jak nasz, żebyście byli na to gotowi. To znaczy, jest to film, który w pierwszej części jest przeraźliwie nudny. Jego prolog składa się ze scen dialogowych.
1: Jest
0: przeraźliwie nudny. To ja powiem, co ja uważam, a później ty powiesz, co ty uważasz.
1: Dobrze.
0: Składa się ze scen dialogowych, w których tłumaczą nam bohaterowie świat przedstawiony i o, Odys nie wraca, co z nim jest, już ta wojna się skończyła, czemu go nie ma, o, ci zalotnicy są, a to ja pojadę do Sparty, do Menelaosa, nie jedź do Sparty, ja będę królem, nie, ja jestem królową, nie musisz, wzdycham za moim panem, kiedy on wróci, nie wiem, kiedy wróci, na pewno już nie żyje. Pierwsze pół godziny czy 45 minut tego filmu jest super nudne. Druga część jest z kolei nierówna. To znaczy, tak jak to Koper to porównał do odcinka Family Guy'a, bo rzeczywiście jest tak...
1: Specjalnego odcinka Family Guy'a.
0: Tak jak z Gwiezdnych Wojen czy tym podobnych.
1: Znacie te mity z ławy szkolnej? No to teraz zobaczycie w naszym wydaniu. I teraz znacie te mity z ławy szkolnej? I ktoś tam kiedyś wam Odyseję streszczał. Wasz ukochany profesor...
0: Obejrzyjcie ją w gagach.
1: Obejrzyjcie ją w gagach, tak. No i teraz to jest nasz take na te...
0: Składa się ten środek z takich krótkich winietek, gdzie Odyseusz ze swoją ekipą przybijają do kolejnych wysep i mają tam różne przygody. I niektóre te przygody są ciekawsze, a niektóre kompletnie nic nie wnoszą. Wizualnie zazwyczaj są ciekawe. Część z nich jest super. Na przykład winietka z cyklopem jest bardzo dobra. Winietka nakręcona na Islandii, czyli mająca przedstawiać wrota zaświatów, czy tam właśnie Hadesu, Tartaru, jest bardzo dobra. Ale z kolei bitwa z gigantami wygląda nawet spoko, nic nie wnosi do tego
1: filmu.
0: Ale
1: czekaj, bo tam miało być na styku ognia i lodu. I ja pomyślałem, wow, będzie jak w Wikingu. Pojadą na Islandię i zobaczymy rzekę lawy.
0: No, i może nie zmieściła się w tym formacie, który oglądaliśmy.
1: Może tak akurat rzeka lawy była tam, gdzie nam ucięło.
0: To jest ta druga część filmu, która składa się z tych krótkich winietek, które po prostu nie układają, są kolejnymi krótkimi przygodami na wyspach, do których przybija statek Odyseusza, który odbywa swoją Odyseję. Po czym ostatnia godzina, 45 minut filmu jest bardzo dobre. I tak naprawdę wszystko to, co film chciał nam powiedzieć, się składa i ostatnie 10 minut w ogóle rekontekstualizuje to, co oglądaliśmy. W końcu mamy wszystkich bohaterów w jednym miejscu. Oni mogą się wymienić tymi swoimi przemyśleniami. W końcu nie musimy już czekać i zastanawiać się, wróci, nie wróci. Zdradzi, nie zdradzi. Jest zły, jest dobry. W końcu mamy i emocje, i napięcie znajduje jakieś ujście i jest to naprawdę bardzo dobrze zrealizowane. Oglądamy też historię tego w końcu wojny trojańskiej, tłumaczą się różne rozterki, które były i ta ostatnia godzina jest bardzo udana. Więc mamy film, który zaczyna się bardzo słabo, idzie w górę sukcesywnie i kończy się bardzo dobrze, więc dlatego warto, myślę, się wybrać na ten film do kina, bo oglądając go gdzie indziej, nie będziecie tak przykuci i zmuszeni do oglądania go i możecie odpuścić przed tym, co naprawdę w nim dobre.
1: Czy?
0: To, co jest moim zarzutem do tego filmu, takim trochę, który też po tych recenzjach wywodzę, to, że wydaje mi się, że rozumiem ten film tak, że on ma być o PTSD, o tym, o traumie wojny i o tym, że nie jesteś w stanie wrócić dosłownie i w przenośni po wojnie, która cię przeorała do domu.
1: Ale przykra sprawa w ogóle, jeżeli tak odbierasz cały ten film i jeżeli ten film, jeżeli faktycznie
0: ten film
1: tak jest.
0: Bardzo mocno to sugeruje i jak usłyszałem taką jego interpretację i o nim pomyślałem, no to jest on bardzo mocno, że jesteś, nie jesteś w stanie po takim doświadczeniu wrócić do domu w pewnym sensie, tylko że jak na tą interpretację, ten film jest potwornie rozdęty.
1: Żeby tylko o tym, no to były już filmy o żołnierzach, którzy nie wrócili do domu, choć wrócili do domu.
0: No tutaj jest to bardziej alegoryczne.
1: To jest jeden z tych wątków na pewno. Stuprocentowo jest o tym. I nawet jakby pada to z ust od...
0: Wielokrotnie.
1: No nie, natomiast jest nie tylko o tym. No nie może być to film, który można określić jednym zdaniem, zamknąć jego historię w tym, że jest to film o syndromie traumy przebytej, no.
0: O różnych jej aspektach, ale jest to jedyny
1: on opowiada,
0: klucz, który otwiera w nim wszystkie drzwi, moim zdaniem. I przez to ta końcówka, w której on to się tłumaczy tym, jest najlepsza. A cała reszta jest powtarzaniem w kółko tego samego, że tam tęsknię za moimi towarzyszami. Oni nie żyją. Muszę odkupić swoją duszę, bo tak wielu wycierpiało za mnie. Czy te zbrodnie, które popełniłem, to czy one były jakkolwiek usprawiedliwione? Czy wojna może być sprawiedliwa? Czy jest dla mnie miejsce jeszcze w Itace? Kim jestem? Gdzie jestem? Czy chcę sobie przypomnieć w ogóle, kim jestem? Stąd Odyseja, mit, była...
1: wesołą komedią frontową.
0: Nie była wesołą komedią frontową, ale była trochę o czymś innym. Była przede wszystkim o alegorii tej podróży jako życia i dużo bardziej o ingerencji losu i bogów w
1: o człowieku, który się chciał przeciwstawić temu, o jego sprycie, o jego zaradności, właśnie, o jego takim pędzie do tego, żeby jednak do tego domu wrócić.
0: Moim zdaniem, kończąc swój długi wywód,
1: a nie rzucić się na falę,
0: brakuje bardzo ważnego aspektu w tym filmie, to znaczy dwóch atrybutów, które miał Odyseusz i co było bardzo ważne w tych greckich mitach, że każdy bohater, każdy bóg, każdy heros miał takie atrybuty, po których go można było rozpoznać. Jeden był pozytywny, drugi był negatywny. Tym pozytywnym i co było najważniejsze w postaci Odysa, bo w filmie Matt Damon jest przede wszystkim twardym badassem. On jest żołnierzem, który najlepszym generałem króla Greków, który teraz oczywiście nie pamiętam, Agamemnona, i gościem, który świetnie strzela z łuku, świetnie walczy, jest wojem jakich mało. Prawdziwy Odyseusz był przede wszystkim przebiegły, był sprytny. To, że wymyślił tego Fordy konia trojańskiego, to jakby był punkt wyjścia, ale każda z tych winietek w micie kończy się w zasadzie tym, że on dzięki swojemu sprytowi rozwiązuje tę sytuację. Jest ważny element, którego podobno Christopher Nolan nie potrafił przetłumaczyć na angielski po prostu. To znaczy w tej akcji z cyklopem w jaskini cyklopa, on go podchodzi właśnie w ten sposób, że rozmawia z nim. I
1: szepcze mu do ucha.
0: Kiedy go oślepiają, to on się go pyta tam, wcześniej z nim rozmawia i każe mu się przedstawić, Odyseusz mówi, że jak się nazywa się nikt. Więc kiedy go oślepiają, on wzywa Posejdona na pomoc, żeby go pomścił i kiedy inni giganci, cyklopi pytają się go, kto cię oślepił, to on mówi nikt. Więc skoro nikt cię nie oślepił, śmieją się z niego, ale drugim tym atrybutem negatywnym Odyseusza jest jego pycha i kiedy odpływa od cyklopa oślepionego, to mu się przedstawia. Mówi, jestem Odyseuszem, bo nie może się powstrzymać przed tym, żeby się nie pochwalić, że to on go tak podszedł. I również przywiązany całą swoją załogę zalepia im uszy woskiem, ale sam przywiązuje się do masztu, kiedy przepływają koło syren, bo on chce usłyszeć śpiew syren, bo jest pyszny, uważa, że jemu to się należy i to jest jakby pewne koło zamachowe wszystkich innych wydarzeń. A pozbawiony tych atrybutów Matt Damon w tym filmie trochę jest taką postacią, która tam się plącze po tym ekranie, a ta historia jest niczym nie wypełniona, poza tą ostatnią częścią, gdzie tłumaczymy, że tak naprawdę chodzi o to, że on, wojna trojańska on zburzyła świat, który znał.
1: Zrehabilitowany, no to już tego, to są rzeczy, które jak znacie Odyseję albo sobie odświeżycie jakieś takie 3 rzeczy, 5 rzeczy, 10, które należy pamiętać z Odysei, to sobie to zróbcie, będzie wam przyjemniej to oglądać, natomiast tego akurat mogłeś nie mówić, Maciej.
0: Czego mogę nie mówić?
1: No, tego, co się dzieje w ostatnim akcie, jakby, że bo do tego, to jest jedyny taki, powiedzmy, że twist, który możesz mieć, kiedy oglądasz film, który jest ekranizacją mitów Odysei, którą ludzie znają, no nie?

0: czy poemat heroiczny, który ma 2500 lat, można zespoilować w 2026 roku.
1: No,
0: Koper mówi, że tak.
1: Można... Jeżeli cokolwiek wiesz na temat tej historii, no to niewiele ci tutaj zaskoczy. Nie zaskoczą cię żołnierze ukryci w drewnianym koniu.
0: To jest spoko, że to pokazują. To jest super w tym filmie, że możesz obejrzeć coś, co jest tak ikonicznym wydarzeniem, a oglądasz je w końcu. Jest przedstawione w tym filmie, co się dzieje w środku konia trojańskiego i co się później dzieje wewnątrz Troi.
1: Tajemnica, którą... No to nawet film nie ukrywa tego jakoś specjalnie. To znaczy, no pytanie, które zadają wszyscy i odmieniają przez wszystkie przypadki. Czy Odyseusz żyje? To ty wiesz, że żyje. I czy wróci do domu? No to wiesz, że wróci. Mhm. To tego nie jesteś... Jakby nikt nie jest w stanie ci zepsuć. Nikt. No ale... To, co tam Nolan próbuje odkryć dla ciebie, jako widza, w ostatnim akcie, kiedy już tam on wraca do domu i te reminiscencje, te retrospekcje, te sny, te jakieś flashbacki, które się przewijają przez cały film.
0: Układają się w końcu.
1: Układają się w końcu, jak to u Nolana. W całość. On je potem układa chronologicznie, a potem ci na koniec pokazuje jeszcze te historie, którą one zapowiadały, to tego sobie nie wyczytasz, no nie? Jakby to jest jego interpretacja, to jest jego ta historia, którą on chce opowiedzieć i tego raczej, no, nie opowiadajcie sobie nawzajem, tylko to sobie, to było ciekawe, to przynosi jakąś satysfakcję, jakieś zamknięcie.
0: To ratuje ten film.
1: To ratuje ten film.
0: Który jest średni.
1: Bezwolnego bohatera, który po prostu jest też niewolnikiem tego homorowego, tej homorowej opowieści, którą wszyscy znamy. Wiemy, że on sobie poradzi. Wiemy, że on się przywiązany do tego masztu sobie da radę. Mhm. To wszystko wiemy. To nie jest dla nas żadną, nie daje nam żadnej satysfakcji. Natomiast mi też nie daje satysfakcji to, co o czym mówiłeś, że nie mam wrażenia, tak naprawdę, że jakiś jego wielki spryt, to nie jest Harrison Ford, który ani nawet Richard Dean Anderson, który musi jakieś tam w serialu MacGyver połączyć jakieś druciki i wykonać jakieś coś, kiedy on musi w pewnym momencie sklecić tratwę, żeby wrócić do domu, nawet specjalnie nie musi się starać, bo już mu powiedziano, że bogowie chcą, żeby on wrócił do domu, więc on kładzie się na fali. To już Castaway był lepszy pod tym względem. Już Marsjanin był. Jeżeli ludzie mówili, że o, to jest kolejny film, w którym Matt Damon próbuje wrócić do domu. Interstellar, Marsjanin, super, fajnie, tylko że nie. Tylko że nie dorasta do pięt. Moim zdaniem ten pierwszy, drugi akt tego filmu. A z kolei moment... Drugi akt chyba, gdzie jest więcej Toma Hollanda, w którym jest knucie zalotników w domu, Penelopy, witace i jest znowu pusty. To jest moment, w którym można pójść do łazienki, bo jest już zły bohater, jest ustalony. Dobry bohater jest ustalony, ale z drugiej strony wiemy, to on jest takim właśnie tym, mówi się, tym takim pretekstowym, to jest taki pretekstowa fabuła. Jak się mówi, że tam zrobi coś głupiego dla fabuły, no to to jest dla fabuły, że on gdzieś tam jedzie, on z kimś tam musi porozmawiać, my się zastanawiamy, czy on w ogóle wróci, nie wróci, wiadomo, że wróci, nic się nie dowie. Jest to takie puste pół filmu do wycięcia.
0: Znaczy, pośród tego pół filmu do wycięcia są sceny takie, które się przyjemnie ogląda, bo wyglądają ciekawie, ale to jest ten... Ja w ogóle... Mam problem taki z Christopherem Nolanem, że od dawna jego filmy mnie nudzą. Ostatni film, który mi się podobał, to było Interstellar. Dunkierka mnie strasznie nudziła. Tenet był okej, ale też był nudny. Oppenheimer mnie rozczarował strasznie i też raczej był nudny.
1: No Dunkierka miała ten taki narastający taki motyw, że na koniec wiedziałeś, że dostaniesz taką euforię zwycięstwa.
0: no, zwycięstwa, tego, że udało im się uciec, no właśnie to jest taki film, który nie daje ci tej satysfakcji. Tom Hardy porzuca samolot, goście uciekają z Europy, która właśnie zostaje zajęta przez hitlerowców.
1: To pospolite ruszenie.
0: Bohaterowie, których oglądasz, zostają ocaleni, ale porzucają Europę na pastwę Niemców, no. Nie chcę, jakby hitlerowców. Więc jest to... Nie jest to satysfakcjonujące. Tutaj nudny jest to film.
1: Ten moment
0: kulminacyjny. Ja mówię z swojej perspektywy. Ja się nudziłem na tym.
1: Teraz mniej jest tego bombastycznego zakończenia. Na pewno go nie ma. A więcej takich właśnie tych... On chce nas wzruszyć. Chce nam dać do myślenia. Narastająca muzyka tego Gorensona, która mi się podoba. Tamten takie jakieś instrumenty dęte, czy saksofony, czy inne trąbki. Fajnie tam brzmią.
0: Taki charakterystyczny nolanowski, pulsująca ścieżka muzyczna.
1: Dodajcie tutaj do tego beat i można by do tego jakiś transowy numer porobić i potańczyć do tego nawet, razem z Lotnikami Penelopy. Ale tak, no więcej już tu nie wyciśnie się, więcej jak już powstał taki film jak Arrival, to już mnie już nic tak bardzo nie wzruszy.
0: No właśnie, mam wrażenie,
1: jak już powstał taki film jak Hamnet, to już mnie też nie wzrusza takie coś, jak tutaj
0: jest
1: widzę.
0: Paru reżyserów dosłownie, którzy w Hollywoodzie są w stanie dostać nieograniczony budżet i którzy mają pełną kontrolę nad swoim dziełem i którzy są takimi punktami w tym filmowym kalendarzu w roku, które muszą się mega spieniężyć i które są najmocniej hype'owane przez cały rok, że to są filmy, na które czekasz. I mam wrażenie, że Christopher Nolan coraz bardziej od tej stawki zaczyna odstawać. I gdyby wziąć Denis Villeneuve'a i ja w ogóle, ja wiem, że ja zawsze do Dune odnoszę, ale dużo paraleli widzę z ekranizacjami Dune'y w ogóle, a Odyseją, i dużo bliższa ta Odyseja nolanowska jest niestety ekranizacji Lynch'a.
1: Zendaya się zaplątała do tego filmu.
0: No ale to Zendaya jest ze współczesnego, a fabuła i sposób opowiadania jest jednak z Lynch'a, gdzie Lynch nie wybrnął z tego, że chciał opowiedzieć Dune'ę taką, jak ona jest na kartach powieści. I więc musiał tłumaczyć wszystko voice-overami i musiałeś się domyślać i chciał nakręcić film 6-godzinny, a wycięli mu z tego 2,5 godziny, a Villeneuve to wziął i ułożył to w film, z którego każda kolejna scena z siebie wynika, musi być to zrozumiałe i zostawiamy tylko te rzeczy, które faktycznie są istotne dla zrozumienia tej historii. I ta Odyseja jest taka, że jak jesteś fanem literatury klasycznej, to nie będziesz zadowolony, a jednocześnie jest tak uwspółcześniona, że jeżeli... jest zbyt uwspółcześniona, żeby docenił ją ktoś, kto idzie na Odyseję, a jednocześnie jest tak niekoherentnym filmem i ta historia jest zbyt mało angażująca, poza, mówię, paroma scenami i kulminacją, jest zbyt mało angażująca, żebyś mógł powiedzieć, że obejrzałeś dobre, mocne i wciągające kino.
1: Słowem, bardzo polecamy Odyseję.
0: Jeżeli film tak z tobą zostaje, jesteś w stanie tyle o nim gadać i tyle się nad nim zastanawiasz, no to tak znaczy, że to był film, który warto było zobaczyć i który
1: warto było.
0: No, wzbudza emocje.
1: Myślę, że warto.
0: Negatywne czy pozytywne. Wiesz, no,
1: jak
0: ludzie
1: Agamemnon wchodzi do miasta i wygląda jak Vader.
0: No to jest, ludzie bardzo krytykują z kolei to właśnie to, że on tak bardzo dzieli wszystkich, którzy go zobaczyli, to też może jest tak naprawdę dobrze, że każdy coś dla siebie znajdzie, ale też te różne perspektywy się, że naprawdę słyszałem Tom Holland w ogóle do wycięcia z tego filmu. Mi się też nie podobał kompletnie Tom Holland. Z kolei oglądałem dzisiaj gościa, który mówi, że to jest w ogóle rola, za którą on będzie dostawał nagrody, że to jest najlepsza rola w filmie. Pattison moim zdaniem ratuje ten film w wielu kwestiach i jest najciekawszą zdecydowanie postacią na ekranie, tak, warzywo z gatunku cukiniowatych. Inni mówią, że w ogóle to jest gość z innego filmu. Kompletnie się nadaje, błąd castingowy, kto go tam zatrudnił. W ogóle o castingu by też dużo można było mówić, bo ludzie mówią, że Matt Damon się przeistacza w Odyseusza. No, nie jest to najlepsza rola Matta Damona, którego ja bardzo lubię i chętnie go zobaczę w każdym filmie. Tutaj, mimo że widać, że dużo serca i pracy w to włożył, wolałbym obejrzeć, szczerze mówiąc, tej całej trupy Nolanowej, wolałbym Christiana Bale'a zobaczyć w tej roli.
1: Tutaj,
0: mam wrażenie, że byłby ciekawszy i jakiś taki bardziej odysowski niż Matt Damon.
1: tutaj by pasowała obsada filmu Ostatni Pojedynek. Zamiast Pattisona dać Bena Afflecka i z tą samą fryzurą by, myślę, że świetnie się sprawdził. Adama Drivera mi brakowało, a zamiast pana Page'a, myślę, że Michael Cera by się sprawdził
0: w rolę. Jako ten zalotnik byłby rewelacyjny, aczkolwiek no
1: Patrick mówi Pattisona. W roli rachitycznego żołnierza to Michael Cera, myślę, że spokojnie by tam...
0: To Elliot Page. W ogóle film prawie, że wycofany z kin przez to, że Elliot Page się w nim pojawia. Gość jest na ekranie przez półtorej minuty. Przez półtorej minuty dosłownie. No, i jest to rola.
1: Dajcie
0: i
1: żyć,
0: przypominam, mówię, że zagrał już kiedyś u Nolana. Nolan lubi wracać do aktorów, z którymi pracował. Grał w Incepcji, czy jeszcze wtedy grała w Incepcji. No, kontrowersyjny film również po jego obejrzeniu, można powiedzieć, i bardzo dzieli krytyków. Ludzie bardzo oceniają go pod takim względem, mówiąc, czy obejrzeliby go teraz jeszcze raz. Bo ja Interstellar widziałem ze 4 razy. Gdyby ktoś mi dzisiaj powiedział, że jest Interstellar wieczorem w telewizji, powiedziałbym, czemu nie? Chętnie obejrzę.
1: Nie, to ja bym...
0: Prestiż? Bardzo chętnie.
1: Prestiż tak, Interstellar nie.
0: Interstellar nie?
1: No, długi. Bardzo angażujące długi. Emocjonalnie.
0: No, facet za szafą.
1: Ja oglądałem...
0: Interstellar ma odwrotny problem, że to jest dobry film, jest średni na początku, jest świetny w środku, po czym zakończenie ma takie, że się zastanawiasz, czy ktoś sobie z ciebie brzydkiego psikusa zrobił, bo całe to filozoficzna, fizyczna, metafizyczna...
1: No właśnie, masz czas na to w domu? Przed chwilą położyłeś dzieci spać, masz niewiele czasu i ja mówię, wiesz, zarzucam kod Da Vinci, nie?
0: Mówię, w idealnym świecie, gdzie masz ten czas, masz skupienie i po prostu wybierasz między filmami, które byś...
1: Interstellar to jest taki film, zobaczyć. Jak będzie jakaś retrospektywa Nolana albo jakiś... to do kina sobie można na to pójść jeszcze raz, żeby w skupieniu spokojnie obejrzeć ten film. Najlepszy film z Anne Hathaway może do tej pory?
0: No nie, no Anne Hathaway ma dobry... Nie wiem, w Nędznikach grała, którzy by dostała Oscara za to. I tam była...
1: Śpiewany
0: tam była
1: film?
0: Całkiem niezła.
1: Cholera.
0: No, to mi się akurat całkiem podobało. No, ocencie sami, ale jest to naprawdę film, na który możecie pójść i wam się bardzo spodoba i będziecie mówić, co oni gadają. Możecie pójść na niego, zgadzać się z nami zupełnie, albo pójść na niego, będzie się wam bardzo nie podobał, ale z innych powodów niż nam. Ostatnia rzecz na zakończenie.
1: Jak oni nakręcili na taśmie efekty komputerowe, to jest...
0: To inna sprawa. Ostatnia rzecz. Dzisiaj rozmawiałem z naszą koleżanką. Gdyby poza filmami z napisami, dubbingiem, projekcjami laserowymi, napisami ukraińskimi, była opcja filmów, które są na 70% dźwięku, to ja naprawdę wybierałbym te filmy.
1: Głowa mi wczoraj bolała.
0: Było mi wczoraj za głośno. W IMAX-ie to już ja bym zwariował po prostu na tym filmie. Poza tym jest dużo scen takich, że jest cicho, cicho, cicho. Nagle bardzo głośno. Jest to nieprzyjemne i
1: może bolesne. Miałeś ciężki dzień, bo mi nie dokuczało, a mi zazwyczaj jestem taki wrażliwy na hałasy.
0: Ciężko. Dzięki, Koper. I dziękujemy wam w takim razie. Słyszymy się za 2 tygodnie. W przyszłym tygodniu urlopy, więc sobie wy też zafundujcie i wracajcie do nas za 2 tygodnie. Dzięki piękne. Maciek Małek.
1: I Grzegorz Koperski.
0: Pa.
1: Elo.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaić. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz.

mi bracie. Powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie. Na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę. Na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten post.

Bo zanim na lądko oprętasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądko

Piwo można dodawać do gulaszu, piwo dobrze smakuje, dobrze schładza. Piwo ma taką tradycję związaną, wiesz, z biechadowaniem i z takim, w ogóle piosenkami jakimiś.

Bajdana jest na tej kompanii już kilka dni. Daliśmy wam 3 dni na dotarcie się i poznanie kocich obowiązków. Jesteście po unitarce, więc możecie bez ograniczeń dostawać... Taryfa ulgowa skończyła się. Ponieważ kociarstwo niezbyt dokładnie zaangażowało się. My, to znaczy rezerwa, pomożemy wam w dotarciu się. Ogłaszam rozkaz rezerwy. Od tej chwili kociarstwo porusza się na kompanii biegiem. Nawet jak kot udaje się do szarfu, to biegnie. Rozkaz obowiązuje do odwołania.

Dziufcze mówię, że jest wszystko spoko. Uśmiech chowa, co nie widzi oko. Mama mówi, że jest spadłem z nieba. Dumny ajuch, ale gdzie spadochron? Się modliłem kiedyś, Boże ochron. Teraz w dupie mam, kto po mnie przyjdzie. Uśmiech wciąż na moim pysku, nawet jak mi nic nie wyjdzie. Full fat.

kapcza. Kiedy chcecie mnie przeprosić, ale jesteście spóźnieni jak na Instagramie Snapcha. Kiedy chcesz się ode mnie odwrócić plecami, kappa. Jeżeli spodziewałeś się czegoś zupełnie innego po nowych sławach.

0: zapomnijmy o tym, co było, bo dzisiaj na nowo się rodzimy.
1: Co?
0: Nie, wziąłem tabletkę, 72 godziny, bo. Nie moje problemy, nie dla nas rozmowy.
2: Nie, nie,

0: z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki. A wszystko robię to ze sznytem, iście akwizytem.

wsiąść na chwilę i leć mi. Pieprzyć bilety, jeśli ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceany łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, gdzie jest tu berybery? Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da, nie ryczek emery, to numery na lewe papiery biły.

enigmę, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego, a znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego, żadnych malin czy zadrapań, bo

z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię, a ty pytasz, no to po co w tym tkwię? Albo lubię też poranki w jej objęciach, lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza, więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zje cały związek.

0: Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Spaliłem minione myśli w latach, tysiące lat koncepcja. Te symulacje są tam, zgubił się pieniądze.

0: wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem, kim jestem. Hybryda Buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem, czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę.
1: To tylko następny w kolejnym.